0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić wyjątkową osobę, która zaświadczy o tym, że nigdy nie jest za późno na zmiany i na rozwój osobisty. Zapraszam, Agata Zielińska. To będzie rozmowa na dobry dzień.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Moim gościem jest pan Makary Hof, mentor, edukator, prowadzący szkołę języków obcych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o rozwoju osobistym, ale właśnie przed chwilą wspomniał mi pan o tym, że przez wiele, naprawdę wiele długich lat opiekował się pan swoimi seniorami, czyli swoją rodziną tutaj w Łodzi. Jak to się stało?
2: W ogóle opiekowałem się na początku moją mamą, bo miała Alzheimera przez 10 lat i to było za granicą i ja wtedy po śmierci mojej mamy postanowiłem zacząć swoje życie, to znaczy marzenie, które kiedyś miałem, ale musiałem odstawić na bok. Chciałem wrócić właśnie do moich marzeń, ale niestety moja ciocia w Polsce zachorowała i wtedy przyjechałem do Polski. Na początku myślałem, że przyjadę na 3 miesiące, wziąłem taki urlop, a okazało się, że mieszkam już 30 lat. Moja ciocia miała udar, później po tym udarze kolejne choroby, SM, RZS i w końcu jej życia już była leżącą osobą i mnie szkoda było po prostu oddać do DPS-u i postanowiłem żyć tutaj w Polsce i opiekować się moją ciocią. I tak naprawdę to był taki okres dla mnie bardzo ciężki. Jednocześnie też dzięki temu nauczyłem się też pokory i patrzyłem też na życie zupełnie innymi oczami. Moja ciocia była bardzo inteligentną osobą, też była piosenkarką, była, występowała też w polskim audycji Wesoły Autobus.
1: No i niestety tutaj w naszym radiu Łódź.
2: I tutaj właśnie tutaj też odbywały się jej nagrania razem z jej siostrą Walentyną Dubrowin. To były siostry Dubrowin. Może ktoś jeszcze pamięta te osoby. I chciałem powiedzieć, że bardzo inteligentną osobą i w sumie przebywanie przy niej to dla mnie też było bardzo wielką takim darem, ponieważ mogłem też nauczyć się wielu rzeczy i dzięki niej też mogłem poznać polską kulturę, bo ja mam polsko-greckie i nawet ormiańskie korzenie, takie różne kultury, różne języki. I dzięki niej w sumie ja poznałem też polską kulturę, ponieważ moja mama była chorą osobą ostatnie 10 lat, jak wspominałem, i w sumie z nią takiego kontaktu nie miałem.
1: Ile pan miał lat wtedy?
2: Kiedy ja przyjechałem tutaj, to miałem 24 lata. Teraz
1: no to
2: mam
1: młody
2: 58 lat już mam.
1: Na początku właściwie tak naprawdę życia i dlatego wspomniał mi pan, panie Makary, również studiował pan pielęgniarstwo.
2: Tak, ja poszedłem nawet najpierw do szkoły opiekunów medycznych, żeby móc lepiej i profesjonalnie opiekować się moim dzieciom, ponieważ jak wiadomo, osoba chora, leżąca ma później różne problemy, tym bardziej jeżeli to jest SM, stwardnienie rozsiane, RZS, to problemy ze stawami. Później osoba nie wstaje z łóżka, to odleżyny powstają, inne takie dolegliwości. No to trzeba było po prostu profesjonalnie, nawet do szkoły pielęgniarskiej, żeby pomóc jej, żeby była otoczona taką dobrą opieką. I ja w sumie jestem też dumny z tego, ponieważ no, kiedy widzę uśmiech w oczach drugiego człowieka, to też daje mi satysfakcję. Jestem bardzo też szczęśliwy. I jak już wspominałem, to było 25 lat w sumie. I kiedy moja ciocia zmarła, ja poczułem się tak bardzo samotny. Jednocześnie spostrzegłem, że w tym moim życiu jakby nie było scenariusza napisanego dla mnie. Ja poszedłem po śmierci mojej cioci do sklepu. Wstałem pośrodku w sklepie i zastanawiałem się, co ja lubię. I to był taki sygnał, że w sumie wszystko kupowało się i robiło się pod kąt mojej cioci, chorej osoby, tak?
1: I że wszystko było dla niej.
2: Dla niej, tak. I zrozumiałem, że jednak ważne, opiekując się kimś, też nie zapomnieć o sobie. I dlatego napisałem moją książkę Serce i dłonie. To jest, ta publikacja poświęcona jest opiekunom medycznym jako zawodowym i jednocześnie osobom, którzy opiekują się swoimi chorymi bliskimi. Ze swojego własnego doświadczenia już mogłem pomóc innym osobom, żeby opiekując się bliskimi, nie zapomnieć nigdy o sobie.
1: A to jest bardzo trudne.
2: Tak, to jest bardzo trudne, ale musimy jednak spróbować, ponieważ od tego zależy też nasz dobrostan psychiczny i fizyczny. Z tego powodu też stworzyłem taką grupę, program swój własny, wsparcie dla wspierających. I prowadzę takie spotkanie mentoringowe właśnie z osobami, które opiekują się swoimi bliskimi, ponieważ nawet pracując w szpitalu też miałem takie doświadczenie, że po wypisie chorego na przykład, kiedy przychodzi pacjent do domu, wiele osób z rodziny nawet nie wiedzą, jak opiekować się, tak? Tam powstają od razu problemy, jak załatwić opiekę długoterminową, pielęgniarkę środowiskową, a i nawet takie podstawowe rzeczy, jak załatwić wózek, pampersy i inne medyczne, aparaturę medyczną, jak koncentrator tlenu, czy łóżko rehabilitacyjne. I ja krok po kroku, a właśnie w tym programie moim, pomagam tym ludziom, żeby ich droga była czuć lżejsze niż moja, ponieważ ja, będąc obcokrajowcem, od razu stałem się tutaj z takimi realiami, a przede mną takie reale trudne, że ja nie widziałem, gdzie nawet jest NFZ, gdzie mam załatwić wózek czy jakiś balkonik. I z własnego doświadczenia teraz pomagam, jeżeli chodzi w tym programie wsparcie dla wspierających. I wielu osób dziękuję, jest bardzo z tego zadowolonych.
1: Też niejednokrotnie słyszałam o tym, że osoby tak długotrwale opiekujące się swoimi bliskimi też narzucają sobie taki rygor i jak gdyby wpędzają się też w taki schemat, który nie pozwala im na jakąś chwilę dla siebie, nawet na wyjście na kawę na przykład, bo to rodzi już jakieś poczucie winy, że nie zajmuje się właśnie tym chorym. Stąd teraz w Polsce pojawiła się ta opieka wytchnieniowa i to jest też coś, myślę, bardzo istotnego.
2: To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ja bardzo żałuję, że ja na przykład, ja osobiście nie miałem takiej możliwości uczestniczenia w tym, ponieważ 24 godziny musiałem siedzieć w domu. Taka opieka była całodobowa, ale jednocześnie dzięki temu, że ja miałem taki zawód, że ja byłem tłumaczem też, tłumaczenie robiłem.
1: Nie musiał pan chodzić do pracy.
2: Tak, nie musiałem chodzić. I ja nigdy nikogo nie krytykuję i nie obwiniam, że ktoś musi na przykład oddać kogoś, bliską osobę do DPS-u czy do hospicjum, ponieważ nie każdy ma taką możliwość pracy w domu. I dlatego ja akurat jestem szczęściarzem, że miałem taką możliwość.
1: Czyli jak rozumiem, ten kontakt z ciocią i taka bliskość była przez cały ten czas, bo ciocia psychicznie była sprawna, tak?
2: Tak, oczywiście. Ja organizowałem dla mojej cioci bardzo aktywne życie kulturalne, ponieważ, jak wspominałem, była też
1: wymagającą osobą.
2: Tak, zabierałem ją na wózku do teatru muzycznego, gdzie kiedyś pracowała. A zabierałem do muzeum, do restauracji, także mam bardzo miłe, piękne wspomnienia. Razem spędzaliśmy te chwile. Także to było jakby też, starałem się, żeby ta osoba też rozwijała się. Też należała do kilku bibliotek. Ja zabierałem różne, pożyczałem różne książki, a także ona należąco nawet czytała ostatnie lata. Krzyżówki rozwiązywała, my z nią nawet skrable graliśmy. Także to było takie bardzo piękny okres czasu, też można też powiedzieć.
1: Tak z perspektywy czasu, to chyba nie może pan powiedzieć jednak, że to był czas stracony.
2: Nie, broń Boże, nigdy bym tego nie powiedział i nawet nie wspominałem. To było coś takiego, że Menander, mój najlepszy, ulubiony taki starożytny grecki pisarz, który mówił, że wystarczy nawet cień przyjaciela, żeby uszczęśliwić człowieka. I właśnie starałem się być cieniem mojej cioci, żeby dla niej chociażby, żeby czuła się bezpieczna, bo to jest bardzo ważne. Z perspektywy czasu, kiedy już pracowałem w DPS-ie, widziałem osób starszych, chorych i spostrzegłem właśnie to, jak jest było ważne i jest ważna obecność drugiego człowieka w życiu tych osób, nawet w DPS-ach. I dlatego podziwiam i z wielkim szacunkiem też wspominam i moich koleżanek, kolegów, którzy właśnie w takich ośrodkach jak DPS-y czy hospicjum, szpitale poświęcają swój czas, swoją uwagę, swoje serce. I dlatego ta książka i nazywa się Serce i Dłonie.
1: I dla pana to też w takim razie nie był, jak pan powiedział, czas stracony i ta relacja z ciocią też coś panu dała konkretnego?
2: Bardzo, bardzo. Dzięki niej przede wszystkim podszlifowałem swój polski. Pisaliśmy różne tam listy do siebie, nawet zachowałem takie pamiątki. Właśnie pamiętam pierwsze moje kroki języka polskiego, to bardzo mnie trudno było literkę L i L z patykiem, jak ja nazywałem i jak rozwiązywałem jakąś krzyżówkę, pytałem cię w tym wyrazie L z patykiem, czy zwykły L. Dla mnie to jest troszkę trudne było, a także to zawsze będzie w mojej pamięci, że dzięki niej teraz już wiem, czy kiedy trzeba L z patykiem zrobić, a kiedy nie. A no i oczywiście klasykę całą polską przeczytałem. A jednocześnie przebywając w domu, miałem więcej czasu ugłębić się moją wiedzę, na przykład w kierunku psychologii, w światowej literatury. Dużo czytałem, tłumaczenia robiłem. A rozwijałem się też. Tylko, że no, to brakowało mnie też takiego kontaktu z większą grupą.
1: Nie z tylko ludźmi po
2: z
1: prostu.
2: Ludźmi. Tak, tak, bardzo.
1: Krótka pauza i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Przypomnę, że moim gościem jest Makary Hof, edukator, mentor, właściciel szkoły językowej. To teraz wróćmy do tego okresu już właśnie po śmierci cioci, kiedy pan uświadomił sobie, że no właśnie tak niewiele robił dla siebie i dla tego swojego rozwoju osobistego. I jakie były kolejne etapy w takim razie?
1: Kolejny etap był taki, bardzo poczułem się samotnym. Ponieważ mnie zabrakło tych zabiegów nawet, szczerze mówiąc, porannych i w ogóle...
0: Była jakaś rutyna, która wypełniała czas, tak?
1: Bardzo. Mm-hmm. I ja poczułem się taki samotny. I druga sprawa, druga jeszcze samotność, oprócz tego, że tej rutyny nie było, poczułem się, ponieważ już to była ostatnia osoba żyjąca w Polsce z mojej rodziny, ja całkowicie zostałem sam.
0: Odcięty od rodziny już wtedy.
1: Tak.
0: No
1: i w ogóle nikogo nie miałem. Jedna moja siostra jest we Francji, druga w Stanach. Ale tak daleko i zostałem sam. I takie właśnie miałem taki lęk, że nawet wyjdę na ulicę, jeżeli ze mną coś stanie, nikt mnie nie będzie szukał tak naprawdę. A kiedy żyłaby moja ciocia, to zawsze, nawet jeżeli była leżąca, ona by po prostu dzwoniła, interesowała się, czy tam zawiadamiała w różne organy, żeby mnie szukali. No takie właśnie, taki scenariusz pisałem sobie. No i dlatego mając też jako medyk, jak wspominałem, no to poszedłem do DPS-u pracować, żeby być blisko jednak z tymi ludźmi i dalej opiekowałem się, dalej wspierałem te osoby i te pacjentki bardzo mnie uwielbiały. Pamiętam, traktowali mnie jako swojego wnuka, syna, nawet niektóre pisali wiersze dla mnie i bardzo często zdarzało się tak, że osoba z Alzheimerem nie pamiętała imiona swoich dzieci, ale mnie nazywała moje imię, tak? Nazywała Makary. To jest bardzo wzruszające było, że takie. A później pracowałem też w szpitalu podczas COVID-ów i przyszedł taki moment, kiedy już po prostu pracowałem, byłem wśród pacjentów, wśród medyków, moich koleżanek i kolegów, ponieważ odczuwałem taką samotność, nie chciałem być sam. A później postanowiłem, że nadszedł czas, żebym ja żył już teraz tylko dla siebie, chociażby trochę. I stąd powstał taki pomysł o przebranżowanie. Przebranżowiłem się. Jak wspominałem, znam kilka języków, to mogłem sobie pozwolić na to, żeby otworzyć taką szkołę internetową języków obcych, którą prowadzę i zająć się mentoringiem, wspieraniem w inny sposób ludzi i wgłębić się już w taką psychologię.
0: No właśnie, wgłębił się pan w tę psychologię, bo zaczął ją studiować nawet, tak?
1: To znaczy, tak, ja po prostu, to jest moja pasja, ja zacząłem pisać o tym w moich blogach, na moich stronach, ponieważ jest takie powiedzenie, kiedy człowiek cierpi na fizyczną ból, potrzebuje lekarza. Kiedy człowiek choruje na psychiczną ból, potrzebuje przyjaciela. I ja postanowiłem właśnie stać takim przyjacielem, ponieważ przechodząc przez te etapy mojego życia, wydaje mi się, ten, który przeszedł przez różne etapy takie trudne, lepiej rozumie drugiego człowieka. Postanowiłem, mając taki zasób wiedzy,
0: czyli własnych doświadczeń też.
1: Mhm. Pomóc też, żeby chociażby w jakimś stopniu ulżyć życie drugiego człowieka.
0: I jak to wygląda w takim razie? Realizuje się pan
1: tak,
0: w tym
1: realizuje
0: wszystkim?
1: Się. Ja mam też stronę na Facebooku i fanpage prywatny. I bardzo
0: można
1: dużo...
0: pana obserwować, tak?
1: Tak, można. Mhm. I bardzo byłbym wdzięczny, bardzo miło mi będzie. I ja tam właśnie prowadzę różne takie, piszę codziennie, bardzo lubię, eseje piszę. Ja teraz do różnych też czasopism też piszę eseje o właśnie o pozytywnym myśleniu, o akceptowanie siebie. Nie mówię o samouwielbianiu, bo to jest też niezdrowe, ale przede wszystkim, żeby człowiek, kochając świat, też nie zapomniał, że on też należy do tego świata. Bardzo często my tego zapominamy, ale też unikać tego egoizmu, tego narcyzmu. I właśnie o tym ja piszę w swoich tekstach. Mam też swoich, nie lubię tego klientów, tego określenia, po prostu swoich podopiecznych i znajomych, którzy mnie ufają i ja właśnie z nimi prowadzę takie spotkanie mentoringowe, indywidualne takie sesje.
0: No właśnie, ja natrafiłam na taki jeden z ostatnich wpisów i właśnie przeczytałam do końca o tym, jaką mamy zdolność do kwestionowania i umniejszania swojej wartości, że lubimy się porównywać do innych, często na niekorzyść. No chociaż pewnie są takie osoby, które jakby nie mają z tym problemu, ale myślę, że większość z nas jednak ma.
1: Tak, niestety mamy i właśnie to spowodowało, że napisałem kolejną taką publikację. Mam 8 błędnych mechanizmów osłabiających naszą samoocenę. I tam właśnie opisuję te mechanizmy, jak my porównujemy się z kimś i tracimy swoją samoocenę. Albo perfekcjonizm, który też jest nie bardzo zdrowy bardzo czasami.
0: Nie pozwala popełniać błędów, tak?
1: No właśnie. I jednocześnie unikanie tego narcyzmu, jak wspominałem, takiego obiektywnego patrzenia na siebie. Akceptacji siebie nawet ze swoimi błędami, bo nie ma idealnych ludzi, prawda?
0: Każdy z nas z czymś tam się zmaga, bo no właśnie z jednej strony się mówi, że ten narcyzm się rozwija i że gdzieś nawet przeczytałam, że podobno co druga osoba jest narcyzem czy narcyzką, tak? A z drugiej strony znowu mamy osoby z całą masą kompleksów.
1: Właśnie i to jest tej równowagi teraz nie ma jakby, tak? Bardzo nam brakuje tej równowagi, dlatego staram się, ja też mam ten problem, to znaczy też miałem, tak naprawdę ja zacząłem patrzeć na siebie troszkę inaczej w wieku 52 lat, kiedy już próbowałem żyć dla siebie i zacząć nowy etap życia. Też miałem te kompleksy, też patrzyłem na siebie bardzo negatywnie, bardzo często. Natomiast praca nad sobą, dlaczego poszedłem w ten rozwój, przede wszystkim rozwijałem się sam, żeby móc też pomóc drugiemu człowiekowi. Ponieważ ten rozwój jest bardzo ważny. Człowiek powinien ciągle podróżować, bo życie to jest podróż, to być ciągle w ruchu. Ja na przykład nigdy nie wolno przestać swoje marzenie, ale marzenie też nie spełniają się. Marzenie się spełnia. I leżąc na wersalce bez żadnego na przykład działalności, bez żadnej, te marzenia się nie spełnia.
0: Same się nie spełnią.
1: Same
0: tak?
1: się nie spełnią. Trzeba właśnie mieć marzenie, bo trzeba budzić się i wiedzieć, po co się ja budzę. Kiedy nie ma tego, to jest straszne. I tutaj już sygnał, że trzeba zwrócić się do profesjonalnych, czy psychoterapii, czy psycholog, czy mentor, że nie wolno zatrzymać się w tym etapie swojego życia, trzeba rozwijać się, zrobić ten krok, żeby pomóc sobie.
0: I żeby się zastanowić, dlaczego nagle no właśnie przestałam widzieć ten cel przed sobą, tak, co się stało.
1: I w tym pomaga też

0: Jednocześnie nie zadowala mnie to. Ja teraz zacząłem uczyć tureckiego. Ćwiczę sobie, szlifuję ten język. Na kursy nie zapisałem się, ale uczę się tak samodzielnie, ponieważ znam grecki i ormiański, a w tureckim bardzo dużo jest tych podobnych wyrazów. Także to jest dla mnie jest bardzo ciekawy język i w sumie łatwy język. To jest język. Druga sprawa, ja ciągle na jakichś warsztatach uczestniczę. Dzięki temu, że teraz naprawdę mamy taki czas, że żyjemy w takich pięknych czasach, mimo tego, że ludzie czasami narzekają.
1: Ale że trudne, tak. Ale trudne i piękne. Tak.
0: Piękne i trudne, właśnie. Ale mamy taki zasób możliwości, a organizują się różne warsztaty, czy na przykład warsztaty, szkolenia. Niektóre są nawet darmowe i można też uczestniczyć w tym. Ważne, żeby mieć tą chęć iść i rozwijać się.
1: Ktoś patrzący na pana z zazdrością mógłby powiedzieć, że pewnie ma pan uzdolnienia językowe. To właśnie ma pan, panie Makary, czy to jest jednak ciężka praca?
0: Powiem tak, że ja dzięki temu, że ja jednak wychowałem się w różnych krajach z powodu pracy moich rodziców, ja miałem to szczęście, że mogłem chodzić do lokalnych szkół przez jakiś czas i stąd moja
1: łatwość jednak.
0: Tak. Mhm. Natomiast tak, oczywiście, to jest język, to jest też taki, dla niektórych to jest problem, ale ja sądzę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy tylko dać więcej. Jeżeli ktoś musi dać 10% energii, to drugi może powinien dać 30% i na pewno będzie ten sukces. Ja uczę się różnych rzeczy i wydaje mi się, że ważne, żeby mieć chęć.
1: To zapytam pana, jak to jest z tym rozwojem osobistym, kiedy już właśnie kończymy naszą aktywność zawodową, dzieci wyprowadzają się z domu, przychodzi czas tej emerytury, cokolwiek ona oznacza. I dla wielu osób jest to koniec życia, tragedia, a dla wielu osób z kolei rozpoczyna się jakby nowy, kolejny etap życia.
0: Moim zdaniem metryka nie powinna wyznaczać granic. Tak naprawdę wszyscy mamy XXI wiek. My nie starzejemy. My jakby stajemy dorosłymi. Na pewne rzeczy patrzymy inaczej, bardziej dojrzale. Starzejemy to wtedy, kiedy człowiek żegna się w swoim sercu z młodością. Mam na myśli właśnie...
1: Czyli żyje przeszłością bardziej, tak?
0: Trzeba ciągle starać się jednak ten młody duch w swoim sercu zatrzymać. Bo to jest taka misja widoczna.
1: Pielęgnować. I jak to można robić? Tak jak pan wspomniał, chociażby korzystając z tych wszystkich możliwości, które daje życie tak naprawdę, czyli te wszystkie warsztaty, spotkania, grupy.
0: Tak, otworzyć się przede wszystkim na ludzi.
1: No właśnie.
0: To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, ponieważ ta zamkniętość człowieka ogranicza. Trzeba otworzyć się na technologię. Mamy piękne teraz możliwości. Otworzyć się na świat, na różnice poglądów nawet. Tolerować tą osobę za to, kim on jest, a nie to, że jak on myśli, prawda? Relacje stworzyć, nie bać się po prostu powiedzieć to takie zwykle dzień dobry pierwszym, czy przytrzymać drzwi. Ja kiedyś napisałem taką sentencję, że skrzydła są delikatne, ale podmuch wiatru daje siłę i moc. Ten podmuch wiatru to może być zwykły uśmiech. To może być przytrzymanie drzwi, czy po prostu zwykły empatyczny odruch. I wtedy te skrzydła rozwijają się i lecą. I widząc tą energię, my też tak samo zarażamy się tym. Może to jest trochę takie filozoficzne, ale ja jestem taką osobą. Ja, kiedy mówię, że otworzyć się na ludzi, jest bardzo ważne, żeby nie przestać być też człowiekiem. Wracając też do mojego ulubionego Menandera, starożytnego greckiego, on powiedział kiedyś, że jakże piękny jest człowiek, kiedy jest człowiekiem. Ważne, żeby nie stracić to człowieczeństwo w sobie. Kilka tysiącleci później Szekspir mówi, piekło jest puste, wszystkie demony są tutaj. Setki lat później mówi nasz Andrzej Sapkowski, cicho, cicho dzieci, to nie diabły, to nie demony, gorzej, to ludzie. I wydaje mi się właśnie moja misja na

0: tym polega, jeżeli chodzi o mnie, o tym rozwoju i o byciu ciągle młodym, a zachować sobie tą człowieczność, żeby nikt mnie nie porównał z czymś negatywnym.
1: Po małej przerwie muzycznej wrócimy do rozmowy.

0: W studiu jest Makary Hoff, edukator, mentor i właściciel szkoły językowej.
1: Napisał pan też jeden właśnie z esejów, też ostatnich, które miałam okazję przeczytać. Właśnie o wartości człowieka, że też zwykle mierzymy ją osiągnięciami, sukcesami zawodowymi. A tymczasem, tak sobie tutaj wynotowałam, prawdziwe piękno to to, jak patrzymy na drugiego człowieka, jak go postrzegamy,
2: tak,
1: co widzimy.
2: Tak, bardzo ważne. I ja staram się właśnie widzieć to.
1: To, że widzimy w ogóle drugiego człowieka, bo czasami go w ogóle nie zauważamy, niestety.
2: No niestety. Mm-hmm. To jest ten problem dzisiejszego świata czasami.
1: To jest ta uważność, o której się mówi często.
2: To jest bardzo ważne, tak. A kiedy ból drugiego człowieka staje się też naszym bólem w jakim stopniu, to my wtedy jesteśmy ludźmi.
1: No właśnie, i to jest to nasze empatia. Człowieczeństwo, tak, i empatia.
2: Czasami altruizm też.
1: Też. Mam wrażenie, że czasami nawet się wstydzimy tych ludzkich cech, prawda? Wstydzimy się je okazywać.
2: Tak, ponieważ teraz taka kultura, jeżeli ktoś jest wrażliwy, otwarty, uśmiechnięty, no tak patrzą, albo coś chce, albo patrzą, przepraszam, że użyję tego słowa, jako na frajera bardzo często. I to jest, może przestrasza wtedy tą osobę, żeby być takim otwartym. Ale jednak mimo wszystko trzeba być sobą. Nie żyć pod dyktando i według oczekiwań innych osób. Bo to jest moje życie. I ja muszę swoje życie zrobić pięknym, takim, którym ja chcę. Nie mogę żyć tylko oczekiwaniami innych osób.
1: Pomyślałam jeszcze o starości, chociaż też mam wrażenie, że coraz rzadziej używamy tego słowa, bo też chyba go się trochę boimy.
2: Tak,
1: no właśnie. I tak próbujemy tę starość właśnie oswajać, troszeczkę o niej nie mówiąc. Ona bywa różna, czasami naprawdę jest przytłaczająca. Ale tak jak pan powiedział, walką z tą starością jest to pielęgnowanie w sobie młodości.
2: Tak. My możemy też nauczyć się teraz z perspektywy czasu młodych ludzi bardzo wiele. Wydaje mi się, że młodzi są bardziej otwarci teraz.
1: Oni są bardzo mądrzy.
2: Mądrzy, tak. Ja mieszkam tutaj na osiedlu akademickim i widzę codziennie właśnie, czy w sklepie, czy na ulicy młodych ludzi, ich dyskusje, rozważanie, te refleksje po tych wykładach. Powiem szczerze, że jestem po prostu zdumiony, że coś takiego, że moja cała nadzieja też w tych młodych ludziach. I są bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci są. A możemy nawet tego nauczyć się, tak? Zachować sobie tą energię. To, że człowiek jest starszy, to nie oznacza, że on musi siedzieć w domu, nie wychodzić na spacery. Niech nie będzie godzina spaceru, ale żeby to było 30 minut, 15 minut nawet. Dbanie o siebie, na przykład ja pamiętam, jeżeli mogę tak powiedzieć, ja zawsze zapraszałem do mojej cioci fryzjerkę, kosmetyczkę, żeby ona nawet w łóżku wyglądała pięknie, ponieważ no, każda osoba chce, nawet przede wszystkim kobiety, prawda, chcą wyglądać dobrze. Nie zaniedbać się, żyć, nie patrząc na swój PESEL.
1: No właśnie, to wszystko jest naprawdę bardzo ważne. Często też rodzina na przykład ma pretensje do osób starszych, że właśnie zajmują się sobą. Szukają tej swojej drogi, tego swojego czasu, nagle coś odkrywają, coś ich bardzo wciąga. No i jest taki schemat u nas rodziny jeszcze, że ta babcia, dziadek, no to często potrzebni są, żeby zaopiekować się wnukami na przykład.
2: No właśnie, to jest taki, wydaje mi się, że to jest troszkę taki też egoizm.
1: No bo jeśli to naturalnie wypływa i babcia i dziadek chcą na przykład,
2: tak,
1: to co innego, ale wymuszanie to już jest, prawda, nadmiarowe.
2: No to dziadkowie też nie muszą być cały czas nianią, tak? Też mają swoje własne życie, mogą też podróżować, zaplanować swój czas.
1: Z tymi wnukami nawet.
2: Tak, i nawet z wnukami, tylko że wtedy, kiedy oni chcą, ani że ktoś ich zmusza.
1: Czyli nie mamy prawa odbierać życia tak naprawdę tym seniorom.
2: Oczywiście,
1: naszym.
2: Że tak, nie, bo to jest ich życie.
1: Jeśli do pana przychodzą ludzie właśnie starsi, to najczęściej z jakimi problemami?
2: Samotność.
1: Samotność, a jednak.
2: Brakuje im tej obecności. Ja pamiętam też w DPS-ie, kiedy pracowałem, to bardzo często starsze osoby siedzieli w oknie i tak smutnymi oczami patrzyli w dal. Większość. I jakby czekali na kogoś. I bardzo smutny taki już czas był wieczorny, podczas kolacji, kiedy siedziały panie przy stole podczas posiłku i każda wymyślała, że mówiła, dzisiaj była synowa, dzisiaj córka przyjechała, dzisiaj przyjechał syn, przywiózł mi cukierki. A czasami ja odchodziłem, nawet łzy miałem w oczach.
1: Ale tych wizyt nie było.
2: Nie było tych wizyt. Mm-hmm. Każda udawała. Ale jednocześnie każda wiedziała, że ta koleżanka jej udaje. Ale w milczeniu po prostu grali swoją tą rolę. To jest bardzo było smutne. I wtedy ja napisałem taki krótki wiersz, jeżeli można to też nazwać. To jest pojawiła się, uśmiechnęła się, zatrzymała się, sprawiła, że życie nabrała wszystkich kolorów tęczy. A w tej sentencji ważne jest zatrzymanie się, obecność. W naszym życiu wiele osób pojawia się. Uśmiechają się, są bardzo uprzejmi, kulturalni. Tylko, że mało kto zatrzymuje się, bo każdy zajęty jest swoim życiem. I dlatego rozumiejąc to, widząc, odczuwając to, ja staram się tym osobom być po prostu obecnym w ich życiu, starać się im pomóc, żeby zorganizować ich czas. Niektórym znajduję jakieś tam na przykład warsztaty, albo komuś poradzę jakąś naukę tańca. Jedna na przykład z takich seniorek, która niedawno poprosiła mnie, żebym ja z nią prowadził lekcję angielskiego, ponieważ w wieku 78 lat. I też jest bardzo pochwalne, że osoba, która nigdy nie znała angielskiego, teraz pisze pracę domową, mnie przesyła SMS-em, nauczyła się nawet przez WhatsApp, jak robić te zdjęcia i przesyłać. To jest bardzo pochwalne. Oczywiście ja jej uczyłem, mówiłem, jak to trzeba robić. I ja tylko tym cieszę się. I widzę, że seniorzy, każdy człowiek, a szczególnie osoby starsze, potrzebują obecności drugiego człowieka.
1: Z tego, co pan mówi, to oczywiście pewnie najpiękniej by było, gdyby to była obecność tych bliskich, czyli dzieci, wnuków, ale jeśli tej obecności nie ma, to można ją zastąpić, otwierając się na przykład na jakieś nowe znajomości i przyjaźnie.
2: Tak, oczywiście bardzo często przyjaciele zastępują nam rodzinę. Ja mogę powiedzieć to też ze swojego własnego doświadczenia. Wszyscy moi krewni, rodzina moja mieszka za granicą, ja jestem tutaj sam, ale jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ ja mam wielu przyjaciół i nie mogę nawet, i to śmiało mówię, przyjaciół nazywam. To nie jest tylko taka definicja, taka ze słownika, po prostu mojego doświadczenia. Wiem, że mogę na nich liczyć, a polegać na nich, tak samo ja, tak samo uczestniczę w ich życiu, staram się. I dlatego dla wielu osób sąsiedzi, przyjaciele to są często bliższe niż rodzina. Ale oczywiście rodzina też powinna tak jednak nie zapomnieć o swoich starszych osobach.
1: I tutaj dobrze jest robić wszystko, żeby też, jak pan o tym wspominał, nie być wykluczonym cyfrowo, bo niejednokrotnie ta rodzina, tak jak w pana przypadku, jest za granicą i właściwie jedyny kontakt to taki dzięki mediom społecznościowym. I wtedy można i zobaczyć te wnuki i z nimi również porozmawiać,
2: tak,
1: prawda?
2: Właśnie dlatego ten akcent stawiam też na tą technologię. Uczę też niektórym seniorom, opowiadam im, że jak można przez Messenger zadzwonić, przez kamerę rozmawiać, to też tęsknią, prawda? Życie czasami tak stwarza takie warunki, że ktoś musi emigrować, zmienia miejsce zamieszkanie.
1: W poszukiwaniu pracy też, prawda?
2: W poszukiwaniu pracy, mm-hmm. Tak. Ale dzięki temu, że mamy teraz rozwiniętą technologię, to możemy być bardzo blisko. Społecznościowe sajty jak Facebook czy Instagram, to też ja mam bardzo taką sporą grupę starszych osób, No nie lubię nazywać ich starszymi, bo po prostu...
1: Nie ma dobrego słowa. Tak. Niektórzy to znaczy, senior słowa też nie lubią. Tak.
2: Obywatelami XXI wieku, można powiedzieć. I ja mam bardzo sporą grupę i czytają, komentują, dyskutują, uczestniczą w tych na przykład rozważaniach, refleksjach. To daje mnie też bogaca mój świat. Także mnie jest bardzo przyjemnie ze starszymi osobami rozmawiać, wyczerpać ich wiedzy, doświadczenie.
1: Ale tak jak pan również wspomniał, jeszcze raz do tego wracam, trzeba otwierać się na ludzi, a no niektórzy mają z tym problem. Myślę, że łatwiej jest takim osobom, które przez całe życie były aktywne i tę aktywność gdzieś tam mają w sobie, tak, ona po prostu nie mija z wiekiem. Natomiast są takie osoby, które no, są pozamykane mocno.
2: Tak, to jest też charakter i jednocześnie doświadczenie, które miały, tak, bo no różnie bywa w życiu, zawód miłosny, zawód przyjaźni.
1: Nieudane małżeństwo.
2: Nieudane małżeństwa i ludzie mają prawo zamykać się, być nieufnymi do... I tutaj jest misja właśnie tamtej drugiej strony, żyć tak i postępować tak, żeby ta osoba otworzyła się, zaufała.
1: Powoli kończąc naszą rozmowę, mówił pan też dzisiaj dużo o empatii. Niektórzy mają ją w sobie w taki naturalny sposób, ale z tego, co pan już wspomniał, można się jej nauczyć.
2: Tak, jak najbardziej. Czasami nawet życie samo nauczy, jeżeli ktoś nie ma tej empatii.
1: Zmusi nas troszkę,
2: zmusi, tak.
1: Tak,
2: właśnie. To jest temat już mojej kolejnej książki, Promienie dobroci. Właśnie opisuję tam właśnie o empatii i w ogóle o dobroci, która bardzo jest ważna w naszym życiu. Empatii uczymy się. To jest proces, który musimy sobie przerobić.
1: Mm-hmm. No właśnie, i pewnie łatwo nie będzie, bo jak wszystkie procesy są żmudne, tak?
2: No tak, ale dobre rzeczy zawsze przechodzą przez taką trudną drogę.
1: Mm-hmm. To proszę mi jeszcze powiedzieć, panie Makary, gdzie pana można znaleźć w tym wirtualnym świecie?
2: W wirtualnym świecie ja jestem na Facebooku przeważnie i Mac Hoff, właśnie mam swoją stronę i w Nafi, tam można też poznać o mojej twórczości, tam mam e-booki, swoje publikacje. W Nafi.
1: Bardzo dziękuję w takim razie dzisiaj za rozmowę. Makary Hoff, mentor, edukator, prowadzący szkołę języków obcych, a obecnie również student psychologii, był dzisiaj naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję państwu również Agata Zielińska. Tej rozmowy już wkrótce będzie można posłuchać na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia za tydzień.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Mateusz Karwowski, starosta Łódzki Wschodni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: 150 milionów złotych na inwestycje. Mniej więcej tyle sobie policzyłem, że planuje wydać powiat, ale także gminy w powiacie, w najbliższym Łódzkim Wschodnim, w najbliższym czasie. To kolosalne pieniądze. Skąd te pieniądze? Ja tylko powiem słuchaczom, że chodzi m.in. o wiadukt w Justynowie, przebudowę drogi z Woli Rakowej do Żgowa, rewitalizacja pałaców w Lisowicach, ale także budowa nowego DPS-u, remonty dróg, nakładek. No jest tego od groma, można powiedzieć. Skąd na to pieniądze?
2: No, jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Środki Unii Europejskiej, budżetu państwa, ale też własne powiatu, które przy odpowiednim zarządzaniu możemy wygenerować. Jesteśmy w przededniu, tak jak pan wspomniał, wielkich inwestycji, ale też już za nami ważny etap projektowy. Mamy praktycznie już wszystkie pozwolenia na budowę, kończymy procesy przetargowe i najbliższe kilkadziesiąt miesięcy to jeden wielki plac budowy.
1: No to za chwilę o tym porozmawiamy. Pan starosta skromny nie jest, ale to część chyba pieniędzy także z gmin pochodzi, jak rozumiem.
2: Częściowo. To jest też tak, że do tej pory finansowanie inwestycji drogowych wyglądało tak, że 50% dawała gmina, 50% powiat. Obecnie jesteśmy już na takim etapie, że dużą część inwestycji realizujemy tylko ze środków własnych. Udział środków gmin w inwestycjach spadł tylko do 5%.
1: No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o tych inwestycjach. Wiadukt w Justynowie. Jak dobrze liczę, to chyba będzie czwarty wiadukt na tej trasie. Mówimy o trasie z Łodzi w kierunku Koluszek, później do Warszawy, więc jest to bardzo obciążona trasa kolejowa. Myślę, że kierowcy, którzy w Łodzi czekają na przykład na Malowniczej czy Hetmańskiej, wiedzą, o czym mowa. I 60 milionów złotych na czwarty wiadukt. Czy on rzeczywiście jest jedną z najpilniejszych potrzeb w powiecie?
2: 19 godzin na 24 na dobę jest zamknięty. To tylko wskazuje...
1: Mówimy o tym przejeździe.
2: Tak, dokładnie ten przejazd. Więc wiemy, dlaczego mieszkańcom tak bardzo na tej inwestycji zależy.
1: No ale mamy też Bedoń, mamy Justynów i tam są już przejazdy bezkolizyjne.
2: Mamy, natomiast jest to kolejne kilkanaście minut w ciągu dnia, które trzeba poświęcić, aby dojechać do tego bezkolizyjnego miejsca. Naszym celem jest, aby wszystkie przejazdy na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na trasie Łódź-Koluszki były bezkolizyjne.
1: To ilu jeszcze brakuje w takim razie?
2: Przygotowujemy jeszcze dwa projekty. Projekt w Rzakowicach na drodze wojewódzkiej opracowany przez gminę Koluszki, ale też projekt, który miałby zamienić przejazdy w Borowej i w Kaletniku w kolejny wiadukt, także jest obecnie opracowywany przez powiat. Gdyby udało się zrealizować te inwestycje, to mamy przejazdy, wszystkie główne przejazdy są bezkolizyjne.
1: No tak,
2: zostają to inwestycje łódzkie.
1: To jeżeli przyjąć, że mniej więcej tyle samo będzie kosztować, a pewnie będzie trochę drożej, bo inflacja postępuje, no to znowu kolejne 150 milionów. To na te dwa wiadukty trzeba będzie wydać na tyle, ile na wszystkie inwestycje, które teraz są planowane w powiecie.
2: Natomiast weźmy pod uwagę, że te 60 milionów rozkładamy na czterech partnerów. 15 milionów. Budżet państwa, 15 milionów PKP ze środków unijnych, 15 milionów powiat i 15 milionów gmina. Lepiej już brzmi, gdy powiat realizuje inwestycję, którą ma dofinansowaną w 75%. Gdyby takie modele finansowania udało się zachować w przyszłości, jeszcze to jest w rozbiciu na kilka lat, to jesteśmy w stanie zrealizować. Potrzebna jest odwaga. 15 milionów w budżecie powiatu w rozbiciu na 3 lata realizacji inwestycji to jest tylko 5 milionów rocznie. Jest to niewspółmierny efekt. Mamy za sobą dwie inwestycje w Bedoniu i w Gałkówku. Tam realizowały je gminy we współpracy z powiatem i widzimy, jak bardzo wpłynęły one na zmianę funkcjonowania tych miejscowości.
1: No dobrze, to kiedy pojadę wiaduktem w Justynowie w takim razie? Nie będę musiał czekać na
2: pociągi. Myślę, że w połowie 2029 roku najpóźniej.
1: Czyli złośliwi powiedzieli, że jeszcze przed otwarciem tunelu średnicowego, czyli zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów na tej trasie. One już i tak kursują bardzo często, ale będą kursować jeszcze częściej.
2: Będą kursować jeszcze częściej. Z tych 19 godzin zrobi się 21 i za chwilę życie w tych miejscowościach stałoby się prawie niemożliwe bez wielkich objazdów.
1: No dobrze, 27 milionów kolejna inwestycja, mniej więcej, na przebudowę drogi z Woli Rakowej do Żgowa. To najbardziej potrzebna inwestycja w powiecie?
2: To jedno z ważniejszych, dostęp Żgowa do autostrady. I kolejne, te 27 milionów, 13 milionów budżet państwa pozyskane. Połowa naszego wkładu własnego to odszkodowanie od samorządu województwa za przejętą drogę, trasę górną. Z budżetu powiatu dokładamy około 6-7 milionów, więc 27 milionów inwestycja, 7 milionów nasze. Tak, można realizować zadania. Wykonawca wchodzi na budowę za miesiąc, dwa. Już etap projektowy za nami. To będzie trudna inwestycja, natomiast ona pozwoli między innymi połączenie łódzkiej trasy Górna ze Żgowem bezpieczną drogą rowerową. To jest dawna droga wojewódzka, przez lata nikt tego nie robił. Kiedy stała się powiatową,
1: no dobrze, ale
2: będzie zrobiona.
1: To nie jest oczywiście inwestycja rowerowa tylko dla kierowców. No właśnie. Panie starosto, jak wymieniam sobie te wszystkie inwestycje, to w dużej mierze miliony złotych są w drogi i inwestycje dla kierowców. Ani lepiej by było na przykład pomyśleć o pociągnięciu jakiejś linii MPK do Koluszek. Do Brzezin taka linia jeździ.
2: Do Koluszek jeżdżą pociągi. Co 15 minut można dostać się pociągiem.
1: No tak, tylko że z pociągu nie wysiądzie się w środku trasy, prawda?
2: Oczywiście, ale po to są przesiadki i bardzo dobry węzeł przesiadkowy przy dworcu Łódź Fabryczna. Ja do szpitala Wamna Żeromskiego z Koluszek jechałem samochodem ostatnio godzinę 10, a pociągiem plus MPK 25 minut. Pociąg plus 10 minut autobusu. Przepraszam, tramwaju. Więc to jest naprawdę dobra forma komunikacji. Trzeba tylko przyzwyczaić się do przesiadek.
1: No dobrze, to w takim razie może trzeba by pomyśleć o innych liniach. To już może te Koluszki zostawmy, ale może powiat łódzki wschodni, Okala, miasto Łódź z trochę większej liczby stron. Można również mówić o południowej części miasta Łódź. Być może tam by się przydały jakieś linie. Tym bardziej, że z tego co wiem, były plany budowy, czy też zorganizowania sieci transportu publicznego właśnie na terenie powiatu. Duże nadzieje powiat wiązał z ustawą, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki. No to co, nie będzie w takim razie zwiększonej liczby przewozów?
2: Znaczy, będziemy rozwijać to, co mamy obecnie, czyli współpracę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną i ta kolejowa komunikacja autobusowa, która jest już w każdej gminie w połączeniu z MPK, obsługuje cały nasz powiat. Natomiast nie uruchomimy tego, co planowaliśmy, między innymi do mniejszych miejscowości, bo pomóc takiego nowego rodzaju transportu na indywidualne zamówienie. Ustawa to przewidywała. Chcieliśmy to zrobić w tych krańcowych miejscowościach, do których MPK dzisiaj czy Łódzka Kolej nie dojeżdża.
1: Czyli podobne rozwiązanie jak z Zgierzu. Zgierz to jest takie rozwiązanie.
2: Zgierz testuje. My sprawdzaliśmy w zachodniopomorskim, jak to działa. Chcieliśmy testowo w kilku miejscowościach to uruchomić. No niestety ustawa nie wejdzie w życie, więc jej finansowanie niestety zostało zablokowane. Jeśli dobrze pamiętam, tam złoty 70 do kilometra mieliśmy otrzymać takiej dotacji. Po krótkiej analizie możliwości firm, które oferują to dzisiaj na rynku, przy niewielkiej dopłacie ze strony samorządu mogło to zaistnieć. No na razie musimy to odłożyć w czasie.
1: No tak, bo złośliwy by powiedzieli, bo miliony złotych idą na asfalt, idą na kierowców.
2: Dzisiaj jest tak.
1: Pieniędzy na to, żeby pomóc tym, którzy nie mają samochodu, a przecież mnóstwo jest ludzi, którzy mieszka w mniejszych miejscowościach, są wykluczeni komunikacyjnie, nie mają samochodu i trudno im dojechać. Ja nie mówię do pracy, do Łodzi, bo pewnie takie osoby akurat dojeżdżają, ale do apteki, na rehabilitację, do szpitala i tak dalej.
2: To poważny problem, dlatego uruchomiliśmy we współpracy z ŁK tą kolejową komunikację autobusową na naszym terenie. 1 000 000 złotych powiat dopłaca rocznie już do tej komunikacji. Drugie tyle dokładają gminy. Jeszcze więcej Urząd Marszałkowski. Ta komunikacja rozwija się, jest coraz większe nią zainteresowanie, natomiast nigdy nie dojedziemy do miejscowości, w której mieszka kilkanaście osób regularnym autobusem.
1: No właśnie,
2: więc musimy szukać takich form.
1: Tak? To bez tej ustawy jakie miejscowości pozostaną bez komunikacji?
2: Burza wschodnia część gminy Koluszki, południowa część gminy Tuszyn. To są miejsca, do których mogłaby taka komunikacja dojeżdżać i będziemy dalej rozważać takie opcje. Dzisiaj pieniądze na komunikację w Polsce są. One są tylko wydawane w sposób przedziwny dla mnie, ale to też nie chcę wchodzić w wielką politykę, ale duża część funduszu dopłat do autobusów dofinansowuje przejazd autobusów szkolnych. Ten zapis, że linia musiałaby przynajmniej 4 razy w ciągu doby jeździć, który był w nowej proponowanej ustawie, sprawiłby, że takie linie straciłyby sens. Gminy nie brałyby tych pieniędzy jako dotacje do dowozu do szkół, ale naprawdę trafiłyby one tam, gdzie są potrzebne.
1: Na przykład
2: na przykład te tereny, które dzisiaj tą komunikacją objęte nie są. My jako powiat łódzki wschodni jesteśmy też w o tyle dobrej sytuacji, że zdecydowana większość mieszkańców tego powiatu ma dostęp do linii kolejowej i to takiej, na której pociąg nie przyjeżdża co 2 godziny, a co 15 minut. No. I to jest akurat plus. Natomiast mamy dużą część miejscowości, którą musimy dowieźć do tej linii kolejowej. W ubiegłym roku uruchomiliśmy pilotażowy program właśnie w Tuszynie, gdzie do stacji Wolburka dojeżdża bezpłatny autobus ŁK, współfinansowany przez powiat, gminę i samorząd samorząd województwa, to się coraz mocniej rozwija, bo wtedy
1: stóż... I są chętni, żeby korzystać z takich przewozów? Bo dużo samorządów mówi, dużo włodarzy mówi, że no, nikt nie chce tym jeździć, po co dopłacać, skoro nikt nie chce tym jeździć.
2: U nas jeżdżą i wręcz w czasach na godzinę 8 do szkoły musimy w podwójne busy puszczać, ponieważ takie jest duże zainteresowanie. Zbrójec do Andrespola i dalej do Bedonia, do stacji. Komunikacja działa. No, busy są przepełnione, tak.
1: Skoro wspomnieliśmy już o tuszeniu i tej części województwa, co ze strażą pożarną, bo był taki pomysł, żeby właśnie w tamtej części powiatu łódzkiego wschodniego ulokować państwową straż pożarną, bo przecież ochotnicze straże pożarne tam funkcjonują. Teraz te rejony obsługuje, z tego co wiem, obsługują koluszki. Tak, trochę daleko.
2: Trochę daleko, dlatego ta inicjatywa jest bardzo ważna. Kończymy opracowanie koncepcji projektowej. Miasto Tuszyn kończy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy gotowi do tego, żeby tę budowę rozpocząć. Natomiast no, to nie budowy gaszą pożary, tylko ludzie. Będą potrzebne etaty. Prowadzimy tutaj rozmowy z panią wojewodą, z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej. Być może
1: jest wola na to, żeby tam ulokować jednostkę Straży Pożarnej?
2: Dzisiaj jest potrzeba. Jest ona potwierdzona ze wszystkich analiz, statystyk, także Komendy Wojewódzkiej. Natomiast potrzebne są jeszcze pieniążki na etaty, bo to około 15 etatów należałoby zwiększyć Komendę Powiatową Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach i jest to możliwe. Wtedy posterunek JRG powstałby w Tuszynie. Dlaczego to tak ważne?
1: W samym Tuszynie, czy może
2: Kruszowie,
1: w okolicach?
2: To byłby Kruszów, to jest na granicy Tuszyna. Jest to o tyle ważne, że kiedy powiat powstawał prawie 30 lat temu, to sieć autostrad wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj Tuszyn, Żgów, te okolice, mamy bardzo dużą ilość zdarzeń autostradowych. Mamy zupełnie inaczej rozwinięte miasta.
1: I do tych wszystkich wypadków jeżdżą strażacy z Koluszek?
2: Nie tylko. Poza Koluszkami muszą wspomagać ich strażacy z Pabianic, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego.
1: A ja już nie wspomnę o zmieniającym się klimacie, burzach, nawałnicach.
2: I to, że mamy wspaniałych ochotników, że oni chcą, nie zastąpi tego, że państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców i nie może mówić im, że wasza jednostka powiatowa będzie do was jechała 40 minut, bo akurat tak ktoś kiedyś 30 lat temu
1: ustalił. To kiedy jest możliwe, że powstanie w takim razie ten oddział terenowy?
2: Myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli pokazać konkretny kosztorys inwestycji, konkretny projekt, jak to ma wyglądać i do końca roku sfinalizujemy tematy związane z przekazaniem działki na te potrzeby. Nic nie wyprzedzając, początek przyszłego roku to rozmowy dalsze na poziomie programu ochrony ludności na kolejne lata, kolejna edycja i będziemy starali się, żeby środki z tego programu zostały na tę budowę przeznaczone. Natomiast jest też drugi pomysł.
1: Czyli nie wcześniej niż za 2 lata.
2: Natomiast, ponieważ potrzeba jest duża, gdyby znalazły się etaty, a mówi się na poziomie krajowym, że te etaty do PSP trafią, to jesteśmy już posłowie, że miejscowe OSP w Kruszowie, które ma dzisiaj budynek tuż obok tej działki, jest gotowe użyczyć pomieszczenia, żeby taka jednostka
1: od razu tam
2: zaczęła działać od razu. Tak, więc nie chcemy też przedłużać pewnych tematów.
1: No czyli być może przyszły rok, a jeżeli chodzi o własną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, to
2: pewnie
1: za
2: dłużej.
1: 2 lata.
2: Natomiast ponieważ to nie jest decyzja powiatu, tylko władz centralnych, musimy troszeczkę jeszcze w tej sprawie pochodzić. Natomiast wszyscy wiedzą, że jest taka potrzeba, bo bezpieczeństwo nie ma ceny.
1: To na koniec jeszcze zapytam, bo rozmawialiśmy ostatnio, jak widzieliśmy się w Radiu Łódź, słyszeliśmy się w Radiu Łódź o pomyśle budowy szpitala w Koluszkach. Czy coś się do przodu posunęło z tą sprawą? Wiem, że mieszkańcy Koluszek oczekują tej inwestycji. Było sporo problemów, między innymi z finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy udało się dojść do jakiegoś porozumienia?
2: Prywatny inwestor, który odpowiada za tę inwestycję, wybrał już działkę, rozpoczął przygotowania projektowe do tego tematu. Dzisiaj wielką zagadką jest, jak będzie wyglądało finansowanie ochrony zdrowia i jakie świadczenia będą mogły być finansowane przez NFZ i na jakich
1: zasadach. Od naszej rozmowy ostatniej się sporo zmieniło.
2: Bardzo dużo się w tym temacie zmieniło. Chęci są, możliwości są, natomiast na dzisiaj musimy to wszystko podliczyć. Nie stojąc w miejscu, rozpoczynamy, myślę, że w najbliższym miesiącu, jeszcze we wrześniu, budowę Powiatowego Centrum Zdrowia w Koluszkach. Powstanie budynek warty 14 milionów złotych, w którym zlokalizowane zostanie Centrum Zdrowia Psychicznego, przychodnie specjalistyczne.
1: To taki zalążek szpitala.
2: I to będzie zalążek szpitala. Będzie to działało, powiedzmy, w godzinach 7:20, czyli jeszcze bez nocy, natomiast będzie tam świadczona pomoc ambulatoryjna dla mieszkańców. Niezależnie od tego pojawił się też nowy, od naszej ostatniej rozmowy, element. Szpital w Tuszynie zmienił właściciela. Znaczy, właścicielem dalej jest samorząd województwa, natomiast operatorem nie są już Łagiewniki, a jest teraz Szpital Kopernika. Jesteśmy po dobrej rozmowie z dyrekcją szpitala. Chcemy rozwijać szpital w Tuszynie. Chcemy, jako powiat, zaangażować się też w to, aby stało się bardziej takim szpitalem dostępnym dla mieszkańców.
1: I znowu Koluszki zostaną pokrzywdzone, duże miasto. Brzeziny mają szpital, Tuszyn będzie miał coraz lepszy szpital.
2: A Koluszki będą miały świetną przychodnię specjalistyczną i mam nadzieję też prywatny szpital finansowany przez NFZ. To są duże projekty, jest to dużo pomysłów, dużo pracy przed nami, ale my się naprawdę nie boimy ambitnych rzeczy.
1: Zobaczymy, czy mieszkańcy zrozumieją takie podejście. Bardzo dziękuję. Mateusz Karwowski był moim i Państwa gościem, starosta Łódzki Wschodni. Dziękuję pięknie bardzo. I miłego dnia życzymy.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie i witam naszych gości, Aleksander Ziemniewicz i Aleksandra Buczkowska. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Państwo są organizatorami wydarzenia nowego na rynku łódzkim, wydarzenia związanego ze zwierzętami. Łódź, podaj łapę. Zaraz wytłumaczymy, o co chodzi i dowiemy się, skąd idea zorganizowania takiego spotkania pomocowego, bo chodzi o pomaganie zwierzętom. To skąd pomysł się wziął w Państwa głowach?
2: Pomysł się wziął z tego powodu, że również organizuję bazar smaku i na bazarze wystawia się u mnie Ola, która zaproponowała mi w pewnym momencie: Alek, może byśmy zrobili tutaj targi dla zwierząt, piknik dla zwierząt i pomożemy jakiemuś schronisku. Mamy miejsce, ludzie się i tak tutaj spotykają. Dlaczego by tego nie przekuć w pomoc?
0: Czyli tak naprawdę połączył Was interes, ale połączyła Was też, mam nadzieję, miłość do zwierząt.
1: Absolutnie, tak. Zarówno ja, jak i Aleksander mamy psiaki, także tutaj jesteśmy po jednej stronie. I właśnie tak jak kolega powiedział, gdzieś tam sobie kminiliśmy, żeby zrobić właśnie jakiś piknik. Takich targów dla zwierząt jest dużo. A nam chodziło o coś takiego, żeby to było miejsce, które będzie przyjazne przede wszystkim dla psiarzy, że możemy tam usiąść na leżaczku, zjeść coś dobrego, no bo tak jak wspomniał kolega, tam jest baza smaku, gdzie często jest gotowanie na żywo, pysznego jedzonka od lokalnych dostawców, żeby można było usiąść sobie z pieskiem na leżaku w bezpiecznej przestrzeni, bo tam nie mamy dużego ruchu samochodów, jesteśmy jednak oddzieleni od tego zgiełku miasta, a przy okazji właśnie wynieść z tego coś dobrego, ponieważ oprócz jakby samej zbiórki na schronisko, której planujemy, no to będą też psiaki ze schroniska naszego łódzkiego z ulicy Marmurowej. No Janusz może skradną serducho któregoś z piknikowiczy.
0: Tak sobie wyobrażam, że to będzie także miejsce, gdzie będzie można się wymieniać doświadczeniami, ale także porozmawiać z fachowcami, bo zaplanowali Państwo udział na przykład weterynarza.
1: Tak, absolutnie. Mamy tutaj w zanadrzu kilka asów. Będą to spotkania z behawiorystą. Tam pani opowie o kilku nurtujących tematach, zarówno o lęku separacyjnym, o tematach, które dotyczą każdego psiarza, ale też będziemy mówić o świadomej adopcji. Będzie też chipowanie. Darmowe chipowanie dla piesków i dla kotków z województwa łódzkiego, także tutaj jesteśmy z tego projektu mega dumni, że będzie można przyjść po prostu, zarejestrować się do bazy, tak żeby po prostu w sytuacji, w której gdzieś tracimy tego naszego czworonoga z oczu, łatwo można było go odnaleźć.
0: No wiem też, że zaprosiliście strażników miejskich, którzy będą uczyli udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, bo i taka od czasu do czasu jest konieczna. Pomyślane to jest jako wydarzenie wielogodzinne, piknik, spotkanie psiarzy, ludzi, którym na sercu leży dobro zwierząt bezdomnych, ale też ten aspekt smakowitości, o którym pani wspomniała, jest istotny. Będzie coś dla ludzi, ale czy będzie coś dla zwierząt, jeżeli chodzi o przekąski?
2: Tak, na pewno. Też chcielibyśmy zaprosić parę producentów, szczególnie z województwa łódzkiego, którzy wytwarzają czy to karmy, czy to przysmaki, czy to też jakieś akcesoria dla psów. A na pewno nasi kucharze zadbają o jakieś dodatkowe atrakcje dla piesków.
0: Proszę sobie zapisać w kalendarzu 5 września. Łódź, podaj łapę. To wydarzenie nowe na mapie naszego miasta. Będziemy próbowali pomóc schronisku dla zwierząt. Takich akcji pomocowych jest bardzo dużo i mam wrażenie, że łodzianie chcą w nich uczestniczyć. Czują taką potrzebę, a wy chcecie jeszcze zmobilizować bardziej mieszkańców regionu łódzkiego do udziału w waszym wydarzeniu. Stworzyliście film, który tak naprawdę chwyta za serce. W takiej notce prasowej, którą dostaliśmy od państwa, napisaliście, że a propos tego filmu, chcieliśmy stworzyć materiał, który nie będzie kolejną zwykłą reklamą wydarzenia, tylko poruszy mieszkańców Łodzi i wywoła prostą reakcję. Ja też mogę pomóc. I przyznam szczerze, osiągnęliście ten cel.
1: Mamy nadzieję, że dotrze do jak najszerszego grona odbiorców. Tutaj też tworząc to wydarzenie, mieliśmy w głowie, żeby tak jakby zmotywować ludzi, bo często mamy w domu tak, że mam jakieś stare koce, mam jakieś, może jakieś za dużo karmy. Tak leży i czekają na wieczne nigdy, aż się w końcu ktoś zmobilizuje i zawiezie do schroniska. A my chcemy właśnie tych ludzi zebrać, powiedzieć: hej, masz coś w domu, albo masz możliwości i możesz kupić ten worek karmy, czy smycz, czy będziemy też udostępniać listę, czego tak naprawdę nasze schronisko potrzebuje najbardziej, to przyjdź do nas, spędź z nami fajnie czas, w fajnym otoczeniu i przy okazji zrób coś dobrego. Tu nie chodzi o to, żeby przelewać duże kwoty, żeby przynosić tony karmy. Wystarczy czasami jedna puszka, mały gest.
0: Tak, właśnie te drobiazgi liczą się w naszym życiu. Gdzie szukać informacji dodatkowych dotyczących wydarzenia, które odbędzie się 5 września?
2: Głównie na naszym Facebooku, w naszym wydarzeniu, ale też na pewno na Facebooku i Instagramie będziemy informować.
0: Ale co to znaczy na naszym Facebooku?
1: Powstało wydarzenie Łódź podaj łapę, tam będziemy udostępniać wszelkie szczegóły i to będzie taka baza wiedzy. Natomiast na naszych osobnych profilach, czyli na Łódzki Bazar Smaku i tak samo na 101 Bulldogu, będziemy tak samo podbijać te informacje, żeby jeszcze bardziej wypromować ten event.
0: To proszę obserwować i proszę, jeszcze raz to podkreślę, zapisać sobie w kalendarzu 5 września Łódź podaj łapę, nowe wydarzenie, bezpłatny piknik dla psiarzy, miłośników zwierząt i rodzin, połączony z dużą akcją na rzecz schroniska dla zwierząt w Łodzi. Zaczęliśmy to nasze spotkanie od tego, że trochę połączył was interes, ale połączyła was przede wszystkim miłość do zwierząt i pani Ola powiedziała, że macie zwierzęta. No na koniec w takim razie popytam. U pani buldogi, tak?
1: No, ja jestem szczęśliwą przyjaciółką mojej Buby, 6-letniej buldożki.
0: A dlaczego ta rasa?
1: Oj, to jest trudne pytanie. Ja w ogóle nigdy nie sądziłam, że będę miała psa, ponieważ jestem strasznym alergikiem i nigdy nie miałam możliwości posiadania żadnego futrza z tego zwierzątka i po prostu jakoś tak los trafił, że spotkaliśmy się z jednym hodowcą, znajomym i patrzę, no nic mi się nie dzieje. Mój mąż się śmiał, weź się nacieraj tymi psami, zobaczymy.
0: No żeby sprawdzić zawczasu.
1: Tak, żeby sprawdzić zawczasu. No i była właśnie najbardziej buńczuczna z całego miotu, bardziej się awanturowała i machała łapą, stwierdziliśmy, że ona musi być dla nas.
0: A Buba będzie 5 września na pikniku?
1: Tak, no oczywiście.
0: To jeśli państwo chcą poznać Bubę, to zapraszamy. I jeszcze pan Aleksander, jakim zwierzakiem się pochwali?
2: Ja mam pieska, nazywa się Kibo. To po japońsku oznacza nadzieja, bo został znaleziony w lesie, jak był mały. Zaopiekowałem się nim i dałem mu nowy dom. Jest to pies bardzo lękliwy, który kocha lasy, kocha naturę, ale nie do końca przestrzenie miejskie, więc on...
0: Na piknik nie przyjedzie.
2: Na piknik nie przyjedzie, ale na pewno będzie z nami swoją łapą.
1: Ale smaczki mu odłożymy.
2: Tak jest.
0: Zapraszamy państwa serdecznie na piknik Łódź podaj łapę. Proszę sobie zapisać to hasło, szukać wszelkich informacji w internecie. A naszym gościom, organizatorom tego wydarzenia bardzo dziękuję za udział w audycji Zwierz się zwierz. Aleksandra Buczkowska i Aleksander Ziemniewicz. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak znów z nami. Bardzo się z tego cieszymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, ja też się cieszę i dzień dobry państwu.
1: I już pytam o 2 sierpnia i o 2 sierpnia. Pytam o daty. Mamy z tym często kłopot. Ja w wiadomościach kulturalnych podaję informację, że coś odbędzie się 2 sierpnia. Mhm. Ale jeśli powiem, że organizatorzy zaplanowali to wydarzenie na, to nie na 2 sierpnia, tylko na 2 sierpnia. Mm-hmm. Takie rozróżnienie. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tak, my tutaj nie słyszymy tego słówka dzień i dlatego czasem zastanawiamy się, jaka forma jest poprawna. No ale jeśli w domyśle ten dzień umiejscowimy, to wszystko staje się jasne. Nie potrzeba tutaj wkuwać żadnych reguł z gramatyki opisowej języka polskiego. To wszystko wychodzi samo z siebie, bo przecież 2 dzień sierpnia. Zaplanowano coś na 2 dzień sierpnia. Coś odbędzie się 2 dnia sierpnia. I stąd ta różnica, myślę, że dla państwa zupełnie jasna, bo przecież osoby, które nas słuchają, z pewnością nie tylko interesują się językiem, ale też potrafią nim się posługiwać.
1: No tak, ale czasem niektórym się myli i powiedzą na przykład, że termin wyznaczono na 2 sierpnia, a termin wyznaczono na 2 sierpnia. Czyli zawsze to dzień,
2: Na
1: sierpnia. 2 dnia. Termin wyznaczono na dnia, nie na dzień, czyli termin wyznaczono na 2 dzień sierpnia.
2: Na 2 dzień sierpnia. Ja myślę, że najbardziej rażącą pomyłką jest ta, kiedy ktoś mówi, że coś jest wyznaczone na 2 sierpień. Bo my w polszczyźnie mamy cały zestaw takich form, przynajmniej tworzonych przez użytkowników, które są nieodmienne, a to z punktu widzenia polszczyzny właśnie, która jest fleksyjna, czyli główną jej cechą jest odmiana, jest właśnie niepoprawne. Więc ta dopisywanie końcówek jak najbardziej tak. Natomiast 2 sierpień, 3 maj, 1 kwiecień, to jest dopiero coś, co na faktycznie boli w uszach.
1: Myślę, że mogą do tego przyczyniać się generowane cyfrowo kalendarze przeróżne w komputerach naszych, w smartfonach naszych, kiedy bez odmiany pojawiają się nazwy miesiąca i wtedy mamy przed sobą napis właśnie 15 maj.
2: Tak,
1: 2026.
2: Tak, zgadzam się, że to jest, że to jest główny powód. My po prostu potrafimy szybko przywyknąć do różnych zmian. Ta sama sytuacja dotyczy wołacza, bo jeżeli oznaczamy kogoś na różnych social mediach, chcemy na przykład powiedzieć pani redaktor Anno Groblińska, ale nie mogę tego zrobić. Muszę zrobić taki zapis Anna Groblińska, czyli to wszystko występuje w mianowniku i nie wołaczu. To też jest ta niekonsekwencja i ten brak możliwości używania wszystkich przypadków.
1: W ogóle muszę powiedzieć pani profesor, że ja tęsknię za wołaczem, ponieważ w potocznej polszczyźnie bardzo rzadko już go używamy. A ja lubię powiedzieć Moniko, Joanno, a często wołamy się albo zwracamy się do siebie Agata. Prawda? Robert, tak. A nie Robercie,
2: Agato. Zgadza się. Ja też martwię się o ten wołacz, bo wiemy wszyscy, prognozując przyszłość języka, że on będzie jednym z pierwszych, który zginie w polszczyźnie. Już widzimy tego przykłady. A jak moi bliscy wiedzą, jak ktoś do mnie mówi Joasiu, to załatwi ze mną więcej niż...
1: Jak powie Joasia. Asia. A tu no Joasiu.
2: No właśnie.
1: Ale aż tak, czyli nam zniknie przypadek. Jeden z polszczyzny.
2: No i kiedy słyszymy pod blokiem dzieci, które są wołane Ania, Kasia, do domu na obiad, to wiemy, że tam wołacza nie ma. Są oczywiście miejsca i w Polsce, i ludzie w Polsce żyjący, którzy tego wołacza używają. Natomiast część tego wołacza używają, tego powiedziałam wołacza, czyli wołacz, tak, jest używany, no ale jest spora grupa, która nawet o nim nie ma do końca pojęcia.
1: To tak na zakończenie już tego dzisiejszego spotkania, nie odpuszczę sobie tego, nie odpuszczę tego słuchaczom. Muszę przypomnieć, bo zaczęłyśmy od dat.
2: Tak.
1: Muszę przypomnieć, że mówimy w roku 2026 się spotykamy, a nie w roku 2026. Tylko ten jeden przypadek był. My kiedyś o tym mówiłyśmy, ale przypomnijmy. Tylko rok 2000 stanowił tu wyjątek.
2: Tak, tylko wtedy, kiedy nie było dziesiątek i jedności, tutaj mówiliśmy wtedy o roku 2000, proszę państwa. Nie możemy powiedzieć w roku 2026. Coś odbywa się w roku 2000, to zostaje bez odmiany. 26. Zasada jest następująca. Zmieniamy jednostki i dziesiątki.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Łódź.
2: Ja też bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła.

0: Na zegarze 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: W naszym studiu Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I pierwsze o poranku wiadomości.
2: Są zarzuty dla prezesa PKOL-u. To m.in. płatna protekcja. W Łodzi już niedługo może być trudno wjechać do parku na hulajnodze elektrycznej. Zdecydują mieszkańcy. 30 lat czekali w Bełchatowie na powrót pociągów pasażerskich. Zyskają też dodatkowy przystanek. Przed nami pogodny piątek z temperaturą nawet 27 stopni. Prezes PKOL-u Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci stracili tam ponad 350 milionów złotych. O szczegółach Michał Makowski.
3: Prokuratura twierdzi, że przed upadkiem giełdy kryptowalut prezes PKOL-u odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Za bycie tak zwanym faworyzowanym wierzycielem grozi do 2 lat więzienia. Radosław P. otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro, chociaż sam twierdzi, że spłacił podarunek gotówką. Obiecał też Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto.
4: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy,
5: czuje się
4: co z tego wejdzie. Zobaczymy,
5: czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
4: Bardzo dużą ofiarą.
6: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
3: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Hulajnogą elektryczną nie do parku. Takiego zakazu chcą łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, mówi radny z Łodzi Damian Raczkowski.
7: Mówimy tylko i wyłącznie o tym, żeby we wszystkich parkach był zakaz poruszania się z wyłączeniem dróg rowerowych, jeżeli takie na terenie parku się znajdują. Tu nie trzeba ani uchwały Rady Miejskiej, to są regulaminy parku. Wystarczy w regulaminach parków dodać taki zapis i to się zmieni.
2: Najpierw w tej sprawie mają być jednak konsultacje społeczne. Klienci Hrejt z Łodzi mogą mieć problem z odzyskaniem pieniędzy, które zainwestowali w mieszkania. Prokuratura podejrzewa, że przy sprzedaży mieszkań używano fikcyjnych umów. Zarzuty dotyczą m.in. oszustw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawie ustalono 3000 pokrzywdzonych. O szczegółach Joanna Karp.
8: W Łodzi chodzi m.in. o 3 inwestycje: Tuwima Sky, Tuwima Gardens i apartamenty Łozowa 48. Prezesem Hrejt był Michał S., były wiceprezes Widzewa, który kierował grupą zajmującą się m.in. budową i sprzedażą mieszkań. Zainteresowani wpłacali swoje oszczędności, a część z nich do dziś czeka na swoje lokale i nie wie, co będzie z ich pieniędzmi. Prokuratura podejrzewa, że przy sprzedaży mieszkań stosowano fikcyjne umowy, przez co klienci mogli stracić ochronę wpłaconych pieniędzy. Teraz śledczy zatrzymali kolejne 8 osób i sprawdzają, jak działał cały mechanizm. Joanna Karp, Radio Łódź.
2: W związku z tą sprawą rok temu tymczasowo aresztowany został Michał S. Oskarżony wyszedł z aresztu po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. Łódzcy radni chcą uregulować korzystanie ze sztucznej inteligencji w Radzie Miejskiej. Wszystko dlatego, że niektórzy z radnych piszą setki interpelacji rocznie i zasypują urzędników pytaniami często generowanymi właśnie przez modele językowe. O tę sprawę zapytamy porannego gościa Radia Łódź, radnego Prawa i Sprawiedliwości, a także byłego wiceprezydenta Łodzi Marka Michalika. Do Bełchatowa wróci kolej pasażerska po prawie 30 latach przerwy. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Bełchatów zyska kolejne połączenie z Piotrkowem i Łodzią. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Bełchatów jest obecnie największym miastem w województwie łódzkim bez regularnych połączeń kolejowych. Ostatnie pociągi pasażerskie przestały tam kursować w 2000 roku. Wkrótce się to zmieni, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Rozpoczynamy realizację inwestycji, która w sumie będzie kosztowała wszystkich partnerów prawie 1 mld zł.
9: Przebudowane zostaną blisko 34 km torów. Powstanie też nowy 7-kilometrowy odcinek z Zarzecza do Bogumiłowa. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie. Jak przyznają mieszkańcy, to bardzo dobra wiadomość.
11: Trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają.
12: Gdzieś jechać pociągiem, to trzeba dostać się do Piotrkowa, czy do Łodzi, czy do Rójsa.
9: Po zakończeniu inwestycji podróż z Bełchatowa do Łodzi ma trwać około godziny i 25 minut. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: A prace mają się zakończyć do 2029 roku. Do Łasku przylatują po południu kolejne husarze. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przed 17 do 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku dotrze 5 nowych samolotów wielozadaniowych F-35. W Łasku są już 3 takie maszyny, a w sumie do 2029 roku Polska będzie miała ich 32. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Poranek dość przyjemny, 14 stopni na termometrach w Łodzi i regionie. Warto jednak ubrać się nieco cieplej, bo temperatura odczuwalna to na ten moment 10 stopni. Piątek będzie pogodny, towarzyszyć będzie nam zachmurzenie małe i umiarkowane i na szczęście dużo słońca. Temperatura maksymalna dziś od 26 do 29 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie lekko podwyższone, 1021 hektopaskali na barometrach, warunki biometeo obojętne.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6 i już piątek, 28 dzień sierpnia. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie w Radiu Łódź. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński, zapraszamy do godziny 9, a na początek męskie granie i utwór Sobie i Wam.

0: 10 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: W kalendarzu piątek, 28 dzień sierpnia, czyli 240 dzień roku. Do końca 2026 pozostało 125 dni, natomiast astronomiczne lato zakończy się za 25 dni. Słońce pojawiło się w Łodzi o 5.48, zajdzie o 19.38, więc dzień potrwa 13 godzin i 50 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 51 minut, za to dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 3 minuty. Imieniny świętują Patrycja, Aleksy i Augustyn oraz Aleksander, Julian czy Felix. Przesyłamy dużo pozdrowień i składamy najserdeczniejsze życzenia. W kalendarzu świąt nietypowych natomiast mamy m.in. Światowy Dzień Czytania Komiksów, Dzień Muszki do Garnituru czy Święto Lotnictwa Polskiego. Do dyspozycji Państwa jest także nasz adres mailowy studio@radiolots.pl. Można nagrać też głosówkę przez naszą stronę www.radiolots.pl. A my teraz zagramy utwór Hard to be Happy.

0: 17 minut po godzinie 6, nasze poranne spotkanie w Radiu Łódź do godziny 9. W nim między innymi dwa ważne tematy. Na początek będziemy w Łodzi. Tam zamiast mieszkań z basenem jest basen na budowie. Kupcy niedokończonych mieszkań chcą odzyskać swoje pieniądze, a pokrzywdzonych jest blisko 3000 osób. Jak słyszymy, od paru lat na budowie nic się nie dzieje.
1: Wkład własny włożyłem 90 tysięcy złotych, kredyt 360 tysięcy.
2: Wszystko jest jednym wielkim takim placem budowy, zalewanym przez wodę. Wielki basen z tego się zrobił, miałem wrażenie.
3: Jeżeli chodzi o nabywców mieszkań, to są to często osoby młode, w których przypadku cała rodzina składała się na mieszkanie dla nich, żeby zapewnić im jakiś start.
0: Będziemy także w Bełchatowie. Pociągi pasażerskie mają wrócić tam po prawie 30 latach. Na razie PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Piotrków-Bełchatów.
4: Miasto Bełchatów nie ma dostępu do kolei. Postanowiliśmy to zmienić.
5: Dzisiejsza informacja jest przełomowa dla naszego regionu.
6: Do tej pory to była wyprawa do Łodzi, Wrocławia.
7: Trzeba dostać się do Piotrkowa czy do Rójsa.
8: Trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają.
0: Te tematy w naszym programie na pewno się pojawią. Zajrzymy także do porannej prasy, a po godzinie 8:00 także rozmowa z naszym gościem, którym będzie dziś radny Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprezydent Łodzi Marek Michalik. Maciej Trojanowski zapyta naszego gościa m.in. o ostatnie zmiany we władzach łódzkiego lotniska, o budzące emocje słówki na ulicy Piotrkowskiej i korzystanie ze sztucznej inteligencji w Radzie Miejskiej. W naszym poranku do godziny 9:00 wybierzemy się także w pewną wakacyjną podróż. To w ramach cyklu Podróżowanie z radiem, a dzisiaj będzie to miasto Kórnik i Arboretum.

Francis, On My Mind, utwór Think About Me to w Radiu Łódź. 25 minut po godzinie 6, a już za chwilę w naszym programie skrót najważniejszych wiadomości.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 6:30.

0: Skrót wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tzw. faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut, której klienci stracili ponad 350 milionów złotych. Prawie 500 osób straci pracę w Pabianicach. Największa fabryka w mieście, zakład produkujący żarówki, jest w stanie upadłości. O planowanych zwolnieniach grupowych syndyk poinformował Powiatowy Urząd Pracy. Proces zwolnień ma potrwać do końca roku. Po prawie 30 latach przerwy do Bełchatowa wróci kolej pasażerska. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Prace mają się zakończyć do 2029 roku. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Czeski turysta spadł z wysokości na stromym odcinku Orlej Perci w rejonie Granatów. Zginął na miejscu. Ratowników o całym zdarzeniu poinformowali turyści, którzy podchodząc na skrajny Granat widzieli zdarzenie. Ministerstwo Cyfryzacji domaga się od Mety, właściciela Facebooka i Instagrama, miliarda złotych kary i wysyła pismo w tej sprawie do Brukseli. To reakcja na fałszywe reklamy rozpowszechniane na platformach społecznościowych. W Parku Ocalałych w Łodzi posadzono 6 kolejnych drzew pamięci. To wyjątkowa forma upamiętnienia ocalałych z Litzmannstadt Ghetto, kultywowana od 2004 roku. Każde drzewo przypomina historię konkretnej osoby lub rodziny, a razem tworzą zielony pomnik pamięci. Dziś odbędą się główne uroczystości 82. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: W Łodzi regionie temperatura maksymalna dziś od 26 do 29 stopni. Na ten moment jednak termometry pokazują 14 stopni. W dzień zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane i do tego całkiem sporo słońca. Na wiatr warto uważać. Ten będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na barometrze 1020 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To raz jeszcze mówimy dzień dobry w piątek, 28 sierpnia.

0: Za 21 minut będzie siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Na początek Dziennik Łódzki. Tutaj pilny apel do mieszkańców Opoczna i okolic. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie prowadzą poszukiwania 31-letniej Anny Dawczyk i 9-letniego Aaron Dawczyka. W środę zaginieni około godziny 10.30 opuścili miejsce zamieszkania i do tej pory nie wrócili. Nie kontaktowali się też z bliskimi. Mundurowi opublikowali rysopisy zaginionych i zwrócili się do mieszkańców o przekazywanie każdej informacji, która może pomóc w ich znalezieniu. Anna Dawczyk ma 31 lat, około 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma jasne blond włosy.

chwili zaginięcia, jak czytam, była ubrana w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem oraz ciemne spodnie. Natomiast 9-letni Aaron Dawczyk, tutaj wzrost około 130 cm, także jasny blond włosy, a szczegóły można znaleźć w Dzienniku Łódzkim. Teraz dziennik Gazeta Prawna o zmianach na kolei. Już od niedzieli 30 sierpnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy, który będzie dotyczyć zarówno przewoźników prywatnych, państwowych czy samorządowych. Warto o tym na pewno pamiętać, a co zmieni się w kraju? Na pewno pociągi będą jeździć szybciej między Warszawą a Krakowem. W tym przypadku podróż pendolino zajmie 2 godziny i 15 minut. Dobra wiadomość także dla podróżujących na trasie Poznań-Olsztyn i Poznań-Gorzów Wielkopolski. Pojawią się dodatkowe pary połączeń. Będą też utrudnienia, o nich więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. Za to, jak czytam, od września ceny biletów na pociągi dalekobieżne mają być niższe. Na koniec jeszcze Dziennik Łódzki i raport z rynku bałuckiego. Tam królują pomidory. Kilogram można kupić już za złoty 90 zł. Jak wskazują handlarze, to najlepszy moment, by je nabyć, bo na ten moment są najtańsze. W raporcie także informacja o taniejących ogórkach. Te kosztują od złotówki do 3 zł za kilogram. I dla fanów borówek także apel, że jest to ostatnia szansa na ich zakup w tym sezonie. A szczegóły cen pozostałych produktów te w dzisiejszym Dzienniku Łódzkim.

Radio Łódź nadaje rytm.

0: Kiss.
1: Prince i utwór Kiss w Radiu Łódź. Za 11 minut będzie godzina 7. My już za kilka chwil po raz pierwszy o poranku zajrzymy na drogi w Łodzi i regionie, a o godzinie 7 także najnowsze wydanie wiadomości. Warto więc z nami pozostać.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21:00.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14:00 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
10: Ostatnia niedziela. Tango Milonga, czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Za minutę będzie 7:00 w naszym programie i w studiu Adam Łużyński. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: I pierwszy o poranku raport z dróg.
18: Właśnie teraz, chwilę przed 7:00, jest chyba taki ostatni czas na to, żeby bezproblemowo przejechać przez Łódź. Potem niestety będzie tylko gorzej. Jak na razie do kilku minut poczekamy na Pabianickiej, na Rokicińskiej i na Konstantynowskiej. Poza tym przez centrum przejedziemy jeszcze w miarę płynnie. W okolicach Łodzi na pewno kilka minut postoimy na skrzyżowaniu w Gospodarzu niedaleko Żgowa. Do tego mamy jeszcze coraz większy ruch na drogach prowadzących do samej Łodzi i dlatego między innymi na te trasy dojazdowe do Łodzi zajrzymy za pół godziny.
16: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest siódma. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
17: Prawie 250 osób w Łodzi czeka na mieszkania, które miały być gotowe 2 lata temu. Deweloper wyszedł z aresztu. Są zarzuty w sprawie pieniędzy dla firm poszkodowanych przez powódź. Wzięli prawie 1 000 000 euro, a woda nawet nie dotarła do ich domów. Będzie łatwiej o rejestrację auta. Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieni swoją siedzibę. Przed nami pogodny piątek z temperaturą nawet 27 stopni. Prawie 250 osób w Łodzi czeka na mieszkania, na które miały być gotowe 2 lata temu. Chodzi o 3 łódzkie inwestycje HRAIT. Tuwima Gardens, Tuwima Sky i Łozową 48. Prokuratura bada m.in. wpisy w dziennikach budowy i fikcyjne cesje mieszkań. Takie rozwiązania mogły pozbawić kupujących ochrony pieniędzy, mówi jeden z poszkodowanych, który kupił mieszkanie przy Tuwima.
19: Trafiłem na mieszkanie, które miało fajny rozkład na Tuwima. Cena była dobra. Na wkład własny włożyłem 90 tysięcy złotych, kredyt 360 tysięcy, więc na wychodziło około 450 tysięcy za wszystko. Jest dalej dziura w ziemi.
20: Ta inwestycja jakiś czas temu oferowała nie wiadomo jakie tutaj mieszkania i jak tutaj nie było to reklamowane koniec końców. To wszystko jest jednym wielkim takim placem budowy zalewanym przez wodę. Wielki basen z tego się zrobił, miałem wrażenie.
17: Dodaje pracujący w pobliżu mężczyzna. Grupą HRAIT kierował Michał S., były wiceprezes Widzewa Łódź. Wyszedł na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. Pokrzywdzonych w całym kraju może być nawet 3 tysiące osób.
21: Więcej na radiołódź.pl.
17: 6 osób zatrzymanych przez CBA na Dolnym Śląsku usłyszało zarzuty w sprawie pieniędzy przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez powódź. Według śledczych 3 przedsiębiorstwa miały przedstawić fikcyjne informacje o stratach, choć woda nie dotarła do ich siedzib. Chodzi o co najmniej 900 tysięcy euro wypłaconych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieni swoją siedzibę. Urzędnicy przeniosą się z Łodzi prawdopodobnie do Koluszek, a w każdej gminie będzie znajdowała się filia starostwa. Mieszkańcy chwalą pomysł.
22: Tak, no, jak najbardziej za.
23: A zdarza się pani jeździć do Łodzi właśnie do starostwa?
22: No rzadko, już teraz nie. Wtedy, kiedy zakładałam gaz, to musiałam jechać do starostwa, a teraz...
23: Byłoby pod ręką.
22: No tak, tak. Naturalnie.
23: Powiem szczerze, nie miałbym nic przeciwko. Niedługo będę mieszkał tutaj w okolicy, więc myślę, że ułatwiłoby mi to na pewno załatwianie wielu spraw.
17: Teraz jeszcze konsultacje z radami gmin. Kolej pasażerska wróci do Bełchatowa. Powstanie tam też 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. Od 2000 roku Bełchatów to największe miasto w Łódzkiem bez dostępu do kolei pasażerskiej i czas to zmienić, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
24: Miasto Bełchatów nie ma dostępu do kolei. Myślę tu o pasażerach. Postanowiliśmy to zmienić.
25: Informacja o rozpoczęciu postępowania przetargowego, wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu prac jest przełomowa dla naszego regionu.
26: Do tej pory to była wyprawa do Łodzi, w różnych kierunkach do Wrocławia. Trzeba było dojechać samochodem do Piotrkowa, do Łodzi, do Łasku po to, żeby się przesiąść w pociąg.
17: Dodają prezydent Bełchatowa Patryk Marian oraz starosta bełchatowski Jacek Zatorski. Podróż z Bełchatowa do Łodzi ma trwać niecałe 1,5 godziny, a zakończenie prac planowane jest do 2029 roku. Poruszanie się hulajnogami elektrycznymi w Łodzi może być ograniczone. Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzić zakaz poruszania się tymi pojazdami we wszystkich parkach w mieście. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Łódź to nie pierwsze miasto w regionie, które rozważa takie rozwiązanie. Podobne ograniczenia planuje wprowadzić samorząd w Bełchatowie. Po południu w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że maszyny od razu rozpoczną służbę i mogą liczyć na wsparcie.
27: F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
17: Myśliwce F-35 są trudno wykrywalne przez radary. Mogą latać z prędkością ponad 2000 km na godzinę. Do tej pory w Polsce były 3 takie maszyny. Łódzcy radni chcą uregulować korzystanie ze sztucznej inteligencji w Radzie Miejskiej. Wszystko dlatego, że niektórzy z radnych piszą setki interpelacji rocznie i zasypują urzędników pytaniami, często generowanymi właśnie przez modele językowe. Między innymi o tę sprawę zapytamy porannego gościa Radia Łódź, radnego Prawa i Sprawiedliwości, a także byłego wiceprezydenta Łodzi Marka Michalika. Ta rozmowa o 8.10, a na kolejne wiadomości zapraszam o 7.30.
16: W Radiu Łódź serwis sportowy, w naszym studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Piłkarze Unii Skierniewice zagrają przed własną publicznością w meczu otwierającym szóstą kolejkę pierwszej ligi. Ich rywalem będzie Stal Rzeszów, która zamyka tabelę i jest jednym z dwóch zespołów, który jeszcze w tym sezonie nie zdobył kompletu punktów. Asystent trenera Unii Mikołaj Ujnowski podkreśla jednak, że drużyna z Podkarpacia będzie wymagającym rywalem.
2: Bardzo poukładany zespół. W każdym meczu był bardzo, można powiedzieć, niebezpieczny. W każdym meczu chciał grać piłkę i na pewno to miejsce, w którym obecnie się znajdują, nie odzwierciedla poziomu sportowego tego zespołu.
3: Fajna, młoda drużyna. Myślę, że trochę przypomina naszą, więc na pewno będzie to ciekawe spotkanie, bo obie drużyny chcą grać piłkę.
1: Dodaje Bartosz Bida, który w poprzedniej kolejce wrócił już do gry po przymusowej pauzie za czerwoną kartkę. Początek spotkania Unii ze Stalą o godzinie 18:00. Relacja tekstowa na naszej stronie radiowódź.pl. W drużynie koszykary Głódzkiego Klubu Sportowego nastąpiła prawdziwa rewolucja. W ubiegłym tygodniu odeszło z klubu z Alei Unii aż 9 koszykarek. Zmieni się także trener. Klub poinformował, że Piotr Zych nie poprowadzi pierwszoligowych koszykarek w przyszłym sezonie. Jego następczynią została Katarzyna Motyl. To była koszykarka, m.in. mistrzyni Polski z Lotosem Gdynia, uczestniczka Euroligi oraz członkini sztabu szkoleniowego młodzieżowej reprezentacji Polski. Ostatnio grająca trenerka, która wywalczyła awans do pierwszej ligi z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Iga Świątek, która będzie rozstawiona z numerem 8, w swoim pierwszym meczu zmierzy się z Chinką Xu Wang. Maja Chwalińska trafiła na Amerykankę Taylor Townsend. Magdalena Fręch zagra z inną reprezentantką gospodarzy i będzie miała trudną przeprawę. Iwą Jowicz, a Magdalinet poczeka na rywalkę wyłonioną z kwalifikacji. W turnieju tenisistów Hubert Hurkacz zagra z Włośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Majszak zmierzy się z Serbem Hamadem Madjedowiciem. W kwalifikacjach gra jeszcze jedna nasza tenisistka Martyna Kubka, a główny turniej na kortach Flushing Meadows rozpoczyna się w niedzielę. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Nieśmiało rośnie nam temperatura, 15 stopni już w Łodzi i regionie. Dziś będzie bardzo ciepło, od 26 do nawet 29 stopni. Dużo słońca, choć od czasu do czasu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wiatr również umiarkowany, choć okresami porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie lekko podwyższone, 1020 hektopaskali. W najbliższych godzinach będzie jednak spadać, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasz dzień.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: I już prawie 8 minut po godzinie 7. Witamy Państwa raz jeszcze w naszym porannym spotkaniu. To potrwa do godziny 9:00. Mamy piątek, 28 dzień sierpnia. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński. Zapraszamy.

0: 12 minut po godzinie 7, nasze poranne spotkanie w Radiu Łódź. W nim oprócz dobrej muzyki także sprawdzone informacje, dlatego teraz przeniesiemy się do Bełchatowa, a do tego miasta wróci kolej pasażerska. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też nowy, około 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa, a to oznacza, że po prawie 30 latach do Bełchatowa wróci kolej pasażerska.
1: Zaczynamy modernizację bardzo ważnej linii.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Ale także chcemy dobudować 7 kilometrów nowych torów do Bogumiłowa, czyli do strefy ekonomicznej w gminie Kleszczów. Jest to niezwykle ważna inwestycja z wielu względów. Przede wszystkim miasto Bełchatów jest największym miastem w województwie łódzkim, który nie ma dostępu do kolei. Myślę tu o pasażerach. Ale to jest także jedno z większych miast w Polsce, które nie ma dostępu do regularnych połączeń kolejowych dla pasażerów. Postanowiliśmy to zmienić.
3: Jest to zarówno modernizacja linii istniejącej, jak i budowa nowej linii. To akurat linii lokalnej, która będzie służyć lokalnym społecznościom i przedsiębiorcom.
2: Piotr Wyborski, prezes PKP PLK.
3: Ta linia nie skończy się w Bogumiłowie. Jest to pierwszy z trzech fragmentów nowego ciągu komunikacyjnego kolejowego na południu województwa łódzkiego, który połączy Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. Dziś ogłaszamy przetarg na jego pierwszy fragment. Zakładamy, że rozstrzygniemy go na początku następnego roku i wykonawca do roku 2029 przygotuje linię do otwarcia.
4: Uważam, że to jest dobry pomysł. Na pewno dużo mieszkańców na to czeka. Kto ma potrzebę jechać, no to skorzysta.
5: Myślę, że dobra wiadomość. Zależy, jakie tam będą połączenia. Pewnie w stronę Piotrkowa. Nie wiem, czy to jest związane z tutaj transformacją, która będzie miała miejsce w związku z wygaszaniem kopalni Bełchatów, że pewnie to gdzieś jest pod tym kątem brane pewnie pod uwagę.
6: Brakowało tej kolei tu w Bełchatowie?
5: Myślę, że może trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają, także no na pewno tutaj brakowało.
7: Gdzieś jechać pociągiem, to trzeba dostać się do Piotrkowa, czy do Łodzi, czy do Rójsa.
8: 22 zostało zlikwidowane. Jakieś tam busy do Piotrkowa jeżdżą, ale tak generalnie to innego połączenia oprócz tych busów i własnych środków lokomocji nie ma.
6: To ułatwi codzienne życie mieszkańców Bełchatowa?
8: No myślę, że tak.
9: Do tej pory to była wyprawa do Łodzi.
2: Jacek Zatorski, starosta bełchatowski.
9: W różnych kierunkach do Wrocławia trzeba było dojechać samochodem do Piotrkowa, do Łodzi, do Łasku po to, żeby się przesiąść w pociąg. Kiedyś funkcjonowała linia kolejowa, którą można było dojechać z Piotrkowa do Bełchatowa. Korzystało z niej wiele osób i dzisiaj staje się faktem po wielu latach, kiedy ta linia pasażerska już nie funkcjonuje, ona jest potrzebna. Bełchatów jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie gospodarczej województwa łódzkiego, ale nie tylko województwa łódzkiego, bo całego kraju. To wykluczenie kolejowe, które mieszkańcy Bełchatowa mieli okazję doświadczać, się kończy.
10: Jest to przełomowa informacja dla miasta Bełchatowa.
2: Prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
10: Bardzo wyczekiwana pod kątem społecznym, ale również bardzo wyczekiwana pod kątem biznesowym, ponieważ połączenie kolejowe to podstawy do i poprawy komfortu życia, bardziej elastycznej pracy, jak i również do rozwoju gospodarczego regionu bełchatowskiego. Transformacja jest odmieniana przez wiele przypadków na wielu konferencjach, natomiast ze swojej strony muszę powiedzieć, że jest to najbardziej zaawansowany projekt transformacyjny regionu bełchatowskiego. I dzisiejsza informacja o rozpoczęciu postępowania przetargowego, wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu prac jest przełomowa dla naszego regionu.
8: Będziemy czekać, jak dożyję, to może jakiś kurs sobie zrobię.
0: Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że przetarg na modernizację linii kolejowej numer 24 na odcinku Piotrków Trybunalski Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa uda się rozstrzygnąć już na początku przyszłego roku. To była relacja Pawła Kwiatkowskiego, a w naszym programie zajrzymy jeszcze do Łodzi i posłuchamy mieszkańców, którzy stracili oszczędności i nie mogą doczekać się na swoje mieszkania. Powiemy także o sięganiu po wirtualną rzeczywistość w szkoleniu druhów i młodych adeptów pożarnictwa.

Na zegarze już 21 minut po godzinie 7. Teraz jeszcze w Radiu Łucie informacja dla kierowców. Na drodze ekspresowej S8 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna. Chodzi o odcinek w kierunku Wrocławia między węzłami Złoczew i Wieluń. Zablokowany jest lewy pas ruchu, a utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze przez 3 godziny.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
5: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak to jest równe.
3: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
7: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
9: Wracamy na drogi Łodzi regionu. Prowadzi Adam Łużyński.
10: Jadąc do Łodzi najdłużej poczekamy na drogach od strony Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa i Pabianic. Na tych trasach mamy coraz większy ruch i coraz więcej zatorów drogowych, a na jadąc tymi drogami poczekamy od 5 do 10 minut. Poza tym mamy niewielkie utrudnienia w okolicach Złoczewa na trasie S8 w kierunku Wrocławia. Tam zderzyły się dwie osobówki, ruch odbywa się jednym pasem i dlatego trzeba będzie przede wszystkim zdjąć nogę z gazu. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź w piątek 28 sierpnia. Jest 7.30. Skrót najważniejszych wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
11: Poruszanie się hulajnogami elektrycznymi w Łodzi może być ograniczone. Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzić zakaz jazdy tymi pojazdami we wszystkich parkach w mieście. Mają być jeszcze konsultacje społeczne w tej sprawie. Prawie 250 osób w Łodzi czeka na mieszkania, które miały być gotowe 2 lata temu. Chodzi o 3 łódzkie inwestycje Hrejt, Tuwima Gardens, Tuwima Sky i Łozową 48. Prokuratura bada m.in. fikcyjne cesje mieszkań. W całym kraju może być około 3000 pokrzywdzonych. Polskie Linie Kolejowe chcą wznowić drążenie tunelu średnicowego pod Łodzią. Trwa wybieranie nowego wykonawcy. Robota, prace mogłyby ruszyć za kilka miesięcy. Do wydrążenia pozostał jeszcze odcinek o długości około kilometra. Dziś po południu do Łasku dotrze 5 nowych samolotów wielozadaniowych F-35. W tamtejszej bazie są już 3 takie maszyny, a w sumie do 2029 roku Polska będzie miała ich 32. Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego chce przenieść swoją instytucję z Łodzi do Koluszek. Przeprowadzka ma ułatwić mieszkańcom powiatu załatwianie spraw urzędowych. Konsultacje rozpoczną się we wrześniu i potrwają do końca roku. Ostateczna decyzja zapadnie wiosną. W weekend będzie krajowy trening reagowania. W całym kraju będzie można dowiedzieć się, jakie są rodzaje sygnałów alarmowych i co one oznaczają. Eksperci będą tłumaczyć, co należy zrobić, gdy usłyszymy wycie syren. Krajowe treningi reagowania odbędą się w ten weekend w każdym z województw. Szczegóły można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich. Do 469 wzrosła liczba ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu, podała lokalna policja. Zaginionych jest około 1000 osób, kolejne ponad 500 uznaje się za zaginione po chińskiej stronie granicy w Tybecie. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
9: Poranek całkiem pogodny, 15 stopni w Łodzi i regionie, choć temperatura odczuwalna o 4 stopnie niższa. W dzień dużo słońca, zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Będzie ciepło w najgorętszym momencie dnia od 26 do 29 stopni. Na wiatr warto zwrócić uwagę, ten będzie umiarkowany, jednak okresami porywisty, południowo-wschodni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 28 minut pozostało do godziny 8. W Radiu Łódź o poranku oprócz sprawdzonych informacji także dużo dobrej muzyki. Już za chwilę utwór You Never Can Tell.

25 minut do godziny 8 w Radiu Łódź, kolejna relacja reporterska, tym razem stolica regionu i blisko 250 osób, które wciąż czeka na mieszkania. Za te mieszkania oczywiście zapłaciły. Chodzi o trzy inwestycje firmy Hreit, czyli Tuwima Gardens, Tuwima Sky i Łozową 48. To łódzki wątek afery z firmą deweloperską, której prezesem był Michał S.

0: zrobione pieniądze, zacząłem mieszkać z narzeczoną, no pomyślałem, że przydałoby się nam większe mieszkanie. Tak w ogóle na start. Miałem już troszkę pieniędzy znowu odłożone na wkład własny, to chciałem to mieszkanie kupić. Trafiłem na mieszkanie, które miało fajny rozkład, na Tuwima, cena była dobra. No to umówiłem się, że kupię to mieszkanie, załatwię sobie kredyt hipoteczny. Na wkład własny włożyłem 90 tysięcy złotych, kredyt 360 tysięcy, więc nam wychodziło około 450 tysięcy za wszystko.
1: Mieszkania miały być gotowe najpóźniej w latach 2023-2024.
0: Jest dalej dziura w ziemi.
1: Postępy budowy obserwował też mężczyzna pracujący w pobliżu. Jak mówi, dziś Tuwima Sky wygląda tak, jakby zamiast osiedla było tam jezioro. Czy to od kilku miesięcy wygląda właściwie tak samo?
2: Kiedyś po prostu tak naprawdę zainteresowałem się tym tematem. No, osobiście w internecie trochę poczytałem. No i faktycznie ta inwestycja jakiś czas temu oferowała nie wiadomo jakie tutaj mieszkania i jak tutaj nie było to reklamowane, koniec końców stanęło to wszystko na etapie tych fundamentów. No i taka informacja też w internecie, tak, widnieje, że jakby no inwestor chyba zbankrutował, no tutaj ludzie zainwestowali jakieś pieniądze, a wszystko zostało.
1: A czy tak jak pan pracuje obok i tu bywa, to czy tu w ogóle działo się coś?
2: Nie, to już od paru lat mam wrażenie, nic się nie dzieje. Tak naprawdę to wszystko jest jednym wielkim takim placem budowy, zalewanym przez wodę. Tak jak zaglądałem tam przez płot, to tylko wielki basen z tego się zrobił, miałem wrażenie.
1: Hejt działał w całej Polsce. Prokuratura mówi już o około 3000 pokrzywdzonych. Zarzuty usłyszało już około 30 osób. Śledczy podejrzewają, że klienci mogli być wprowadzani w błąd przy kupowaniu mieszkań i podpisywaniu umów. Zarzuty usłyszał też były wiceprezes Widzewa i były prezes Hejt, Michał S., któremu zarzucano kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Teraz pojawił się kolejny ważny wątek. Chodzi o umowy, przez które klienci mogli stracić ochronę swoich pieniędzy.
3: Jeżeli chodzi o nabywców mieszkań, to są to często osoby młode, w których przypadku cała rodzina składała się na mieszkanie dla nich, żeby zapewnić im jakiś start.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. W związku z tą sprawą rok temu został tymczasowo aresztowany Michał S. Wczoraj wyszedł na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. Mężczyzna jest jednak pod dozorem policji, ma zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z podejrzanymi oraz świadkami. Straty nabywców mieszkań i inwestorów liczone są już w miliardach złotych.
4: Część spółek Hejt ogłosiła upadłość, co oznacza, że ich majątek jest obecnie rozliczany, a wierzyciele próbują odzyskać swoje pieniądze. O szczegółach piszemy na radioloc.pl i w naszej aplikacji. Warto tam zajrzeć, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej.

W Radiu Ucio poranku po godzinie 8, jak zawsze najważniejsza rozmowa w Łodzi i regionie, czyli spotkanie z naszym gościem. A dziś między innymi o tym, że łódzcy radni chcą uregulować korzystanie ze sztucznej inteligencji w Radzie Miejskiej. Pojawił się pomysł, żeby wystosować do rządu apel o odpowiednie przepisy. Jak się okazuje, niektórzy z radnych piszą setki interpelacji rocznie i zasypują urzędników pytaniami, nierzadko generowanymi przez modele językowe. Pomysł tej regulacji wywołał prawdziwą polityczną burzę. Radni opozycji zarzucają koalicji próbę cenzury. Czy to rzeczywiście próba kneblowania krytyki, czy może zwykła próba wprowadzania przepisów, które uregulują AI w pracy urzędu? O to już będziemy pytać dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie radny PiS, a także wiceprezydent Łodzi Marek Michalik. Porozmawiamy także o ostatnich zmianach we władzach łódzkiego lotniska. Zapytamy, czy odwołanie wieloletniej prezes portu lotniczego było uzasadnione, czy może to tylko polityczna gra. Powiemy też o budzących emocje słupkach na Piotrkowskiej w Łodzi. Czy projekt, który ma ograniczyć ruch aut na deptaku, się faktycznie sprawdzi? O tym po godzinie 8.10.

0: Tak, tak, Krzysztof Zalewski, już tylko 12 minut do godziny 8. Ogień, ewakuacja i pierwsza pomoc, wszystko wygląda niemal jak podczas prawdziwej akcji, ale bez realnego zagrożenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie w gminie Kluki jako pierwsza w regionie sięga po wirtualną rzeczywistość w szkoleniu druhów i młodych adeptów pożarnictwa. W specjalnych goglach można wielokrotnie przećwiczyć m.in. działania gaśnicze, ewakuację czy udzielanie pomocy poszkodowanym. Nowy sprzęt ma służyć przede wszystkim członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej.
1: Co nam dają te okulary? Dają nam możliwości. Michał Nickiewicz, prezes OSP w Osinie, które się wiążą z zachęceniem dzieci do uczestnictwa w życiu naszej jednostki, do tego, żeby rozwijali swoje umiejętności, ale też, żeby zdobywali wiedzę, która potem pozwoli im zachować się odpowiednio w prawdziwym świecie. Spójrz w lewo, będziesz widział torbę ratowniczą i tam musisz podejść, wziąć środkowym palcem, założyć sobie rękawiczki, maseczkę, okulary.
2: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do rany, aby zatamować krwawienie.
3: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Stępień Łukasz, OSP się. Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są.
2: Następnie użyj bandaża do zabezpieczenia gazy, ciasno owijając zranione miejsce.
3: Jest dźwięk, jest obraz. Widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
2: Następnie użyj bandaża do zabezpieczenia gazy, ciasno owijając zranione miejsce.
3: Nauczyć się po prostu takich automatyzmów, gdzie w życiu codziennym jest to bardzo ważne, żeby w przypadku takiego zdarzenia no nie brakło po prostu zimnej krwi i zdrowego rozsądku.
2: Wezwij pomoc jak najszybciej.
1: Przenosimy się w miejsce, które jest miejscem wirtualnym, natomiast w zależności od scenariusza możemy być w parku, możemy być w domu, możemy być gdzieś w szkole, w codziennych sytuacjach, gdzie możemy przećwiczyć swoje zachowanie w różnej formie, w różnych sytuacjach zagrożenia. Kiedy jest pożar, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, kiedy słyszymy jakieś alarmowanie.
4: Bardzo ciekawe to jest, bardzo fajne, na przykład dla osób, które są bardziej wstydliwe. Stępień Oliwier, jestem dowódcą młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo na przykład jeżeli by musieli pokazywać i wszyscy by widzieli, jak wszyscy się na nich patrzą, na przykład podczas różnego ćwiczeń, a tak się przynoszą, mają gogle, nie widzą tych wszystkich spojrzeń innych osób i mogą sobie ćwiczyć na spokojnie w ten sposób i nauczymy się pewnie więcej, bo praktyka i teoria i tak dalej.
2: Wezwij pomoc jak najszybciej. Aby otworzyć interfejs połączenia, najedź ręką na telefon.
4: Jak podszedłem do jednego scenariusza, ta osoba oddychała, na przykład ten sam scenariusz, po chwili w ten taki sam scenariusz, a ta osoba na przykład nie oddycha i trzeba inne rzeczy zrobić, więc na pewno jeden scenariusz, a jest wiele jakby dróg, możliwości.
1: Widzimy pomieszczenie, słyszymy jakiś dźwięk, tu akurat widzimy tryb już typowo taki jakby egzaminacyjny. Na podstawie dźwięku pomieszczenia słyszymy, że coś się pali. Musimy zweryfikować, co się dzieje, skąd ten dźwięk pochodzi.
3: Młodzież się trzeba też czymś przyciągnąć. Taka technologia pozwala nam nawet w złych warunkach pogodowych ćwiczyć pewne zachowania, ćwiczyć pewne sytuacje i angażować tą młodzież do spotkań.
0: Strażacy podkreślają, że realistyczne symulacje robią duże wrażenie, a jednocześnie pozwalają bezpiecznie wyrabiać właściwe nawyki. Relację przygotował Paweł Kwiatkowski.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
14: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
15: Chyba zacznę inwestować w złoto.
16: Dlaczego akurat w złoto?
15: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
16: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
15: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
17: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
18: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
19: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
20: Za minutę będzie ósma. Ponownie wyjeżdżamy na drogi w Łodzi i regionie. Kieruje Adam Murzyński.
21: Przed nami sam środek godzin szczytu. W Łodzi mamy kilka mocno zakorkowanych miejsc, w których utkniemy na około 10 minut. To m.in. okolice Manufaktury na Zachodniej, to także Pabianicka i Aleja Włókniarzy. Tutaj możliwe, że troszeczkę trzeba będzie postać. Warto pamiętać też o remontach w Łodzi, których ostatnio naraz mamy w mieście całkiem sporo i to jest m.in. Aleja Palki. Tutaj też możemy stracić kilka minut, a wyjeżdżając już nie z Łodzi, a z Pabianic, warto pamiętać o tym, że będzie mieli trzy problematyczne drogi, to m.in. wyjazd przez miejscowość Gospodarz obok Żgowa, wyjazd przez Lutomierską i przejazd kolejowy, no i wyjazd z Ksawerowa do Łodzi na Pabianicką, tam mamy bardzo duży remont. Więcej z dróg za pół godziny.
20: Jest ósma. W Radiu Łódź wiadomości Remigiusz Fladrowski.
0: Prawie 500 osób straci pracę w Pabianicach. Zakład produkujący żarówki upada. Krajowy trening reagowania w ten weekend w całej Polsce. Będą podpowiedzi, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. W Łodzi dziś główne uroczystości 82. rocznicy likwidacji getta. Wczoraj posadzono drzewa pamięci. Przed nami pogodny piątek z temperaturą nawet 27 stopni. Prawie 500 osób straci pracę w Pabianicach. Największa fabryka w mieście, zakład produkujący żarówki, upada. O planowanych zwolnieniach grupowych syndyk poinformował Powiatowy Urząd Pracy. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
8: W połowie lipca Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia ogłosił upadłość ważnego dla regionu zakładu produkującego oświetlenia samochodowe. Fabryka przez lata zatrudniała setki pracowników. Teraz ci będą musieli szukać innego zajęcia, mówi dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach Sylwia Gawrońska-Zdzieniecka.
22: Zostaliśmy powiadomieni o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Wypowiedzenia mają być wręczane we wrześniu tego roku. Zwolnieniami jest objęta łącznie grupa 474 pracowników na różnych stanowiskach pracy.
8: Umowy będą rozwiązywane z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: A proces zwolnień ma potrwać do końca roku.
23: Więcej na radiołódź.pl.
0: Jazda hulajnogą elektryczną po Łodzi może być ograniczona. Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej chcą w niektórych miejscach wprowadzić zakaz poruszania się tymi pojazdami. Ograniczenie ma dotyczyć miejskich parków, a proponowane rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, wyjaśnia miejski radny Damian Raczkowski.
24: Są parki, w których chcemy ograniczyć te poruszanie się hulajnogami po terenie, gdzie nie ma siedzieg rowerowych, a są parki, które według mnie powinny być całkowicie wyłączone z takiego użytkowania, jak właśnie między innymi Park Źródliska.
25: Kierujemy dzisiaj pismo do pani prezydent, żeby rozpocząć w Łodzi konsultacje, żeby porozmawiać z mieszkańcami o tym problemie. Będziemy w najbliższym czasie tego typu spotkania z mieszkańcami prowadzić, żeby zaproponować możliwie jak najlepsze zmiany.
0: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz. Wprowadzenie podobnego ograniczenia rozważa też Bełchatów. Poszukiwany listem kończyn Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielać Przemysław Kral z Zonda Krypto. W kontakcie między nimi pośredniczył Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu mężczyzn. Jak pisze portal WP.pl i TVN24, plan się nie powiódł, bo władze Emiratów Arabskich odmówiły przyjęcia u siebie polityka PiS. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Krajowy trening reagowania w ten weekend. Jak postępować w sytuacjach kryzysowych, uczyć będą w ten weekend przedstawiciele służb i eksperci. W całym kraju będzie można dowiedzieć się, jakie są rodzaje sygnałów alarmowych i co one oznaczają. Eksperci będą wyjaśniać, co należy robić, gdy usłyszymy wycie syren, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
26: Po usłyszeniu alarmu pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, trzeba sprawdzić na telefonie komórkowym, czy jest alert RCB, potem zerknąć do aplikacji RSO, a w przypadku, kiedy tam nie ma informacji, włączyć media publiczne, żeby dowiedzieć się, jak reagować na sygnał, bo ten sygnał może dotyczyć albo powodzi, albo jakichś dramatycznych sytuacji wojennych, ale jaka to jest sytuacja, musimy zdobyć tę informację w tych źródłach, o których mówiłem.
0: Krajowe treningi reagowania odbędą się w ten weekend w każdym z województw. Szczegóły można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich. W Łodzi dziś główne uroczystości 82. rocznicy likwidacji getta zaczną się w południe na stacji Radegast, a wczoraj w Parku Ocalałych w Łodzi pojawiły się kolejne drzewa pamięci. Podczas Dnia Ocalałych uhonorowano 6 osób i rodzin związanych z historią łódzkiego getta. Takich drzew jest już 677, mówi Aleksandra Zbieranowska z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi.
27: Tutaj każdy, kto ocalał z getta, może zasadzić swoje drzewo pamięci. To oczywiste, że ocalałych nie ma już wśród nas wiele, ale mogą to zrobić też bliscy ocalałych.
28: Te drzewa, ja tu wszystko rosło, ja też rosłem. Nawet mój wnuczek przyjechał z Kopenhagi i mój syn przyjechał, którzy na co dzień mieszkają. Tam jest niby ich ziemia urodzenia, ale dusza jest bardzo po tym dziadku, po tym tacie.
0: Dodaje Marian Lichtman, wczoraj drzewem pamięci upamiętniono jego ojca ocalałego z łódzkiego getta. Tradycja sadzenia drzew w Parku Ocalałych ma już 22 lata. Łódzcy radni chcą uregulować korzystanie ze sztucznej inteligencji w Radzie Miejskiej. Wszystko dlatego, że niektórzy z radnych piszą setki interpelacji rocznie i zasypują urzędników pytaniami, często generowanymi właśnie przez modele językowe. Między innymi o tę sprawę zapytamy porannego gościa Radia Łódź, radnego Prawa i Sprawiedliwości, a także byłego wiceprezydenta Łodzi Marka Michalika. Ta rozmowa już za kilka minut, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 8.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Dzień zapowiada się pogodnie, słońce będzie nam towarzyszyć, choć zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Obecnie w Łodzi regionie już prawie 16 stopni, jednak wychodząc z domu warto ubrać się nieco cieplej z uwagi na niższą temperaturę odczuwalną. W kolejnych godzinach zdecydowanie cieplej, od 26 do 29 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Piątek, 28 dzień sierpnia, na zegarze już 6 minut po godzinie 8. Tu Radio Łódź, nasze poranne spotkanie. Za chwilę rozmowa z naszym gościem, ale najpierw jeszcze bardzo dobrze zagramy The Rolling Stones i utwór In The Stars.

0: Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, którym jest radny Marek Michalik, radny Rady Miejskiej w Łodzi, były też wiceprezydent Łodzi, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
1: Korzysta pan ze sztucznej inteligencji?
2: Korzystam, korzystam w szczególności, ponieważ ja wydaję też książki, w tej chwili też przygotowuję.
1: A przykład no ale chyba sztuczna inteligencja nie pisze za pana tych
2: nie
1: książek.
2: Pisze. Nie pisze, ale sztuczna inteligencja pomaga mi robić wywiady, które nagrywam fonicznie, na tekst.
1: No to jest przydatne na pewno. Pytam tak o to, dlatego że to ostatnio w Łódzkiej Radzie Miejskiej jest pytanie, jak się okazuje, polityczne. Na ostatniej sesji, podczas ostatniego posiedzenia radni pokłócili się o sztuczną inteligencję, a wcześniej na stronach Radia Łódź między innymi, także na naszej antenie, pisaliśmy o tym, że pojawił się plan wśród radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby przyjąć taką uchwałę, która no trochę utnie, inaczej, zaapeluje do rządu o ucięcie w pracach radnych sztucznej inteligencji. Pan jest za takim rozwiązaniem? Albo przynajmniej wyraźnie ureguluje.
2: Ja myślę, że chyba takie rozwiązanie jest w ogóle niemożliwe. Ja mam podejście wolnościowe, więc generalnie uważam, że jeżeli ktoś chce pisać 500 interpelacji, to niech pisze 500 interpelacji. To oczywiście wywołuje niestety reakcję, więc będziemy mieli do czynienia z historią pewnie taką, że na 500 przygotowanych takich interpelacji z pomocą sztucznej inteligencji, pewnie będziemy mieli 500 odpowiedzi.
1: No właśnie, urzędnicy pewnie miasta też będą, jeżeli tak, będą pomocą, zasypywani. Tak. Dobrze, że pan wspomniał o tych 500 interpelacjach, bo ta liczba się pojawiała, przewijała przez sesję Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz wspominał, że pana klubowy kolega, radny Sebastian Bulak, właśnie 500 interpelacji napisał w ostatnie 2 lata. Ja sobie policzyłem, tak na szybko mniej więcej, mogę się oczywiście pomylić, ale to jest jedna interpelacja dziennie. Jeżeli liczyć dni robocze oczywiście, pomijając weekendy, święta i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy jedną interpelację taką uczciwą, przeanalizowaną da się napisać dziennie. Z pana doświadczenia.
2: Ja tutaj, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to nie korzystam przy pisaniu interpelacji, bo też wiem, jaka sztuczna inteligencja jest ułomna i potrafi wprowadzić błąd. Więc po co ja mam walczyć dodatkowo? Bardziej ufam swojemu rozumowi, swojemu umysłowi. Więc chyba jestem jednym z ostatnich radnych, który część tych interpelacji przygotowuje jeszcze w formie rękopisu. Ale chcę powiedzieć, że mam tutaj naprawdę podejście wolnościowe i uważam, że każdy może to robić.
1: No tak, panie radny, ale to są też nasze pieniądze, bo jeżeli ktoś pisze jedną interpelację dziennie, to sobie wyobrażam, że w Urzędzie Miasta Łodzi musi siedzieć jeden urzędnik, którego zadaniem codziennie jest odpisywanie na interpelację jednego radnego opozycji. I to jeszcze przewodniczący Domaszewicz cytuje, czego dotyczą te interpelacje. Albo jakieś szczegółowe wyliczenia, prośba o dane historyczne, prośba o zestawienia tabeleryczne, albo na przykład dotyczące jednego trawnika, jednej dziury. Czy to jest sens? Bo wyobrażam sobie, że urzędnicy rzeczywiście biorą sztuczną inteligencję i w tym momencie już interpelacje polegają na tym, że modele językowe rozmawiają między sobą. Ktoś tam używa ChatGPT, a ktoś na przykład Gemini.
2: Ja muszę powiedzieć w tej sprawie, odsyłam jednak do pana radnego, żeby z nim rozmawiać dokładnie na temat zasadności bądź niezasadności, bo ja tutaj nie chcę w to wkraczać.
1: No dobrze,
2: To nie są moje interpelacje. Ja mam w tej sprawie swoje zdanie i uważam, że to, że tak się stało w tej chwili, że opozycja korzysta bardzo mocno z interpelacji, to wynika po pierwsze z braku demokracji w Radzie Miejskiej.
1: O, to dość mocne stwierdzenie.
2: Oczywiście, zagłuszania opozycji. No ja podam przykład. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, jako opozycja, zgłaszaliśmy 3 punkty do porządku obrad. Jeden bardzo aktualny, bo to był remont ulicy Ptasiej, na której robotnicy z firmy budowlanej niszczą drzewa.
1: Pisaliśmy o tym na stronie radio.pl, ale także mówiliśmy na antenie radio.
2: Domagaliśmy się szybkich wyjaśnień, ponieważ Zarząd Dróg w tej sprawie nie dał wyjaśnień do dzisiaj. Były 2 inne punkty. Jeden dotyczył między innymi lotniska. I wszystkie te 3 punkty spadły. No jeżeli jest takie podejście, to oczywiście ono potem znajduje swoje ujście w innych sprawach.
1: No tak, tylko teraz jak się
2: piszemy te interpelacje, bo to jest jedyne narzędzie, na które po prostu
1: ale
2: my wiemy, że
1: kilkaset,
2: nastąpi odpowiedź.
1: Jak się pisze kilkaset pism, no to wtedy nawet nikt nie jest w stanie wymienić, na jaki temat były te pisma. To jest być może kontrskuteczne, bo już nikt się nie przejmuje tymi interpelacjami, nikt ich nie przegląda, nikt nie patrzy na to, o co radni pytają. I dlatego pana też pytam o to, bo ja rozumiem, że radny Sebastian Bulak robi swoją pracę, on jest za nią odpowiedzialny, ale być może on robi niedźwiedzią przysługę właśnie radnym, którzy te interpelacje piszą uczciwie i nie to, że radny Bulak pisze nieuczciwie, żeby nikt mnie tutaj za słówka oczywiście nie łapał, ale przykładają się i na przykład piszą jedną interpelację w miesiącu, bardzo zasadną, celną i taką, na którą urzędnicy powinni odpowiedzieć.
2: Kiedyś było tak, dopóki Platforma tego nie zmieniła, kiedyś było tak w Radzie Miejskiej, że interpelacje miały bardzo wysoką rangę. Interpelacje czasem były dyskutowane godzina, a nawet dwie podczas sesji Rady Miejskiej, ale zdecydowano się to zmienić, żeby szybciej procedować. I teraz te interpelacje rzeczywiście się trochę dewaluują. No, trochę o nich po prostu wszyscy nie wiemy. No, trochę ciężko jest objąć je wszystkie. No, wiemy o swoich interpelacjach. Ja mogę mówić o swoich interpelacjach i mam podejście tutaj wolnościowe. Uważam, że każdy może to robić. Zaproponowałem panu przewodniczącemu Domaszewiczowi, żeby rozładować to, bo to ten konflikt trzeba inaczej rozładować. Ten konflikt trzeba rozładować właśnie poprzez dopuszczenie demokracji.
1: No właśnie, to
2: i trzeba doprowadzić do tego, żebyśmy mieli prawo zadawać szybkie pytania i otrzymywać szybkie odpowiedzi.
1: To wrócę w takim razie do mojego początkowego pytania. Tym bardziej, być może uregulowanie tych interpelacji i na przykład oznaczanie, które są pisane za pomocą sztucznej inteligencji, pomoże przywrócić wartość tym interpelacjom, zapytaniom radnych do urzędników, żeby tłumaczyli się rzeczywiście z tego, co robią.
2: No nikt tego nie wyklucza. Oczywiście dyskusja tutaj w tym względzie jak najbardziej jest potrzebna, ale na pewno nie likwidacja interpelacji.
1: Czyli nie zabranianie być może
2: sztucznej inteligencji. Bo
1: nie zabranianie, być może jakaś regulacja, być może jakieś zasady.
2: No jakieś zasady oczywiście, to jest oczywiście jak najbardziej zasadne, ale ja byłbym za tym, żeby jakby budować tą demokrację w inny sposób, żebyśmy mogli także radni nieopozycyjni, żebyśmy mogli przez godzinę zadawać szybkie pytania i otrzymywać szybkie odpowiedzi.
1: Coś
2: tak jak jest
1: w parlamencie brytyjskim,
2: no
1: na przykład.
2: Tak,
1: tam jest zawsze sesja pytań i odpowiedzi
2: przecież
1: do premiera.
2: Przecież ci urzędnicy są przygotowani do tego. No, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak było.
1: Radny Marek Michalik, były wiceprezydent Łodzi, jest moim i państwa gościem. Nie mówię tego bez powodu, ponieważ kiedy był pan wiceprezydentem, odpowiadał pan między innymi za łódzkie lotnisko. Jak pan przyjął informację o odwołaniu wieloletniej prezes lotniska Anny Midery? To dobry ruch ze strony miasta, czy też nie?
2: Zdziwiłem się. Zdziwiłem się dlatego, że przez dwa lata apelowałem w Radzie Miejskiej o to, żeby dokonać zmian personalnych na lotnisku. Przez dwa lata. Chodziło mi generalnie o to, że kiedy wróciłem do Rady po 8 latach, to właściwie stwierdziłem, że ja w sprawie lotniska słyszę to samo, co słyszałem 8 lat temu. Więc déjà vu. To znaczy, że nic się nie zmieniło.
1: No,
2: byliśmy w tym samym punkcie. Dwa lata temu byliśmy w tym samym punkcie, w jakim 8 lat wcześniej.
1: Trochę nie, dlatego że lotnisko w zeszłym roku obsłużyło rekordowe prawie 500 000 pasażerów. Jednak jest tutaj wzrost. Ja wiem, że niektórzy złośliwi pewnie się uśmiechają teraz pod nosem i mówią, gdzie tam do Okęcia, gdzie tam do Krakowa. Ale jednak, jeżeli porównywać historyczne liczby na lotnisku na Lublinku, no to 500 000 jest to znaczący wzrost i te liczby stoją za panią prezes.
2: A pół miliona wzrostu nie ma.
1: Nie no, oczywiście wzrostu nie ma pół miliona. Obsłużonych 500 000 pasażerów, jak najbardziej.
2: Tak, ale ja przypomnę, że za naszych czasów, a było to już bardzo, bardzo dawno temu, czyli w 2010 roku, to lotnisko obsługiwało 350 do 400 tysięcy pasażerów, a więc przez 10 lat wzrost nastąpił o 150 tysięcy. Przypomnę tylko, że jak zostawialiśmy to lotnisko, to ono miało tak zwany plan główny, który mówił o tym, że w przeciągu 10 lat dojdziemy do miliona.
1: No tym bardziej, że rynek lotniczy się w Polsce zwiększył znacząco.
2: Oczywiście. Także... A my po prostu te 8 lat, kiedy mnie nie było w Radzie, zostały stracone. I teraz tak, w tym kontekście, oczywiście ja byłem pierwszą osobą, która mówiła o tym, że jeżeli sobie prezydent miasta nie radzi z tym, to takim bardzo szybkim i sprawnym narzędziem, to nie chodzi o to, żebyśmy kogoś tam wyrzucali czy coś takiego, tak? Dokonujemy zmian personalnych. Zmiany personalne są dobre. są dobre, dlatego że one uruchamiają wyobraźnię, one uruchamiają pomysły, one po prostu wprowadzają pewnego rodzaju twórczy zamęt i możliwość dalszego rozwoju. Domagałem się tego rozwoju właśnie poprzez to, żeby dokonać zmiany personalnej. I nagle przyszła ta zmiana personalna po 2 latach mojego nawoływania, więc myślę... No,
1: ale Panie Radny, nie sądzę, żeby Urząd Miasta akurat pana posłuchał.
2: Myślę sobie tak. Albo mnie posłuchali, co raczej wykluczam, tak? Wykluczam. Albo jest inna rzecz, inna sprawa. I z pewnością tutaj nie chodzi o wyniki pani Midery i lotniska, dlatego że te wyniki po prostu są marne i już dawno te zmiany powinny być przeprowadzone.
1: Tylko Polityczna zmiana?
2: Tak, chodzi o walkę wewnętrzną ugrupowań wewnątrz Platformy Obywatelskiej, które się biją. Nie wiem, czy w tym przypadku o stanowiska, czy też chodzi o to, że jedna opcja góruje nad drugą opcją i czyści te szeregi po to, żeby było. W każdym razie, powiem tak, za tego kotleta, o którym jest mowa w raporcie i za tego jednego...
1: Mówimy o raporcie o działaniu lotniska w 2025, Radiu Łódź, który zlecił, ujawniło. Tak. I tam między innymi były poważne zarzuty wobec prezes lotniska, między innymi sporo podróży służbowych, przebywanie poza spółką, ale także wydatki służbowe pod znakiem zapytania.
2: No,
1: o to chodzi.
2: No to chcę powiedzieć, że w tej sprawie ja mam zdanie takie, że naprawdę jeżeli pani prezes zjadła jednego schabowego więcej i wypiła jednego drinka więcej, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że znaczenie ona musi się spotykać. Ona musiała się spotykać z ludźmi, musiała po prostu robić swoją pracę, a ta praca między innymi na tym polega. Były gorsze raporty wcześniej i nie odwoływano pani prezes, więc to jest zmiana polityczna i to jest bardzo przykre.
1: To w takim razie na koniec tego tematu, w jaki sposób lotnisko powinno teraz się rozwijać, tym bardziej, że przecież za plecami już jest Baranów, już czuć oddech, zapowiadany jest niedługo wbicie łopaty właśnie pod Wielki Port Komunikacyjny między Łodzią a Warszawą. Wtedy w ogóle pozycja lotniska w Łodzi spadnie, no i trzeba będzie szukać jakiegoś pomysłu, jeżeli w ogóle zachować to lotnisko.
2: Przypuszczam, że Baranów tutaj właśnie to wiem nawet, bo rozmawiałem o tym jeszcze z poprzednimi szefami CPK. Nie ma tutaj większego znaczenia. Takie miejsce dla lotniska regionalnego jest. Na 1 milion pasażerów jest, a myślę, że nawet na 1,5 miliona pasażerów jest. To lotnisko mogłoby wtedy być prawie bez strat. Prawie bez strat. I właściwie chodzi o to, żebyśmy do tego zmierzali.
1: Skoro już likwidacja na pewno nie.
2: Skoro już odwołali panią prezes, to niech przynajmniej dadzą dobrego menedżera, któremu postawimy cel, że ma doprowadzić do 1,5 miliona pasażerów i on to w czasie, który określi, osiągnie.
1: To jeszcze na koniec jeden temat. Zajmował się pan także nie tylko lotniskiem, podczas kiedy był wiceprezydentem, ale również ulicą Piotrkowską. Bardzo duże emocje wzbudza ostatnio.
2: Niektórzy mówią, że przez Piotrkowską poległa.
1: Tak, była historia, już nie będę grzebał w prehistorii, ale tam była historia dwóch banków, prawda? Z tego, co pamiętam, już nie będę grzebał w prehistorii. Dobrze, ale jest bardzo temat ważki i budzący ogromne emocje wśród łodzian, a mianowicie ograniczenie wjazdu na ulicę Piotrkowską. Słupki za prawie 6 milionów złotych, które postawiło miasto. Takie rozwiązania w innych miastach z powodzeniem funkcjonuje. W Łodzi sensację wzbudza w ogóle ich postawienie. Debata trwa od roku na temat tego, czy wysuwać te słupki, czy też nie wysuwać. Na razie na jednym odcinku są wysunięte. No i media odnotowują skwapliwie to, jak za każdym razem ktoś wjedzie w te słupki. Pana zdaniem to jest dobry pomysł? On się sprawdzi? Czy musimy się do tego przyzwyczaić? Czy to jest 6 milionów wyrzucone w błoto?
2: Ja już to mówię. Od bardzo dawna, od bardzo, bardzo dawna, od samego początku, kiedy pojawiła się ta idea tych słupków, że to jest po prostu bardzo zły pomysł. Że to jest bardzo zły pomysł. Że takie słupki, czy stawianie kamieni, czy stawianie barier na ulicy Piotrkowskiej, ale też w parkach, naprawdę to nie jest żadne rozwiązanie.
1: A w jaki sposób od kierowców wyegzekwować to, żeby nie wjeżdżali tam, gdzie nie wolno? Bo nawet słupki tego nie są w stanie załatwić, dlatego że po prostu kierowcy, którzy nie mają prawa wjeżdżać na Piotrkowską, i tak tam wjeżdżają. To no w jaki sposób to zrobić?
2: A w jaki sposób wyegzekwowali właściciele prywatnych parkingów, że wszyscy dostajemy karę po 150 albo 250 zł, jak zaparkujemy w niewłaściwym miejscu.
1: Ja ostatnio od tej kary można się odwołać, niektórzy sobie nic z niej nie robią.
2: Ja ostatnio z Niemiec dostałem wezwanie, żebym zapłacił 250 zł, bo pod McDonald'em stanąłem i mnie tam wyhaczyli.
1: Czyli co, na przykład system automatycznego monitoringu i automatycznych
2: oczywiście
1: mandatów?
2: Oczywiście, trzeba zastosować nowoczesne technologie, trzeba uruchomić też system kar i mandatów, który musi być nieuchronny.
1: Czyli po prostu wjeżdżasz na Piotrkowską, dostajesz mandat.
2: Tak, ale nie słupki. Słupki po prostu to będzie niekończąca się historia
1: dobrze.
2: I niekończąca się śmianie ze służb, z miasta.
1: No tak, ale w innych miastach z powodzeniem działają takie systemy. I nawet w Polsce, na przykład przed wjazdem na rynek w Krakowie takie słupki funkcjonują.
2: Pytał mnie pan o moje zdanie, więc mówię, ono jest klarowne od samego początku. Jestem przeciwko tym wielkim kamieniom i głazom, które ustawia się na wejściach do parku, które tarasują te wejścia.
1: Żeby no, gdyby kiedyś
2: uważam, że tutaj po
1: gdyby kierowcy tam nie wjeżdżali, to pewnie nie byłoby takiej potrzeby.
2: Powinno się to zakrzewiać, zadrzewiać, wkładać, wsadzać nowe zadrzewienia, nowe jakąś zieleń, ale na pewno nie taki sposób.
1: No dobrze, to mamy teraz, bo przecież mamy te słupki, wydaliśmy na nie 6 milionów złotych. Podnieść je w takim razie, bo trwa debata. Wydaliśmy 6 milionów, one są cały czas opuszczone, przynajmniej w tej części, która uniemożliwia wjazd na ulicę Piotrkowską.
2: Nie wiem, co mam doradzać prezydentom. Oni są mądrzejsi od wszystkich.
1: Radny oczywiście z przekąsem mówi.
2: Nie słuchają i nie prowadzą dyskusji, chociaż
1: ale
2: po
1: gdyby
2: prostu
1: pan
2: można
1: mógł
2: tą dyskusję prowadzić.
1: To podniósłby pan te słupki, gdyby pan mógł zdecydować?
2: Gdybym ja był, oczywiście zrezygnowałbym z tych słupków. Zrezygnowałbym z tych słupków, bo one naprawdę ani...
1: I powiedziałby pan łodzianom, że wydaliśmy 6 milionów złotych?
2: Nic nie upiększają, nic nie zmieniają, a tylko po prostu nas gdzieś tam kompromitują i powodują kolejne zniszczenia, a to dla właścicieli samochodu.
1: Czyli przebolelibyśmy to 6 milionów złotych.
2: Przebolelibyśmy, nie takie rzeczy przebolaliśmy. Ja tak uważam. Być może, że ja się mylę. Być może, że wszystko idzie w kierunku na całym świecie słupków. No ale ta Piotrkowska ze słupkami, ona naprawdę też mi się nie podoba.
1: Czyli kwestia estetyczna, po prostu.
2: Tak.
1: Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem dzisiaj był radny Marek Michalik, radny Prawa i Sprawiedliwości w Łódzkiej Radzie Miejskiej, ale także były wiceprezydent miasta Łodzi. Bardzo dziękuję i życzymy słuchaczom miłego weekendu.
2: Uprzejmie dziękuję.
3: Autopromocja.
4: Relacje i podsumowania meczów.
5: Rozmowy ze sportowcami.
6: Analizy z ekspertami.
7: O smutkach.
8: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
9: Krekundy poprzeczka.
10: O nadziejach.
11: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
12: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
13: I o sukcesach.
14: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
15: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
16: Strefa kibica w Radiu Łódź.
17: Soboty i niedzielę.
18: Od 18 do 20.
19: Piotr Andrzejczak.
20: Michał Malinowski.
21: Robert Zwoliński.
22: Zapraszamy.
23: Radio Nocą.
24: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
25: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie im się świetnie rozmawiało. W takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
24: To poradził młodym pielęgniarkom Pacjent Hospicjum. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
26: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl. jakiej oko nie widziało ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
6: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Po reklamie.
7: A o tym, co na drogach, Adam Łużyński.
10: Gdybym mógł podsumować w Łodzi sytuację drogową dwoma słowami, to powiedziałbym: korki i remonty. No tak to się niestety złożyło, że tych remontów mamy sporo, między innymi na drogach prowadzących do Łodzi, ze Zgierza i z Pabianic. Najdłużej zdecydowanie poczekamy na Pabianickiej. Tam złapiemy ponad 15 minut opóźnienia. Największe zdziwienie mają ci, którzy zjeżdżają z S8 przy porcie. Dlatego lepiej zamiast przez Lublinek, lepiej pojechać przez zjazd Łódź-Retkinia i dalej przez Maratońską dotrzeć do centrum. Teraz przejazd przez Łódź może zająć około 20 minut dłużej niż zazwyczaj. Za pół godziny sprawdzimy, czy sytuacja drogowa się poprawiła.
7: Tu Radio Łódź, chwila po 8:30.
17: Same dobre wiadomości.
7: I Remigiusz Fladrowski.
19: W Łodzi otwarto trzeci kącik dla babci i dziadka. Pokój w domu pomocy społecznej przy Podgórnej ma służyć pensjonariuszom do odpoczynku, wyciszenia, rekreacji i spotkań. Pomieszczenie przygotowano z pomocą Fundacji Porozumienie Bez Barier byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej.
20: Naszym marzeniem było to, żeby zwrócić uwagę na problemy psychiatryczne, jakie dotyczą osób starszych w środku. Mamy specjalne gongi, mamy specjalne misy, wszystko to, co daje dla ludzi wyciszenie.
21: Materiały tu zastosowane są materiałami, które będą przez lata służyły mieszkańcom. Nie będą jednorazowe.
19: Dodała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W pokoju podopieczni DPS-u przy Podgórnej będą też mogli uczestniczyć w zajęciach z terapeutą. W Tomaszowie Mazowieckim powstanie kompleks kortów tenisowych. To 4 boiska z nawierzchnią z mączki ceglanej w pobliżu areny lodowej. Wszystkie korty będą oświetlone, ogrodzone i wyposażone w system zraszania, mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko.
22: Korty będą zlokalizowane w takich kierunkach, które odpowiadają grze w tenisa, czyli od strony północnej w stronę południową. Będą wyposażone w urządzenia do ich zraszania, zaopatrzone również w pomieszczenia szatniowo-magazynowe.
19: Korty mają być gotowe jeszcze w tym roku. I jeszcze ciekawostka dotycząca snu. Zarówno osoby śpiące mniej niż 6 godzin na dobę, jak i te przesypiające ponad 8 godzin wykazują oznaki szybszego biologicznego starzenia wielu narządów. Najkorzystniejszą sytuację naukowcy zaobserwowali u osób śpiących między 6,5 do niespełna 8 godzin, poinformowało czasopismo Nature. Nowa publikacja badaczy z Columbia University wskazała, że długość snu nie wiąże się jedynie ze starzeniem mózgu, lecz także innych części organizmu. Jej autorzy wykorzystali dane około 500 000 osób. Za pomocą tak zwanych zegarów biologicznego starzenia ocenili tempo starzenia 17 układów i narządów. Zależność ta dotyczyła m.in. mózgu, serca, płuc i układu odpornościowego. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9:00.
7: Dziś będzie pogodnie i ciepło. Zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 26 do 29 stopni. Na ten moment w Łodzi i regionie 16 stopni i powoli ta wartość będzie wzrastać. Parasole nie będą dziś potrzebne. Prognozowany jest za to wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie spadać, obecnie 1020 hektopaskali.
27: Na
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: A w nim w Radiu Łódź dużo dobrej muzyki, ale wybierzemy się także za kilka minut w pewną podróż. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Za 19 minut będzie 9 w Radiu Łódź. Teraz pora na nasz wakacyjny cykl, czyli podróżowanie z radiem. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Kórnik we województwie małopolskim, które ma już ponad 600 lat. Miasto niewielkie, ale ma równie bogatą historię jak Kraków czy Gniezno. W średniowieczu był to gród założony przez ojca Mieszka I, a gdy powstał zamek, miejscowość stała się kolebką wielkopolskiej szlachty. Przez wieki kolejne pokolenia gromadziły tu największe pamiątki z historii naszego kraju. W Bibliotece Kórnickiej, nazywanej drugą najważniejszą biblioteką zaraz po

0: Jagielloński. Obejrzeć możemy starodruki tekstów Kochanowskiego czy oryginalny rękopis dziadów Mickiewicza. We wnętrzu zamku oprócz biblioteki możemy wejść w codzienność Tytusa i Celestyny Działyńskich, a wszystko wygląda tak, jakby właściciele dopiero co opuścili swoje pokoje. Z jednego z obrazów spogląda biała dama Teofila z Działyńskich i podobno w nocy zeskakuje z niego i straszy mieszkańców, o czym mają świadczyć widoczne pod obrazem ślady obcasów. Nie można pominąć także tego, co otacza zamek, czyli Arboretum Kurnickiego, ogrodu w stylu angielskim, który jest jak atlas najciekawszych gatunków roślin z całego świata. Aby zwiedzić kurnickie zabytki, trzeba poświęcić przynajmniej jeden dzień, a więcej o tym w relacji Kacpra Lawińskiego.
1: Zdanie witam z Kurnika pewnie nie zabrzmi najlepiej, więc może zacznę inaczej. Witam ze stolicy wielkopolskiej szlachty, oddalonego o 20 km od Poznania Kurnika, takiego pisanego przez uzamknięte. Wokół mnie arboretum, czyli piękny angielski ogród, a w jego sercu zamek. Niegdyś w dyspozycji białej damy, która podobno nie była aż tak straszna. Tajemnicę tego miejsca wyjaśni mi Łukasz Grzegorowski, redaktor naczelny gazety Kurniczanin.
2: Miasteczko w tej chwili jest nastawione na turystykę. Mamy piękną promenadę imieniem Wisławy Szymborskiej, która niedaleko tutaj się urodziła. Organizujemy różne koncerty. Za chwileczkę rozpoczyna się letni festiwal Muzyka z Kurnika. Można sobie popływać kajakiem, można pojeździć rowerem przez piękne trasy. Musimy powiedzieć też o Arboretum, które jeśli chodzi o turystykę jest perłą Wielkopolski.
3: Czym jest Arboretum w ogóle? Co to znaczy Arboretum?
2: Arboretum to jest park, którym prezentuje się i utrzymuje się gatunki związane z innymi strefami klimatycznymi.
3: Czyli to jest taki atlas gatunków najróżniejszych z całego świata.
2: Dokładnie tak. Mamy tutaj gatunki z Ameryki Północnej, Południowej, Azji, z innych części Europy. Przede wszystkim cenne są te, które bardzo rzadko widzimy w Polsce. Na przykład siedzimy niedaleko cypryśnika błotnego z Ameryki Południowej, który jest drzewem chyba jednym z najstarszych tutaj w Arboretum.
1: W kurnickim Arboretum rośnie łącznie 3,5 tysiąca gatunków drzew i krzewów na powierzchni aż 50 hektarów.
4: Cudownie się spaceruje, bo jesteśmy fankami ogrodów, także podziwiamy i przyrodę.
3: Słychać ptaki tutaj, jak śpiewają.
4: Słychać ptaki, czuć wodę, jest naprawdę przyjemnie.
3: Państwo teraz obserwujecie, rozumiem, gatunki drzew też, tak?
4: Tak, przede wszystkim drzew, krzewów. Chyba najładniejsze, które widziałyśmy, to które były? Lipy, teraz pięknie kwitną.
3: Aleja lipowa tutaj.
4: Tak, właśnie.
5: Uspokaja, relaksuje, idzie się wyciszyć.
3: I takie miejsce właśnie na urlop, można
5: tak,
3: powiedzieć.
5: Super, my polecamy bardzo.
3: Biały dam, się pan nie boi?
6: Nie.
3: Żony bardziej?
6: Zobaczymy to.
3: Która groźniejsza?
6: Jak zareagujemy.
1: Jak państwo słyszą, nie taka biała dama straszna, jak ją malują. Choć w zamku widać rzekome ślady obcasów, kiedy szlachcianka ze swojego obrazu zeskakuje.
2: Losy Kurnika związane były z Teofilą z Działyńskich, Szałską Potulicką, czyli białą damą, która przebudowała zamek. Bardzo pomogła rozwinąć się pobliskim miejscowościom Kurnikowi i Bninowi.
3: Co tu jeszcze jest z takich rzeczy, które pamiętają historię naszego kraju?
2: No przede wszystkim biblioteka. W tym roku obchodzimy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej, jednej z najbardziej cennych bibliotek w Polsce. Chyba tylko Jagiellońska jest równie bogata jak nasza biblioteka. Mamy na przykład rękopisy Mickiewicza, Słowackiego, trzecią część dziadów w rękopisie.
3: Oryginalne dziady?
2: Oryginalne dziady.
3: Chciałem zapytać jeszcze dla mieszkańców całej Polski, no to jest Kurnik przez uzamknięte. Dlaczego tak? No to ten Kurnik od kur?
2: Były tutaj piękne tereny łowieckie, gdzie jakieś kuropatwy czy inne ptactwo kurowate występowało bardzo licznie. Na początku pisano to normalnie, czyli przez U otwarte, ale Tytus Działyński na złość pruskiemu zaborcy zaczął forsować pisanie tego przez uzamknięte, bo wiadomo, w niemieckim nie ma uzamkniętego, a Tytus Działyński, patriota, chciał wyróżnić to miasteczko i trochę utrudnić władzom pruskim.
1: Nie ma się zatem czego wstydzić. Zapraszamy do pięknego szlacheckiego Kurnika, tego przez uzamknięte.
0: A poprzednie odcinki z cyklu Podróżowanie z radiem dostępne są na radiolots.pl.

Za 7 minut będzie godzina 9 w Radiu Łódź. Za kilka chwil powrócimy jeszcze na drogi w Łodzi i regionie, a o pełnej także najnowsze wydanie wiadomości to jeszcze w naszym poranku do godziny 9.

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
2: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
0: Po reklamie.
4: Minuta pozostała do godziny 9:00, o tym co na drogach, Adam Murzyński.
8: Sytuacja drogowa w Łodzi poprawiła się, ale niestety poza tą jedną drogą, chodzi oczywiście o Pawienicką. Tutaj nieświadomi kierowcy, nieświadomi tych korków, dostają szału i wyrywają sobie włosy z głowy. Szczególnie ci, którzy są już spóźnieni do pracy. W tym korku poczekamy ponad 20 minut i to jest takie największe utrudnienie, które mamy w Łodzi. Poza tym delikatnie jeszcze korkują się okolice Manufaktury na Zachodniej i okolice skrzyżowania Piłsudskiego z Przędzalnianą. Tutaj też stoimy kilka minut, no ale nic nie równa się z tym, co mamy na Pabianickiej. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że niestety poczekamy dosyć długo. O tym, co dzieje się na drogach, cały czas informujemy na naszej antenie i na Radio Łódź.pl.
4: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Serwis informacyjny, Remigiusz Fladrowski.
9: Pomysł w ograniczeniach skorzystania z AI dzieli łódzkich radnych. Miliard złotych kary za fałszywe reklamy to spór polski rząd kontra Ameta. Strażacy ochotnicy z Osiny w powiecie bełchatowskim ćwiczą gaszenie pożarów w goglach VR. Przed nami pogodny piątek z temperaturą nawet 27 stopni. Radni chcą ukrócić korzystanie ze sztucznej inteligencji w Radzie Miejskiej w Łodzi. Politycy Koalicji Obywatelskiej będą apelować do rządu, żeby ten przygotował odpowiednie zapisy w tej sprawie. Taki pomysł od razu wywołał polityczną burzę. Zdaniem opozycji to próba cenzury i kneblowania krytyki. Łączymy się teraz z Maciejem Trajanowskim.
10: Taki jestem, dzień dobry, słyszymy się.
9: Rozmawiałeś przed chwilą z radnym Markiem Michalikiem z PiS. Dlaczego opozycja uważa, że to zły pomysł?
10: Może zacznę od tego, dlaczego koalicji nie podoba się sztuczna inteligencja. Zdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej, opozycja hurtowo generuje za pomocą modeli językowych zapytania do urzędników i zasypuje ich pismami. To setki dokumentów rocznie i trzeba na nie odpowiadać, płacąc urzędnikom z pieniędzy mieszkańców. No ale zdaniem mojego gościa, to przewodniczący Rady Miejskiej sam jest sobie winien takiej sytuacji.
3: To, że tak się stało, że opozycja korzysta bardzo mocno z interpelacji, to wynika z braku demokracji w Radzie Miejskiej.
10: Dlatego, jak mówi mój gość, o żadnym zakazywaniu nie może być mowy.
3: Mam tutaj naprawdę podejście wolnościowe i uważam, że każdy może to robić.
10: Choć jak podkreśla radny Marek Michalik, on sam przy pisaniu interpelacji ze sztucznej inteligencji nie korzysta, choć czasami w pracy się nią wspiera.
9: A czy zdaniem gości Radia Łódź można w jakiś sposób uregulować sztuczną inteligencję w urzędzie? O tym w całej rozmowie, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Rząd uderza w amerykańskiego giganta technologicznego. Ministerstwo Cyfryzacji domaga się od Mety miliarda złotych kary i wysyła pismo w tej sprawie do Brukseli. To reakcja na fałszywe reklamy rozpowszechniane na platformach społecznościowych. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
12: W nieprawdziwych reklamach często wykorzystywane są wizerunki osób publicznych lub firm. Przez takie nieuczciwe praktyki użytkownicy mediów społecznościowych mogą stracić pieniądze, a podmioty, których autorytetem się posłużono, wiarygodność. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce, aby w walkę z fałszywymi reklamami zaangażowały się inne europejskie państwa.
13: W najbliższych dniach, już podczas szczytu G20, będę chciał porozmawiać z europejskimi przywódcami na temat tego, że powinniśmy wspólnie wystąpić jako Europa przeciwko temu, co robi Meta.
12: Ofiarą oszukańczych reklam padł m.in. szef InPostu Rafał Brzoska.
14: Nie szukam kontaktu do pana Marka Zuckerberga, aby pomógł rozwiązać ten problem, bo wiem, że go nie rozwiąże, ponieważ za dużo na nim zarabia.
12: Walkę z Metą podjęło też 29 amerykańskich stanów, w wyniku czego firma zawarła ugodę. Koncern zgodził się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów. Zarzuty dotyczyły celowego projektowania Facebooka i Instagrama w taki sposób, żeby uzależniać dzieci. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
9: Zmarł król Norwegii Harald V, poinformował dwór w Oslo. Harald V miał 89 lat, był najstarszym panującym monarchą w Europie. W połowie sierpnia trafił do szpitala uniwersyteckiego w Oslo, gdzie był leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. Ogień, ewakuacja i pierwsza pomoc. Wszystko wygląda jak podczas prawdziwej akcji, ale bez realnego zagrożenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie w gminie Kluki, jako pierwsza w regionie łódzkim, sięga po wirtualną rzeczywistość w szkoleniu druhów i młodych adeptów pożarnictwa. W specjalnych goglach można przećwiczyć m.in. działania gaśnicze, ewakuacje czy udzielanie pomocy poszkodowanym. Nowy sprzęt ma służyć przede wszystkim członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej.
15: Spójrz w lewo, będziesz widział torbę ratowniczą i tam musisz podejść, wziąć środkowym palcem, założyć sobie rękawiczki, maseczkę, okulary.
16: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do rany, aby zatamować krwawienie.
17: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość.
16: Następnie użyj bandaża do zabezpieczenia gazy, ciasno owijając zranione miejsce.
17: Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz, widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
16: Wezwij pomoc jak najszybciej.
9: Strażacy podkreślają, że realistyczne symulacje robią duże wrażenie, a jednocześnie pozwalają bezpiecznie wyrabiać właściwe nawyki. Sprzęt kupiono dzięki dofinansowaniu z konkursu samorządu województwa łódzkiego dotyczącego edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 10:00.
4: W Radiu Łódź wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak.
18: Koszykarze reprezentacji Polski pokonali Izrael 106-86 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Izrael występował w roli gospodarza, spotkanie rozegrano w Rydze. Polaków do wygranej poprowadził Mateusz Ponitka, który zdobył 24 punkty, a reprezentacja polskich koszykarzy z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli grupy K. A polskie siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 w rozegranym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. W piątek Polki zmierzą się z Turczynkami. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie. Bez reprezentantek kilku krajów, które grają właśnie na mistrzostwach, rozpoczęła przygotowanie do nowego sezonu drużyna siatkarek UKS-u Comerscon. Trener Adrian Chyliński podkreśla, że treningi odbywają się bez problemów, bo w zajęciach uczestniczą zawodniczki z drużyn młodzieżowych UKS-u.
19: No mamy tą szósteczkę wspomaganą młodymi zawodniczkami i nie narzekamy, bo jesteśmy w stanie normalnie trenować i jest okej. Okay. Ale żeby wkomponować te dziewczyny z Mistrzostw Europy, no ciężko jest to zorganizować. Monitorujemy, w jakim są stanie fizycznym i tak dalej, no ale wiadomo, że po całym sezonie reprezentacyjnym różne rzeczy mogą gdzieś tam wyjść i CKD do nas dołączą i będziemy musieli to wszystko posklejać.
18: A rozgrywki w Ekstraklasie siatkarek rozpoczynają się na początku października. Natomiast dziś rozpoczyna się szósta kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. O 18:00 Unia Skierniewice podejmować będzie Stal Rzeszów. O 20:45 ŁKS zagra w Opolu z Odrą. Łodzianie bardzo dobrze spisali się w ostatnim, wygranym meczu ze Stalą Mielec, ale trener Grzegorz Szoka spodziewa się dzisiaj bardzo trudnej przeprawy w Opolu.
20: Musimy być przygotowani na grę pod presją. Zespół bardzo stawiający na wynik i nie dbający jakoś mocno o styl, a raczej o wyniki, o punkty. Kilku doświadczonych zawodników, takie cwaniactwo boiskowe, dużo gry w powietrzu, stałe fragmenty. Może być taki mecz walki.
18: A mecz UKS-u z Odrą w Opolu rozpoczyna się o 20:45. Informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Na ten moment trochę chmur, jednak sporo słońca i podobnie ma być też dzisiaj w ciągu dnia. Na termometrach w Łodzi i regionie 17 stopni, maksymalnie od 26 do 29. Warto zwrócić uwagę na wiatr, ten umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Warunki biometeo są korzystne, a na barometrze 1020 hektopaskali.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: 7 minut po godzinie 9. Nasze poranne spotkanie się kończy, ale czas na najdłuższą falę relaksu. A w naszym studiu Paulina Klimas-Stasiak. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, dzień dobry. W piątek.
22: W piątek, dokładnie tak. Co dzisiaj ciekawego przygotowałaś dla słuchaczy?
23: No, będziemy sobie rozmawiać o planach na ten ostatni wakacyjny weekend. Jestem ciekawa, co też nasi słuchacze planują, jak planują go spędzić. Pogoda ma być całkiem przyjemna. Z tego, co powiedziałeś dzisiaj, to w ogóle piękna letnia atmosfera. Weekend ma być ładny. Więc mam nadzieję, że też mnie czymś zainspirują.
22: No to mamy taką nadzieję. studio@radioloc.pl. Tam można pisać o swoich weekendowych planach. A za wspólny poranek Państwu dziękuję. Patryk Lewy, do usłyszenia.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu. What we're living in, let me tell ya.

Dużo słońca za oknem w ten piątkowy poranek. Dużo słońca będzie też dzisiaj w Radiu Łódź, obiecuję. Będą konkursy, nagrody, ciekawostki, no i dobra muzyka oczywiście. Tak jak teraz na przykład.

0: Jakie plany na ten ostatni weekend wakacji? O to dzisiaj pytam. Pierwsze maile już wpadają na naszą skrzynkę studio@radiołódź.pl. Oczywiście poproszę o więcej, a dla aktywnych tradycyjnie mam nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina trafi dzisiaj do kogoś, a będą też bilety do parku rozrywki. Po 10:00 nasz wakacyjny konkurs. Podam 3 hasła, a Państwa zadaniem będzie podać tytuł piosenki, jaką mam na myśli.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: No, ciekawe pomysły macie Państwo na ten weekend. Pani Natalia na przykład na ostatni weekend wakacji ma poważne plany. Razem ze znajomymi organizujemy sobie konkurs. Każdy z nas ma ugotować danie, nie mówiąc, kto zrobił daną rzecz, a następnie będziemy testować i oceniać. Fajne. Studio @radiołódź.pl. Proszę dzielić się swoimi planami.

0: Zapraszam teraz na stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Małgorzata Warzecha, dzień dobry. Ze mną dr Michał Rulski, kłaniam się.
3: Witam, dzień dobry.
2: Doktor nauk społecznych i politolog. Panie doktorze, zacznę od cytatu z pana artykułu zamieszczonego.
3: Bardzo proszę. Ciekawe, który ten cytat będzie tutaj kluczowy dla naszych rozważań.
2: A to ciekawe. Zamieszczony artykuł na portalu Obserwator Międzynarodowy i pozwolę sobie przeczytać. W obecnej erze globalnego przepływu informacji oraz ich natłoku, co oczywiście utrudnia odbiorcom prawidłową percepcję rzeczywistości, każdy podmiot polityczny, w tym państwo narodowe, zorganizowane społeczeństwo, region, miasto, organizacja międzynarodowa czy NGO, buduje własny przekaz i wizerunek, który staje się trwałą wartością w relacjach zewnętrznych.
3: I nadal się pod tym cytatem podpisuje rękoma i nogami, dlatego że musimy, tutaj w tym cytacie są jak gdyby dwie wartości główne, zmienne, uwzględnione. Po pierwsze, że państwo narodowe nadal jest podstawowym

0: siły, czyli tak jak Joseph Nain powiedział, soft power. Oczywiście w literaturze anglosaskiej power się odnosi oczywiście do siły, władzy i potęgi, tak? Więc tutaj można prawidłowo to zamieniać odnośnie do kontekstu. I to jest też tak, że jak to zrobić, żeby inni zachowywali się tak, jak my chcemy, tylko że nie możemy ich pobić, grozić i im zapłacić bezpośrednio, tak? I to jest to miękkie oddziaływanie, a po to tylko, żeby mieć to miękkie oddziaływanie, to jest właśnie potrzebny ten wizerunek. Przy czym oczywiście ten wizerunek będzie różny, różnie będzie interpretowany, ale jakbyśmy nie chcieli, to on zawsze jakiś będzie, tak? Oczywiście my go możemy kreować, my go możemy sobie nadać. Prawda jest taka, że tak samo jak rolę w stosunkach międzynarodowych. Możemy mieć rolę, czy też wizerunek podmiotu, który jest zawsze skłonny do dyplomacji wielostronnej. Na przykład to będą małe podmioty, tak? Gdzie one będą swoją podmiotowość realizowały przez to, że są w różnego rodzaju gremiach.
1: Na przykład ambasady danego kraju.
0: Tak,
1: prawda?
0: Na przykład ambasady
1: jeśli będziemy
0: danego
1: się trzymali
0: kraju,
1: tego tak, państwa narodowego.
0: Tak, ale tak. Na przykład jeżeli jest małe państwo i ono gdzieś siedzi w jakimś gremium, to tylko po to, żeby zintensyfikować swoją pozycję, tak? Mówię tutaj, idealnym przykładem są na przykład Bałtowie, tak? Litwa, Łotwa, Estonia są w różnego rodzaju pomniejszych też gremiach, dlatego że oni, wiadomo, że oni mają ograniczony wpływ przez to, jak są duzi, a ile mają ludności, jakie mają PKB i tak dalej, no ale jednak tutaj chcą zintensyfikować swój udział w stosunkach międzynarodowych, jak? Poprzez fora międzynarodowe, tak? Są podmioty, które bardzo nie lubią form międzynarodowych, dlatego że oni uważają, że to je krępuje. Coś takiego mają Stany Zjednoczone, tak? Że Stany Zjednoczone wiadomo, że...
1: Starają się unikać.
0: Starają tak. się unikać różnego rodzaju uczestnictwa w różnego rodzaju gremiach międzynarodowych, bo oni uważają, że jednak ten multilateralizm jest dla nich szkodliwy. Ale i tak się wracając do meritum, jest ten wizerunek międzynarodowy. Oczywiście ja tutaj przestrzegam przed tym, że marka międzynarodowa to bardziej jest marka, jeżeli chodzi w tych aspektach gospodarczych, ale ona też się liczy, więc coś takiego obowiązuje w stosunkach międzynarodowych i co więcej uwzględnienie tych dwóch aspektów, najważniejsze jest to, żeby mieć jedno to wszystko połączone, żeby inteligentnie oddziaływać, tak? Bo tutaj krytycy samego Josepha Neya, który był blisko związany z Partią Demokratyczną, ale jakby nie patrzeć, wszyscy się na niego powołują i Republikanie, jak przegrywali w Afganistanie i w Iraku, też się na niego powoływali, to krytycy Neya zwrócili uwagę, że najważniejsze jest to, żeby to wszystko łączyć, tak? Czyli to miękkie oddziaływanie i to twarde oddziaływanie, to takie klasyczne. No ale jeżeli chcemy coś łączyć, no to jednak nie możemy deprecjonować tego, że jednak w jakikolwiek sposób możemy oddziaływać na innych. Własną kulturą, wartościami, własnymi programami, własną dyplomacją publiczną, czyli właśnie tym sposobem komunikacji z innymi. Co więcej, z czym my chcemy wejść do innych, gdzie są blokady? No i przede wszystkim to dotyczy, ja to bardzo bym chciał podkreślić, to dotyczy również naszych przyjaciół. Bo to nie jest też tak, że no my tutaj mówimy o tym wizerunku, ale to dla tych, którzy nas nie znają. No nie chodzi o to, że tylko dla tych, którzy nas nie znają, tak? No musimy mieć odpowiednie lobby, czy też ten oddziaływanie na Stany Zjednoczone, na całą Unię Europejską, na poszczególne państwa, w którym jesteśmy w sojuszu. No tak, ale to, że jesteśmy w sojuszu, nie znaczy, że oni nas jakoś tak pozytywnie postrzegają i z nimi będziemy mogli robić jakieś partykularne deale międzynarodowe. Dlatego też to będzie, jest to trudne, jest to wielopłaszczyznowe i wieloaspektowe, no ale niestety coś takiego trzeba robić, bo po pierwsze robią to inni, lepiej lub gorzej, oczywiście dłużej, tak, no bo niektórzy robią to dłużej, a po drugie, jeżeli my tego nie zrobimy, to ktoś zrobi to za nas i wtedy będzie tragedia.
1: To chciałabym jeszcze, korzystając z pana, panie doktorze, obecności w studiu, poprosić o komentarz takiej niby teoretycznie małej informacji, która przyszła z początkiem tego tygodnia. Chodzi o serial animowany, który powstaje w Rosji. Serial oparty o bajkę rosyjską Masza i Niedźwiedź. Jest tam dziewczynka i jest tam ten niedźwiedź emerytowany cyrkowy. No i nagle dowiadujemy się, że jest to serial bardzo zresztą popularny w wielu krajach świata, także i w Polsce, że zastrzeżenia co do tego serialu, po pierwsze, bardzo ostro wyraziła Ukraina, twierdząc, że tam podskórnie przemycane jest dla dzieci takie wartości prosowieckie, czy wręcz sowieckie, bo ta Masza w pewnym momencie występuje tam gdzieś w jakimś odcinku z czapeczką z czerwoną gwiazdą. Mało tego, w lipcu 50 ponad parlamentarzystów Wielkiej Wielkiej Brytanii także złożyło oficjalnie

0: oficjalny protest, aby zakazać, usunąć ten serial, tę bajkę z platform streamingowych, na ile właśnie takie oddziaływania, jeśli przyjmiemy, że one rzeczywiście istnieją, akurat na tym małym, konkretnym przykładzie, również mogą wpływać na percepcję różnych nacji, narodów w innych miejscach.
1: To jest idealny przykład właśnie tego miękkiego oddziaływania, gdzie mamy produkt, wytwór kultury, w tym wypadku kultury masowej, który ma oczywiście swoją jakąś fabułę, ale też ma ukryte, zamierzone czy też niezamierzone podteksty. To jest tak, że proszę zauważyć, że jak my interpretujemy też inne narody, tak? Proszę zauważyć, że my na przykład Czechów postrzegamy przez krecika. To jest śmieszne, ale tak postrzegamy. My przecież jako, wiadomo, że jako państwo, które było za żelazną kurtyną, bardzo pozytywnie odnosiliśmy się zawsze do Stanów Zjednoczonych. Jak w Ameryce. Cały przemysł Hollywood też, w tym też różnego rodzaju twórczość wojenna i tak dalej, to skrzyżowanie się świata filmu oraz świata
0: armii. Tak, jest nastawiony właśnie
1: tak, jest
0: na
1: nastawiony.
0: Pokazanie
1: jest nastawiony,
0: tego
1: jest
0: szlachetnego oblicza
1: tak,
0: Ameryki.
1: I najważniejsze w tym wszystkim, w przypadku tej bajki, jest jedna rzecz. Żeby to było efektywne, żeby to było właśnie takie podprogowe, żeby to nie było akurat propagandowe, czyli z jednej strony, żeby to było właśnie tak, w taki sposób delikatnie, a jakby nie patrzeć, Rosjanie to potrafią robić, tak? Rosjanie potrafią oddziaływać na inne społeczności w sposób bardziej, z historii wiemy, bardziej lub też mniej drastyczny. Więc jeżeli teraz jest do tego możliwość, no to oczywiście oni będą coś takiego robić, tak? Przepraszam bardzo, ale historie, seriale tureckie na temat Wielkiej Turcji, no to wiadomo, że to jest połączone z polityką historyczną państwa i z obecną polityką, że no Turcja to jest ważny gracz. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to proszę sobie popatrzeć na seriale. I jednak każdy coś takiego stara się zrobić, a jakby nie patrzył, to jest tylko serial, a on jednak realizuje, proszę zobaczyć, politykę i historyczną, i tą politykę międzynarodową w tej skali właśnie kulturalnego oddziaływania, czy też bardziej takiego dyplomacji publicznej, że coś przemycimy. I wiadomo jest też to, że to jeden serial, jeden przekaz, jedna książka, jeden film nie zmieni tego. No tak, ale kilka, ten przekaz kontynuowany, tego mówi o strategii, że percepcje innych, nawet nas samych, nie zmieniamy od razu. To może być lata, pokolenia i tak dalej. No bo wiadomo jest też to, że po jednym takim wydarzeniu, po obejrzeniu czegoś takiego, mamy jakieś emocje, ale wiadomo, że ten przekaz musi być utrwalany. I niestety, ale w przypadku Polski my też mieliśmy, też sobie przypominam, mieliśmy kilka takich inicjatyw, ale naprawdę to były jakieś takie wystrzały, jakieś tam fajerwerków. Niestety też one, bardziej my kojarzymy nasze działania z tym, że one były nieskuteczne i ile one kosztowały, niż coś takiego, że my mamy z tego jakiś tam pożytek.
0: Dziś serdecznie dziękuję. Dr Michał Rulski, politolog, Małgorzata Warzecha.
1: Dziękuję bardzo.

Asia napisała w odpowiedzi na moją prośbę dzielenia się planami weekendowymi. Żeby uczcić ostatni weekend wakacji, zaplanowałam jednodniowy trip do Torunia. Nigdy nie byłam w tym mieście i nastawiam się na zwiedzanie. Sądzę, że Toruń mnie zauroczy. No i to jest piękny plan, Pani Asiu. Życzę oczywiście wspaniałego zwiedzania, a pozostałych zachęcam do dzielenia się tymi planami na studio@radiołódź.pl. Przypominam, że po godzinie 10 nasz wakacyjny konkurs, będę podawać hasła i wiem, że część z Państwa już czeka, bo już pierwsze maile zaczęły na naszą skrzynkę wpadać z tytułami piosenek, mimo że jeszcze haseł nie podałam. Także jeszcze odrobina cierpliwości, te hasła będę podawać po godzinie 10, ale już oczywiście można strzelać, kreować, a nuż ktoś trafi. Ciekawa jestem, kto z Państwa wybiera się dzisiaj na naszą wycieczkę w ramach akcji Przystanek Radiość. Znów będziemy zwiedzać miasto przez tramwajowe okno, a przewodnik opowie nam różne ciekawostki. Zdjęcia i relacje z tego wydarzenia pojawią się oczywiście w naszych social mediach i na radiołódź.pl. Proszę też śledzić.

0: Reklama.
1: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
10: Łódzkie lotnisko może mieć problem z utrzymaniem liczby odprawianych pasażerów w tle polityczne rozgrywki o fotel prezesa portu. Prawnik szefa zonda krypto na cenzurowanym doradzał czy pomagał? Może to sprawdzić rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej. Już niedługo może być łatwiej zarejestrować samochód osobom spod Łodzi. Starostwo chce się przenieść do Koluszek. Przed nami pogodny piątek z temperaturą nawet 27 stopni. Łódzkie lotnisko może mieć problem z utrzymaniem liczby odprawianych pasażerów. Po rekordowym zeszłym roku, w którym obsłużyło prawie 500 000 osób, nad portem pojawiły się teraz czarne chmury. Jeden z prywatnych przewoźników jesienią nie będzie już latać do Brukseli i zmniejszy liczbę lotów do Londynu. Nowe władze lotniska, które po odwołaniu poprzedniej prezes Anny Midery, będą musiały poradzić sobie z mniejszą liczbą regularnych połączeń. Jednak były wiceprezydent Łodzi Marek Michalik, który odpowiadał m.in. za lotnisko, nie jest w tej sprawie optymistą. Jak mówił w rozmowie z Radiem Łódź, jego zdaniem odwołanie prezes nie miało nic wspólnego z merytoryczną oceną działalności portu.
11: I z pewnością tutaj nie chodzi o wyniki pani Midery i lotniska, dlatego że te wyniki po prostu są marne i już dawno te zmiany powinny być przeprowadzone.
12: Tylko polityczna zmiana?
11: Tak, chodzi o walkę wewnętrzną ugrupowań wewnątrz Platformy Obywatelskiej, które się biją. Nie wiem, czy w tym przypadku o stanowiska, czy też chodzi o to, że jedna opcja góruje nad drugą opcją.
10: Jak dodaje gość Radia Łódź, lotnisko wcale nie radzi sobie tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Wskazuje, że rynek lotniczy urósł w Polsce przez ostatnie lata wielokrotnie. Dlatego nawet liczba 500 000 odprawionych pasażerów na nikim nie powinna robić wrażenia.
1: Więcej na radiowódź.pl.
10: Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej może zbadać działania Bartosza Lewandowskiego. W ten sposób prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati skomentował informację, że adwokat Marcina Romanowskiego i Przemysława Krala miał pośredniczyć w rozmowach dotyczących azylu dla byłego wiceministra sprawiedliwości w Dubaju. Przemysław Rosati przypomniał, że wszelkie działania prawne muszą być zgodne z zasadami etyki adwokackiej.
13: To jest co najwyżej sprawa dla rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Jeżeli miałoby dojść przy okazji tych kontaktów, czy przy okazji świadczenia pomocy prawnej w tej sprawie, do jakichkolwiek niezgodnych z zasadami etyki adwokackiej, godności zawodu, zachowań, to taka sprawa powinna być wyjaśniona przez rzecznika dyscyplinarnego. Adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
10: Poszukiwany listem gończym polityk PiS Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielać Przemysław Kral. W kontakcie między nimi pośredniczył Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu mężczyzn. Jak pisze portal WP.pl oraz TVN24, plan się nie powiódł, bo władze Emiratów Arabskich odmówiły przyjęcia u siebie polityka PiS. Prawnik Bartosz Lewandowski napisał, że doradztwo osobie, która przebywała legalnie na terytorium państwa Unii Europejskiej posiadającego azyl polityczny, nie jest żadnym przestępstwem. Starostwo powiatu łódzkiego wschodniego chce przeprowadzić się z Łodzi do Koluszek. Ma to być ułatwienie dla mieszkańców w załatwieniu spraw urzędowych, zwłaszcza, że w każdej gminie miałaby powstać filia starostwa. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
14: Powiat blisko mieszkańca, lepszy dojazd, samodzielność czy wpływy z opłat skarbowych. Między innymi te argumenty przemawiają za przenosinami siedziby powiatu łódzkiego wschodniego. Co ważne, w każdej gminie będzie się znajdowała filia starostwa, czyli tak zwane Centrum Informacji Mieszkańców, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
15: Już troszkę dusimy się w Łodzi. Mieszkańcy chcą usług publicznych jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, stąd pomysł, aby im to umożliwić. Chcemy, aby instytucje znalazły się na naszym terenie i żebyśmy swój rozwój mogli projektować indywidualnie.
14: Teraz przed starostą trudne zadanie, bo będą odbywać się konsultacje z radami gmin, przewodniczącymi rad, wójtami i burmistrzami. Damian Grosicki, Radio Łódź.
10: Te konsultacje rozpoczną się już we wrześniu i potrwają do końca roku. Ostateczna decyzja zapadnie wiosną. W Łodzi dziś główne uroczystości 82. rocznicy likwidacji getta zaczną się w południe na stacji Radegast. Wczoraj w Parku Ocalałych w Łodzi pojawiły się kolejne drzewa pamięci. Podczas Dnia Ocalałych uhonorowano 6 osób i rodzin związanych z historią łódzkiego getta. Takich drzew jest tam już 677. Tradycja sadzenia drzew w Parku Ocalałych ma 22 lata. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: No pięknie nas ten piątek przywitał. Jest słonecznie i tak będzie do końca dnia. Na razie jeszcze warto zarzucić na siebie coś cieplejszego, ale w ciągu dnia na pewno będziemy to z siebie zrzucać, bo termometry wskażą nawet 27-29 stopni Celsjusza. Piękny sierpniowy piątek. Warto wykorzystać tę przyjemną aurę i zaplanować sobie dzisiaj jakieś aktywności na świeżym powietrzu. Biometr mamy korzystny. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Piękny piątek, piękny weekend przed nami, dlatego pytam Państwa o plany. studio@radiołódź.pl, pod ten adres można do mnie pisać, a ja będę z Państwem do godziny 12. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński.

Trochę nieco mocniejszych dźwięków na dobry początek tej godziny AC/DC w Radiu Łódź. A ja w międzyczasie zajrzałam sobie do kalendarza świąt nietypowych i drodzy Państwo, dzisiaj przypada Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki. To święto szczególnie dla panów, bo chodzi o elegancki dodatek, muszkę. Mamy też Święto Lotnictwa Polskiego, chociaż nie ukrywam, że najbardziej zaintrygował mnie jutrzejsze święto mnie zaintrygowało, mianowicie Dzień Spieczonego Bliźniaka. To wielki coroczny zjazd bliźniąt, trojaczków i czworaczków z całej Polski i zagranicy w Czarnkowie. Święto odbywa się co roku na zakończenie wakacji już od 1998 roku. Dzień spieczonego bliźniaka. A zaintrygował mnie również dlatego, że sama mam siostrę bliźniaczkę.

0: Jessie Ware, taki piękny wstęp nam zrobiła. Po 10:00 obiecywałam konkurs. No i proszę bardzo, czas na naszą wakacyjną zabawę. Przypomnę, że do zgarnięcia podwójne zaproszenie do parku rozrywki Mandoria. Regulamin znajdziecie Państwo na naszej stronie radio.łódź.pl, jeżeli ktoś chciałby doczytać szczegóły. Ja za moment podam 3 hasła, a Państwa zadaniem będzie powiedzieć, a konkretnie napisać na adres konkurs@radio.łódź.pl i tu podkreślam, bo to inny adres niż ten, pod którym komunikujemy się podczas programu. konkurs@radiołódź.pl. Piszemy, jaką piosenkę mam na myśli. Uwaga, podaję hasła.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Plaża, upał, tekstylia. To nasze dzisiejsze 3 hasła. Plaża, upał, tekstylia. Dodam, że chodzi o letnią polską piosenkę. Te 3 skojarzenia mają Państwa naprowadzić na konkretny tytuł. Odpowiedzi wysyłamy na konkurs@radiołódź.pl. Podajemy imię, nazwisko i co bardzo ważne, również numer telefonu, bo przed godziną 12:00 będę do kogoś z dobrą informacją dzwonić. No to czas start. Czekam na odpowiedzi.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Przypominam nasze hasła konkursowe. Plaża, upał, tekstylia. To trzy skojarzenia, które mają Państwa doprowadzić do tytułu polskiej letniej piosenki. Proszę kreować i wysyłać odpowiedzi na konkurs@radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
5: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
7: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
8: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
9: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
10: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
9: W każdy poniedziałek po 21.
11: Okolice jazzu.
9: Zapraszam, Piotr Bielawski.
11: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radia Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe, znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
12: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak to jest równe.
11: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
14: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
15: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
16: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
11: Najdłuższa fala relaksu.
17: A skoro relaks, to w Radiu Łódź teraz projekt Babie Lato z utworem Przejdzie.

Projekt Babie Lato i utwór Przejdzie. W radiu już za chwilę magazyn Tak to czuję. Monika Czerska porozmawia o zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych. Ta rozmowa już za chwilę, ale zanim to jeszcze trochę muzyki.

0: tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne to stan psychiczny wywołujący dręczące, natrętne myśli, obsesje i przymus wykonywania powtarzalnych czynności, czyli kompulsji. Na OCD cierpi od 2 do 3% populacji na świecie, czyli około 150 do 200 milionów ludzi. Problem jest bardzo poważny. Wielu chorych ukrywa jednak swój stan z powodu wstydu, dlatego można przypuszczać, że liczba chorych jest zdecydowanie większa. Czym są zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne? Jak rozpoznać, że ktoś ma właśnie taki problem? Jak pomagać? O tym będziemy dziś rozmawiać z naszym gościem, a jest nim psycholog, psychoterapeutka Agata Bujnowicz-Antosiak. Dzień dobry, witam w studiu Radia Łódź.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To zacznijmy od definicji. Ja już podałam prostą definicję, tak by się wydawało, że prostą, ale gdyby można ją przełożyć na życie i powiedzieć tak prostym językiem, czym jest OCD?
2: OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, polegają na tym, że pojawia się myśl, obraz bądź impuls w naszej głowie, który powoduje wzrost lęku. Żeby tego lęku pozbyć się, zaczynamy wykonywać różne czynności, są to kompulsje. To powoduje, że lęk spada w tym momencie, natomiast długofalowo niestety powoduje to, że jakby ten lęk potem jeszcze się bardziej nakręca, że tak to nazwę.
1: Myślę, że warto dodać, że te myśli, obrazy czy impulsy tak naprawdę to są niechciane przez nas. One gdzieś wywoływane są mimowolnie w naszej głowie.
2: Zdecydowanie tak jest. Te myśli są natrętne. Posłużę się może tutaj przykładem na przykład myśli, że chciałabym zrobić coś swojemu dziecku i ta myśl jest dla tej osoby abstrakcyjna, bo ona sobie zdaje sprawę z tego, że ona nie chce tego zrobić, natomiast ta myśl ją męczy.
1: Te myśli mogą być bardzo różne i dotyczyć różnych sfer życia. Może na przykład prześladować nas myśl, że coś złego stanie się komuś z naszych bliskich, prawda? I nie potrafimy uporać się z taką myślą.
2: Oczywiście. Ja jakby w trakcie swojej praktyki spotkałam się z tymi zaburzeniami związanymi z samobójstwem, z czystością, ze zdrowiem. Jest obszerne spektrum tego, czego może to zaburzenie dotyczyć.
1: I takie myśli, które pojawiają się, czy te obrazy, które pojawiają się nam gdzieś w głowie, na pewno wywołują ten lęk, ten niepokój i żeby jakoś poradzić sobie z tym, musimy wykonać jakieś działanie, prawda?
2: Dokładnie
1: tak. To jest
2: tak.
1: Ta kompulsja.
2: Dokładnie tak, natomiast chciałabym też zaznaczyć, że kompulsje niekoniecznie muszą być widoczne dla drugiego człowieka, bądź dla nas, one mogą odbywać się w naszej głowie. Może być to na przykład liczenie, muszę policzyć, muszę wypowiedzieć sekwencję jakichś słów.
1: Czyli każdy znajduje ratunek dla siebie indywidualnie.

0: normalnie.
1: Dokładnie tak.
0: Niektórzy sprawdzają bez przerwy, czy dom jest zamknięty, czy wyłączyli żelazko, a inni gdzieś ratują się takim swoim sposobem i liczą albo wykonują coś gdzieś w głowie, tak?
1: Dokładnie tak. Kompulsja nie musi być widoczna. Dlatego podczas chociażby terapii jest to czasem, powiedzmy, zgubne, bo nie mamy namacalnego rytuału, który ktoś musi wykonać, bo on jest w głowie tej osoby.
0: Tak naprawdę to jest zaburzenie, które może dotyczyć każdego z nas. Niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. I może się pojawić na dowolnym etapie naszego życia.
1: OCD jest zależne od biologicznych, społecznych, środowiskowych, od funkcjonowania naszego mózgu. Takie etapy, kiedy stres jest nasilony, bądź jakieś ważne, stresujące wydarzenia w naszym życiu, oczywiście są predyspozycją do tego, żeby ono wtedy się ujawniło, ale niekoniecznie jakby wywołują to zaburzenie.
0: Wyczytałam, że w Polsce problem może dotyczyć nawet 750 tysięcy ludzi. Problem jest bardzo poważny i trochę można powiedzieć, że te dane są zaniżone, bowiem tak jak wspomniałam we wstępie do audycji, wielu chorych wstydzi się tego, ukrywa to. Ale OCD bardzo poważnie może utrudniać takie codzienne funkcjonowanie.
1: Właśnie myślę, że to jest taka cecha OCD właśnie, że ono nam utrudnia to funkcjonowanie i w momencie, kiedy każdy z nas może mieć myśl, która jest niefajna dla nas, tylko jest kwestia tego, jak my ją zinterpretujemy. Czy my ją zinterpretujemy jako zagrażającą dla nas i ona podniesie nam poziom lęku, czy tego nie zrobimy? To, że mamy nieprzyjemne myśli, nie oznacza, że mamy OCD. OCD jest wtedy, kiedy zaburza nam funkcjonowanie.
0: A no właśnie, bo tak naprawdę każdy z nas od czasu do czasu miewa jakieś niepokoje w głowie, jakieś myśli, które gdzieś co jakiś czas powracają, ale to niekoniecznie od razu świadczy o tym, że mamy zaburzenie OCD, tak?
1: Dokładnie tak.
0: W jaki sposób to się diagnozuje w takim razie?
1: Patrzymy na to właśnie, jak bardzo te objawy zaburzają nam codzienne funkcjonowanie. Co OCD nam odbiera?
0: A czy my sami, jeżeli jesteśmy zaburzeni, mamy tego świadomość? Jesteśmy w stanie się przyznać przed sobą, mam problem, powinienem pójść do kogoś, kto mi pomoże?
1: Znaczy, czy jesteśmy w stanie się przyznać i pójść po pomoc, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast jak najbardziej osoby z OCD mają świadomość tego, że te myśli i te rytuały, które wykonują, są nie do końca racjonalne, ale to nie zmienia faktu, że one nie umieją przestać tego robić, ponieważ lęk jest tak duży, że robią to na okrągło, przy czym wzmacniają to zaburzenie, bo wykonywanie rytuału pozornie obniża nam poziom lęku na chwilę.
0: I to nie jest tak, że z dnia na dzień się pojawiło i z dnia na dzień zniknie?
1: Nie, nie, nie, absolutnie. Jeżeli OCD jest mocno utrudniające nam życie, no to jak najbardziej wtedy trzeba zgłosić się do specjalisty po pomoc.
0: Ale też ważna jest rola rodziny, ważna jest rola przyjaciół i o tym już będziemy mówić w części internetowej naszego spotkania, naszej rozmowy. Zapraszam na portal radioudź.pl, a przypomnę, że naszym gościem jest psycholog, psychoterapeutka Agata Bujnowicz-Antosiak.

Happy Love w Radiu Łódź. 6 minut zostało do godziny 11. O pełnej wybrzmią oczywiście najnowsze wiadomości. Przypomnę, można je śledzić na bieżąco, między innymi w naszej aplikacji mobilnej. Zachęcam do zainstalowania w swoich telefonach, bo można nas wygodnie słuchać w każdym miejscu, gdziekolwiek Państwo jesteście. Po 11 będę wyłaniać zwycięzców naszych konkursów, ale zanim to wszystko, to jeszcze zagrają nam Beatlesi.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
6: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy.

0: Zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
1: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
2: Let's do it!
1: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
2: Oh yeah!
1: Zamów 512 50 40 30.
3: Dobra cena gwarantowana.
2: Let's do it!
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Beata Janowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
6: W opinii premiera sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki. Edukacja medialna odpowiedzią na dezinformację. Ogólnopolski program dla szkół będzie realizowany w Łodzi. Policja w regionie łódzkim zapowiada zwiększone kontrole legalności pobytu obcokrajowców w naszym województwie. Dziś będzie pogodnie, temperatura wzrośnie do około 28 stopni. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Dotyczą m.in. przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. To tylko jeden z wątków afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut. Klienci, którzy zainwestowali tam swoje oszczędności, stracili co najmniej ponad 350 milionów złotych. Premier Donald Tusk powiedział dziś przed posiedzeniem rządu, że sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki. Dodał, że ze sprawą są powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości.
7: Nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
6: Premier zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Edukacyjny program odpowiedział na narastający problem dezinformacji. Ogólnopolski projekt What the Fake będzie realizowany w EC1 Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Skierowany jest do młodzieży, która korzystając z internetu w coraz większym stopniu narażona jest na dezinformację, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
8: Dobrze wiemy, że 52% osób, głównie młodych osób w wieku 18-24, w zasadzie po informacje sięga już tylko i wyłącznie z mediów społecznościowych albo z chatbotów AI.
6: Młodzi ludzie podczas zajęć dowiedzą się, jak dezinformacja jest tworzona. Program łączy wiedzę filmową ze współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi tworzenia przekazu, mówi Monika Głowacka z Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
9: Mamy bowiem też takie poczucie, że poprzez film czy ukazywanie, jak powstaje utwór audiowizualny, jesteśmy w stanie opowiedzieć, w których momentach można manipulować informacją, można manipulować faktem.
6: Program skierowany jest do szkół z całej Polski i będzie realizowany do 2028 roku. Działania współfinansuje Ministerstwo Kultury.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Obywatel Mołdawii, który od ponad roku nielegalnie przebywał w Polsce, został zatrzymany w Rawie Mazowieckiej. 43-latka zatrzymali policjanci sprawdzający legalność pobytu cudzoziemców, mówi starszy aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
11: Policjanci Wydziału Prewencji zatrzymali na terenie Rawy Mazowieckiej 43-letniego obywatela Mołdawii. Okazało się, że mężczyzna już od ponad roku przebywa na terytorium Polski bez legalnego pobytu. Jego wiza już dawno skończyła ważność.
6: Mężczyznę przekazano Straży Granicznej w Łodzi, został deportowany z naszego kraju. Policja zaznacza, że takie działania nie są wymierzone przeciwko cudzoziemcom, ale służą egzekwowaniu obowiązującego prawa. Kontrole legalności pobytu obcokrajowców mają być prowadzone systematycznie. Europejscy politycy żegnają króla Norwegii. Harald V, który zasiadał na tronie przez ponad 3 dekady, zmarł w wieku 89 lat. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Komentarze zebrała Beata Płomecka.
12: Sekretarz generalny NATO nazwał zmarłego króla Norwegii oddanym przywódcą. Jego wojskowe korzenie sprawiły, że był orędownikiem norweskich sił zbrojnych i wieloletnim przyjacielem NATO, napisał na portalu X Mark Rutte. Wpis opublikowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Przez ponad 3 dekady służył swojemu krajowi z serdecznością, pokorą i niezachwianym poczuciem obowiązku, napisała Ursula von der Leyen. Dodała, że król Harald V jednoczył Norwegów w chwilach radości i smutku i że był prawdziwym Europejczykiem. politykiem. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, wspominając Haralda V, napisał, że poświęcił życie służbie narodu norweskiego i cieszył się najwyższym szacunkiem zarówno w kraju, jak i za granicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Król Harald aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska, był także zapalonym żeglarzem. Trzykrotnie reprezentował Norwegię na Igrzyskach Olimpijskich. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Nawet 29 stopni Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Czekamy jeszcze na takie wskazania, ale już mamy ponad 20 stopni, więc całkiem przyjemnie. Dużo słońca od rana i to słońce z nami zostanie dzisiaj dokładnie do godziny 19.39. Przed nami też całkiem przyjemny weekend. Jutro 24 stopnie, może przelotnie popadać, a w niedzielę dużo słońca i 27 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: W tej słonecznej, już weekendowej atmosferze czytam sobie Państwa maile i o planach na najbliższe dni. I oczywiście śledzę odpowiedzi konkursowe. No i uwaga, w tej godzinie będę przyznawać nagrody.

0: Czas na kulturę.
1: Weekend się zbliża, pewnie sporo wydarzeń kulturalnych. Zaraz się dowiemy, bo w studiu jest Ania Groblińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jedni się cieszą, że będzie Parada Wolności, a inni się martwią, bo będzie głośno.
1: Będzie, no cóż, trudno. Przez 3 dni w centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 14 platform ma się złożyć na to wydarzenie. Każda
2: no to
1: platforma,
2: głośno.
1: Tak, o innym charakterze. Będzie house, techno, trans, drum and bass i jeszcze wiele innych, jeszcze mnóstwo pośrednich brzmień takich pomiędzy. A zatem 3 dni, 14 platform, jedno miasto, Łódź. Wakacje na Piotrkowskiej w ramach tego cyklu z kolei będzie cicho na dyskotece, bo to Silent Disco przy ulicy Piotrkowskiej 3. Dzisiaj zacznie się o 21.30. Proszę korzystać jeszcze z tych ostatnich wakacyjnych dni. No i będzie też Silent Disco na Ofie. Of Piotrkowska, czyli Piotrkowska 138 przez 140, również o 21.30. Natomiast bez słuchawek publicznych będzie dzisiaj słuchać Schumana i Chopina w Pałacu Biedermana. Oto Uniwersytet Łódzki we współpracy z Fundacją Focus On zorganizował kolejny koncert z cyklu klasycznie u Biedermanów i w Pałacu Alfreda Biedermana, czyli przy Franciszkańskiej 1/5 wystąpi wybitna pianistka Maria Jakimenko, a w programie właśnie Robert Schumann, Fryderyk Chopin od barwnego karnawału po Mazurki o godzinie 17. W Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana spotkanie pod hasłem Ile warstw ma pamięć? To będzie spotkanie z Mikołajem Trzaską, Mikołajem Grynbergiem oraz Joanną Chmarzyńską-Golińską. Spotkanie poświęcone zjawisku dziedziczenia traumy, przepraszam, i sposobom pamiętania o trudnej przeszłości. Wydarzenie ma być połączone ze świecką Hewrutą. To jest taki rodzaj wspólnego czytania i analizowania w grupach tekstów religijnych, ale to ma być świecka właśnie Hewruta. I jeszcze kolacja szabatowa. O godzinie 17:00 wydarzenie się rozpocznie. Poprowadzi je Izabela Adamczewska. Trwa festiwal Retro Perspektywy. Dzisiaj dużo wydarzeń, ale między innymi bardzo intrygujący spektakl Spektrum Fundacji Sztukmistrze. I rzeczywiście sztukmistrze wystąpią, wykorzystując całą paletę cyrkowych i teatralnych umiejętności. Mają budować przed widzami iluzje, mają eksperymentować, będą fruwać piłki, obręcze, maczugi i zadziwiać publiczność. Dla dzieci i młodzieży jest ten spektakl, ale ja sądzę, że i dorośli będą zainteresowani. To jedno z wydarzeń. To właśnie o godzinie 18:00 w elektrowni, czyli niedaleko Fabryki Sztuki w Fuzji. No i jeszcze trwa oczywiście letni festiwal filmowy TME Polówka. Dzisiaj i Kontakt w reżyserii Roberta Zemeckisa z 1997 roku. Amerykański film o kontakcie z kosmosem. Ale dzisiaj będzie także Twój Vincent w cyklu Po Polsku w Monopolis. No i kto jeszcze nie widział, to warto, żeby się wybrał, bo Przed chłopami ten sam duet twórczo-reżyserski stworzył właśnie film poświęcony Van Gogowi, cały składający się z namalowanych i animowanych obrazów, a namalowanych rzeczywiście przez rzesze zatrudnionych artystów. Przypomnę, że teraz projekcje Polówki rozpoczynają się około godziny 20:00. I jeszcze na zakończenie o tym, że w ratuszu, czyli w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli można oglądać fotografię Tymoteusza Tarasiewicza. Młody twórca deklaruje, w swojej fotografii poszukuje wyrazistych kompozycji, światła, cienia, kontrastów, emocji. Interesują mnie obrazy, które pozostawiają przestrzeń na własną interpretację widza i pozwalają spojrzeć na codzienność z innej perspektywy. Te fotografie można oglądać jeszcze do 24 września i właśnie we wrześniu odbędzie się finisaż tej wystawy w Zduńskiej Woli.
3: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. No mówiłam, że sporo wydarzeń na pewno Ania przygotowała.

Ja dorzucę jeszcze coś do tych wydarzeń, które przedstawiła nam Ania Grobińska, ale to dopiero na poniedziałek. Z tym, że żeby nam nie umknęło w tym ferworze, bo w najbliższy poniedziałek ostatnia odsłona naszego cyklu Open Stage Ether Jazzu. Finał cyklu należeć będzie do Patrycji Zarychty, wokalistki i kompozytorki związanej z nurtem jazzu i soulu. Artystka mająca na koncie współpracę z Michałem Urbaniakiem czy Kubą Badachem zaprezentuje materiał ze swoich albumów, w tym najnowszego krążka Crystal. Początek tradycyjnie o godzinie 19. Spotykamy się oczywiście w porcie Łódź. No i miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, to spotkamy się na patio portu. A tymczasem pan Adrian pisze, że w ostatni weekend wakacji planuje dokończyć porządki w garażu, a potem długo odpoczywać z rodzinką, grając w planszówki i grillując. I takimi właśnie planami można się ze mną jeszcze dzielić na studio@radiołódź.pl. Panie Adrianie, ja życzę oczywiście miłego odpoczynku.

0: No bardzo przyjemnie się zrobiło. David Bowie w Radiu Łódź. A ja zapowiadałam, że w tej godzinie będziemy rozwiązywać nasze konkursy. I zaczniemy od tego związanego z planami na weekend. Dziękuję bardzo za Państwa maile i dzielenie się tymi planami. Bardzo lubię te wiadomości od naszych słuchaczy. Udało mi się wyłonić zwycięzcę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Zwyciężczynie konkretnie, bo bilety trafiają dzisiaj do pani Asi. Ja życzę oczywiście wspaniałych wrażeń, pani Asiu. Na pewno uda się ciekawy film wybrać z repertuaru. Z tego, co widziałam, jakieś nowości się pojawiają. A już niebawem będę rozwiązywać naszą wakacyjną zabawę, w której do wygrania podwójne zaproszenie do największego krytego parku rozrywki. I tak na koniec przypomnę jeszcze nasze dzisiejsze hasła. Plaża, upał i tekstylia to trzy skojarzenia. Chodzi nam o letnią polską piosenkę. Tytuły można wysyłać na konkurs @radiołódź.pl. Podajemy w mailu imię, nazwisko i numer telefonu, a ja już niedługo będę do kogoś z Państwa z dobrą informacją dzwonić.

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Już niebawem rozwiążemy naszą wakacyjną zabawę, ale najpierw się odpowiednio nastroimy. Kaja i fleciki.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandolia.
1: No i czas rozwiązać naszą wakacyjną zabawę. No mnóstwo maili dzisiaj przyszło, mnóstwo maili i wiele też prawidłowych. Udało mi się wyłonić zwycięzcę. Jest z nami pan Przemek. Dzień dobry, słyszymy się?
2: Dzień dobry, tak.
1: Bardzo mi miło, to powiedzmy to. Hasła brzmiały: Plaża, Upał, Tekstylia, a tytuł piosenki, panie Przemku?
2: To oczywiście Chałupy, Welcome to.
1: Dokładnie tak, wielkie brawa, to jest prawidłowa odpowiedź na nasze dzisiejsze skojarzenia i w związku z tym trafiają dzisiaj do pana bilety do Mandorii. Proszę powiedzieć, kogo zabierze pan ze sobą do tego parku rozrywki?
2: No, myślę, że drugą połówkę, także.
1: No to świetnie. Ja wam życzę świetnych wrażeń. Ja byłam, wiem, że emocje są duże, także mam nadzieję, że będziecie świetnie się bawić. Jeszcze raz

Wakacje z Radiem Łódź.

No i pan Przemek już planuje wycieczkę do parku rozrywki, a państwo macie jeszcze szansę na bilety. Ostatnią szansę, podkreślam, w najbliższy poniedziałek. Także mocno trzymam kciuki. Proszę próbować.

0: Reklama. W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
2: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interboot Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: 12 na zegarze.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
14: Hakerzy wykradli dane pasażerów korzystających z trzech brytyjskich lotnisk. Problem może dotyczyć również Polaków. Jutro odbędzie się krajowy trening bezpieczeństwa. W ćwiczeniach można będzie brać udział także w naszym regionie. Strażacy z OSP Osiny ćwiczą działania gaśnicze i ratunkowe w bezpiecznych warunkach, w wirtualnej rzeczywistości. Po południu w regionie sporo słońca, będzie ciepło, ale chwilami wietrznie. Cyberatak na 3 brytyjskie lotniska, wyciekły dane prawie 9 milionów klientów, możliwe, że także Polaków. Hakerzy zaatakowali systemy portów w Manchesterze, Londynie, Stansted i East Midlands. Wśród przejętych informacji są adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe i numery rejestracyjne samochodów. Nie wyciekły dane bankowe ani paszportowe. O szczegółach Anna Rączkowska.
5: Hakerzy dostali się do systemów z informacjami o osobach, które rezerwowały parkingi, korzystały ze stref wypoczynkowych albo wykupywały szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Przejęli też dane klientów korzystających z bezprzewodowego internetu w terminalach. Operator Manchester Airport Group, do którego należą zaatakowane lotniska, zapewnia, że w zaatakowanych systemach nie było numerów kart płatniczych ani danych kont bankowych. Hakerzy nie mieli też dostępu do informacji paszportowych. Po wykryciu ataku firma ograniczyła dostęp do swoich systemów. Sprawą zajmują się specjaliści od cyberbezpieczeństwa oraz brytyjskie służby. Operator kontaktuje się z osobami, których dane mogły wyciec. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
14: Klienci korzystający z tych lotnisk, także Polacy, powinni teraz uważać na podejrzane e-maile, SMS-y i telefony. Skradzione informacje mogą zostać wykorzystane do podszywania się pod pracowników lotnisk i prób wyłudzenia haseł lub pieniędzy.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: W Łódzkiem można będzie jutro przećwiczyć właściwe reagowanie w sytuacji zagrożenia. To część ogólnopolskiego treningu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać sygnały alarmowe, sprawdzać wiarygodność komunikatów i przygotować plecak ewakuacyjny. W całej Polsce powstanie około 1400 punktów Akademii, a w województwie łódzkim zajęcia odbędą się w ponad 70 miejscach, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
16: Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce. Prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby w sobotę odwiedzić najbliższy punkt Akademii OLIOC i przećwiczyć 3 kroki do bezpieczeństwa.
14: Główne wydarzenie w naszym regionie odbędzie się podczas wojewódzkich dożynek w Czarnożyłach. Punkty treningowe będą jutro działały od 14 do 18. Pełną listę miejsc można znaleźć na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Strażacy z Osiny w powiecie bełchatowskim szkolą się w wirtualnej rzeczywistości. Pożar, ewakuacja, pierwsza pomoc i presja czasu. Wszystko jak podczas prawdziwej akcji, ale bez narażania zdrowia i życia. Nowy sprzęt ma pomóc przede wszystkim w przygotowaniu członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
17: Dzięki wirtualnym scenariuszom młodzi strażacy mogą ćwiczyć różne sytuacje ratownicze, uczyć się właściwych reakcji i wielokrotnie powtarzać te same zadania, mówi prezes OSP Osina Michał Nickiewicz.
18: Możemy przećwiczyć swoje zachowanie w różnej formie, w różnych sytuacjach zagrożenia.
17: Zaletą takiego rozwiązania jest realizm połączony z bezpieczeństwem. Uczestnicy szkolenia mogą znaleźć się w środku symulowanej akcji i sprawdzić swoje decyzje bez konsekwencji, jakie niosłaby pomyłka podczas prawdziwego zdarzenia, mówi Łukasz Stępień z OSP Osina.
19: Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz, widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
17: Nowoczesny sprzęt pozwoli młodym druhom zdobywać doświadczenie już od najmłodszych lat. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Nowe wyposażenie kupiono dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Piłkarze Unii Skierniewice zagrają dziś przed własną publicznością ze Stalą Rzeszów. Rywal zamyka tabelę pierwszej ligi, jest jednym z dwóch zespołów, które jeszcze w tym sezonie nie wygrały. Asystent trenera Unii Mikołaj Linowski podkreśla jednak, że drużyna z Podkarpacia będzie wymagającym rywalem.
20: Bardzo poukładany zespół, w każdym meczu był bardzo, można powiedzieć, niebezpieczny. W każdym meczu chciał grać piłkę i na pewno to miejsce, w którym obecnie się znajdują, nie odzwierciedla poziomu sportowego tego zespołu.
21: Fajna młoda drużyna, myślę, że trochę przypomina naszą, więc na pewno będzie to ciekawe spotkanie, bo obie drużyny chcą grać piłkę.
14: Dodaje Bartosz Bida, który wrócił już do gry po przymusowej pauzie za czerwoną kartkę. Początek meczu Unii ze Stalą o 18:00. Relacje w wiadomościach Radia Łódź. Relacja pisana na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości o 13:00.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Słońce nas dzisiaj przyjemnie podogrzewa. Nie spodziewamy się żadnych wariacji pogodowych. W ciągu dnia nie, ale w nocy może przelotnie popadać i niewykluczone, że pojawią się w naszym regionie burze. Jutro też delikatnie popada, ale będzie ciepło. Dziś nawet bardzo, do 29 stopni, jutro 24. Biometr mamy dziś korzystny, no i mamy piątek, więc ten piątek dobrze wykorzystajmy.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Ja mam dokładnie taki plan, dobrze wykorzystać piątek i weekend. Dziękuję za to przyjemne przedpołudnie i Państwa aktywność. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński i dołączył do nas ktoś, kto z pewnością też dobrze ten piątek wykorzysta. Piotr Bielawski, dzień dobry.
1: No ja wykorzystam cały weekend, nawet biorąc pod uwagę, że ze słuchaczami będę się tutaj spotykał. Tak.
12: Codziennie pewnie.
1: No, mam nadzieję, że wszyscy razem jakoś dobrze ten weekend spędzimy.
12: No i
1: piątek tym bardziej.
12: No to tego sobie życzmy w takim razie. Yeah.

Nadeszła wielkopomna chwila. Nie lubię cytatów, ale dzisiaj to znakomity początek tej audycji. No wchodzi ten tekst od razu, biorąc pod uwagę, że wreszcie nadeszła ta chwila, zebrałem to jakoś, poukładałem i to będą piosenki z Państwa walizek. To Państwo wyjeżdżają na urlopy, zabierając ze sobą swoją ulubioną muzykę. Pakują walizki, a te piosenki pakują się bardzo chętnie do tych walizek i wraz z Państwem podróżują, przypominając różne wydarzenia, bo jak rozumiem, to przede wszystkim wspomnienia, sentyment powoduje, że te, a nie inne piosenki do Państwa wracają latem i jeśli już coś proponować, to właśnie z takiego zestawu. Więc kilka osób przysłało te swoje propozycje i czas wielki, żeby to Państwa muzyka zagrała w piosenkach na walizkach i tak będzie właśnie w dzisiejszym programie. 74-75 to były lata, kto się powie, bo można wrócić właśnie do lat 70. minionego wieku, aż do takich czasów można wrócić. Ale właściwie to chyba najstarsza piosenka, jaka zabrzmi w tej audycji. Następne wspomnienia będą z różnych momentów, różnych okresów, a więc i różne to były lata, i różne wakacje.

A to ciekawe, naprawdę. Pani Kasia mnie pyta, która z tych piosenek będzie taką, że uznam, że jest też moją ulubioną. Właśnie kiedy gram Counting Crows, trochę pani Kasia wie, bo to jest jej propozycja tutaj. Grałem kiedyś Counting Crows, to była debiutancka ich płyta i stąd się i u pani Kasi wzięło to zamiłowanie do tych historii opowiadanych w piosenkach na pierwszej płycie Counting Crows. A to jest taka historia człowieka porzuconego przez kobietę, więc wraca do domu, chce się w ogóle poczuć przez moment w domu po prostu. No i znalazł się w Omaha, skończyła się benzyna, nie ma monet, żeby zadzwonić, a jeszcze wtedy nie było telefonów komórkowych, tylko można było wejść do budki po prostu z telefonem. No ale on nie ma monet, nawet szansy zadzwonić i pada siarczysty taki letni deszcz, bo to środek lata. I on po prostu musi czekać wszystko przeciwko niemu. I można wpaść w taką pętlę i być ciągle w Omaha, albo co chwilę być w Omaha. Tak, zgadzam się z panią. No i to jest taka piosenka, która wróciła. Bardzo się cieszę. Państwo proponują te piosenki albo piszą piosenki @radiouć.pl albo osobiście do mnie p.bielawski@radiouć.pl. Zazwyczaj nie ma wspomnień. To jest tutaj tylko taka piosenka i też wspomnienie, że grałem i że zaraziłem Counting Crows. Bardzo się cieszę w takim razie, że jest jeszcze taka pamięć również, skąd się ta piosenka wzięła. No i później podróżowała w różnych kierunkach latem wraz z panią. Jestem zaskoczony, ale na tych listach państwa na przykład Take That z kolei masz trzy piosenki, trzy różne piosenki. Ja nie wiem skąd miłość do Take That akurat, choć nie neguję oczywiście tej miłości, a to znaczy, że po prostu zespół zapisał się w takim jakimś kanonie, trendzie letnich przebojów, że potrafił to robić, że potrafił się wylansować w danym czasie. Back for Good.

Back for good, take that, bo zawsze warto wrócić, jeśli tam dobro, jeśli tam właśnie odczuwasz, że to miejsce. Więc jest uzasadnienie, fajnie, jedno, wynikające z samego tytułu, czy też treści, ale ciekawi mnie, dlaczego ten take that tak popularnym był swego czasu i w dalszym ciągu, jak już mówimy o hitach lata, to się przypomina. To może ktoś napisze, może coś dopisze jeszcze do takich wyborów. studio@radiuch.pl, bo tu szybciutko i na bieżąco od razu można odczytać. No takie różne piosenki chodzą państwu po głowie. Jak rozumiem, każdy wraca przede wszystkim do czasów swojej młodości.

Ta audycja nazywa się Piosenki na walizkach, to wakacyjna audycja. Wybieramy przeboje, z którymi chętnie podróżujemy w różne wakacyjne miejsca. Audycja raczej tematyczna. Dzisiaj to Państwa wybór. Państwa piosenki zebrałem w jedną całość. I mówiłem, że są trzy utwory Take Dead, ale to nie jest rekord. Manam jest rekordem i to na pewno, biorąc pod uwagę listę zgłaszanych piosenek na skrzynce mailowej piosenki@radiowłódź.pl i na mojej skrzynce p.bielawski@radiowłódź.pl. Raz, dwa, cykady na cykladach. Jest też 1984? Możliwe, że jest. Teraz zgubiłem akurat listę, ale na pewno jeszcze Wielka Majówka tu się przypomina. No to jest taki utwór majowy właśnie, więc przedwakacyjny, ale okej, rozumiem, że ktoś podróżował sobie z Wielką Majówką również. No i w końcu pojawia się na tej liście Szał niebieskich ciała. To bardzo wyjątkowa piosenka, to prawda. W dalszym ciągu mogą Państwo zgłaszać swoje propozycje. Zapraszam do wspólnej zabawy, bo nasza audycja od poniedziałku do piątku, od 12 do 13. Piosenki na walizkach. Adres mailowy piosenki@radiowłódź.pl. Przede wszystkim tutaj proszę zgłaszać do tej audycji swoje propozycje. Hity lata bardzo chętnie przyjmuję. p.bielawski@radiowłódź.pl.

Arp You, prawda? Dokładnie. Takie brzmienia po prostu wtedy były, a to były lata 80. z kolei XX wieku. Prawda jest taka, że to były też czasy tego Manamo, który grałem wcześniej. Tak jakoś zatrzymaliśmy się na chwilę. Ja też pamiętam płytę Spandau Ballet, bo całe lato z całą płytą, nie tylko z dwoma przebojami Gold i True, chociaż no, te piosenki w świadomości naszej przetrwały najdłużej, trwają, a inne tytuły to już jest gorzej sobie przypomnieć, prawda? No ale są, to była piękna płyta w całości. Słuchało się całej płyty, całymi wieczorami z kolei. Ja pamiętam dokładnie takie lato. No i lata sobie różne przypominamy i wakacje różne sobie przypominamy w audycji codziennej od poniedziałku do piątku między 12 a 13 piosenki na walizkach. Proszę proponować te piosenki do tej audycji. Piosenki @radiuj.pl. Dzisiaj gram z Państwa propozycji tylko i wyłącznie.

Jak lato przemija, to Stay on this road się przypomina, ale jeszcze jeden tytuł moim zdaniem zespołu Aha, no ale to już zupełnie inna historia i następnym razem. To proszę o kolejne propozycje do audycji właśnie tej, która sobie teraz brzmi, czyli piosenki na walizkach. Piosenki piosenki@radiuj.pl. Państwa propozycje zbieramy. I to właśnie takie piosenki do nas docierają dzięki temu, że Państwo proponują.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
0: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
9: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14, czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
0: Po reklamie.
10: I już 13 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Beata Janowska.
11: W wiadomościach: 7-latek pogryziony przez psa, chłopiec trafił do szpitala. Oczekiwanie na przylot do bazy własku wielozadaniowych samolotów F-35 i prezydenckie weto do ustawy o państwowym e-dzienniku dla szkół. Do wieczora będzie pogodnie i ciepło, na noc synoptycy wydali dla zachodniej części regionu ostrzeżenie o burzach. Siedmiolatek pogryziony przez Amstafa w Piotrkowie Trybunalskim. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. W bloku przy ulicy Modrzewskiego chłopca przewieziono do szpitala w Łodzi. Sprawą zajmuje się policja. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
12: Według relacji rodziny poszkodowanego chłopca, zwierzę wybiegło z mieszkania i rzuciło się na dziecko na klatce schodowej. Chłopiec doznał obrażeń przedramienia i nóg. Jak ustalono po zdarzeniu, pies nie miał aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Według bliskich poszkodowanego nie był to pierwszy tego typu incydent. Zwierzę miało atakować ludzi także w poprzednich latach. Teraz policja prowadzi postępowanie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Pies został odebrany właścicielce, trafił do piotrkowskiego schroniska na obserwację weterynaryjną. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 ma dzisiaj po południu wylądować w Łasku. Maszyny są już w drodze ze Stanów Zjednoczonych. Ich przylot do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego planowany jest na około 16.30. Dołączą do 3 husarzy, które stacjonują w Łasku od maja. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy.
13: Tak, dzień dobry.
11: Kubo, powiedz, czym charakteryzują się samoloty F-35?
13: To wielozadaniowe myśliwce piątej generacji, jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych. F-35 są zbudowane w technologii stealth, która utrudnia ich wykrycie przez radary. Mają też rozbudowane systemy pozwalające zbierać informacje z pola walki i przekazywać je innym jednostkom. Dziś do łasku przyleci 5 takich maszyn, a wraz z 3, które już tu są, będzie to połowa jednej eskadry. Docelowo Polska zamówiła 32 takie samoloty. Do końca tego roku w kraju ma być ich 14, a dostawy wszystkich husarzy mają zakończyć się w 2029 roku. Dzisiejszy przylot 5 maszyn do łasku ma też wymiar symboliczny, bowiem zbiega się ze świętem lotnictwa polskiego.
11: Z łasku mówił Jakub Jędrzejewski, dziękuję. Polskie F-35 utworzą docelowo 2 eskadry, będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie w województwie zachodniopomorskim.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Prezydent zawetował ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik dla szkół. Uzasadniając swoją decyzję, Karol Nawrocki powiedział, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale centralny system z danymi uczniów, ich numerami PESEL, informacjami o ocenach i frekwencji powinien być bardzo dobrze zabezpieczony.
14: Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
11: Rzecznik rządu Adam Szłapka uważa, że decyzja prezydenta jest absurdalna, bo w przepisach chodziło właśnie o zwiększenie bezpieczeństwa danych dzieci.
15: Zabezpieczenie tego, żeby one były w rękach ochranianych także systemem państwowym, a niekoniecznie w prywatnych firmach.
11: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomniała, że obecnie elektroniczne dzienniki znajdują się na serwerach firm komercyjnych. Nowe przepisy miały wprowadzić bezpłatną państwową alternatywę. W Łodzi trwają główne uroczystości 82. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Rozpoczęły się przed południem uroczystością religijną na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej. Druga oficjalna część trwa na stacji Radegast, skąd Niemcy wywozili Żydów z getta do obozów zagłady. Na miejscu są ocalali i ich rodziny, także rodziny tych, którzy już zmarli. Pamięć jest dla nich bardzo ważna, mówi znawczyni wielokulturowej Łodzi, była wieloletnia dyrektor Centrum Dialogu Joanna Podolska.
16: Może nie chodzi o to, żeby pielęgnować na co dzień, każdego dnia o tym pamiętać, bo też życie idzie do przodu, ale na pewno mieć tak z tyłu głowy tę świadomość, że ktoś był przed nami, jaki wkład tej osoby, tych osób, tych grup był.
11: Po uroczystościach na stacji Radegast program wydarzeń przeniesie się do Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. O godzinie 17:00 odbędzie się tam spotkanie Ile warstw ma pamięć z drugim pokoleniem ocalałych, muzykiem Mikołajem Trzaską i pisarzem Mikołajem Grynbergiem. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Między 22 stopnie a 25 stopni. Temperatura jest naprawdę odczuwalna, jest różnica odczuwalna, więc jeśli będą Państwo jechać w kierunku południowym naszego regionu, to właśnie tak będzie. Od 22 do prawie 25 stopni w tej chwili. No, nawet do 26 już widzę, ale spokojnie padać nie będzie, przynajmniej na razie. Wiatr też nie będzie nam przeszkadzał, ewentualnie będzie umiarkowany południowo-wschodni. W nocy burze. I tu mamy ostrzeżenie właściwie dla każdego regionu naszego i będzie silnie wiało w nocy do 60 km na godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: No właściwie 7 minut po 13. Piotr Siwiński spokojnie realizuje program. Piotr Bielawski równie spokojnie podaje taką godzinę. 7 po 13. Jeszcze tyle czasu przed nami.

Charakterystyczne brzmienie, charakterystyczny głos, nie mówiąc stylu w ogóle, Pearl Jam, klasyka, ktoś powie. I tak rozpoczyna się kolejna godzina naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Łódź 12 po 13. I pani Aneta przysyła, polecając opowieść o pewnej książce. Fantastycznie, skorzystam, dawno nie było polecajek. To prawda, wakacyjnie zupełnie inaczej ten piątek się układa, ale ja skorzystam z tej polecajki. To bardzo ciekawa książka. I pani Aneto, już jest pani zwyciężczynią mojej książki, bo dwie takie książki miałem w dzisiejszym programie dla słuchaczy. Mam już tylko jedną, proszę państwa, bo pani Aneta na pewno wygrała u mnie jedną z tych książek, które będę wręczał w konkursie tak naprawdę jeszcze jednym. To jest Agnieszka Płoszaj, Białe Madonny, czyli kryminał z Łodzią związany. Pani Aneta też do Łodzi tutaj, czyli do książki, która też w pewien sposób do Łodzi się odnosi, tutaj nawiązuje w swoim mailu. Będę miał voucher, oczywiście do parku linowego Arturówek. To rodzinne może być wyjście, a że wakacje się kończą, to proszę szybko korzystać. No i to dorzucę w takim razie jeszcze zaproszenie do kina, tak? Bo do kina zawsze warto wyjść. Filmów ciekawych jest mnóstwo i tutaj do 7 września będzie można skorzystać z tego zaproszenia. No bo jeżeli nie radio, chociaż w dalszym ciągu twierdzę, że radio na pierwszym miejscu, no to może ewentualnie czasami film, a może serial. I o serialu pewnym w tej godzinie to jeszcze pomówimy w magazynie, który państwo bardzo dobrze znają, w takim kąciku pod nazwą W następnym odcinku. Mariusz Janik zaprosi, ale to będzie około 13.40.

Kaśka Skochacka zrobiła szum, a teraz Paradise. W raju się znaleźliśmy, bo Brandon Flowers ma nowe piosenki, a wśród nich właśnie Paradise. Takie piosenki umilają nam czas i w tych piosenkach szukamy hitu lata. Ale jeśli ktoś ma już takie piosenki związane z tym czasem pięknym, ze swoimi wakacjami na przykład, to proszę je zgłaszać do Piosenek na Walizkach. To audycja 12.13, właśnie jedna się zakończyła, złożona tylko i wyłącznie z propozycji słuchaczy radia. Uć proszę proponować kolejne piosenki. Piosenki @radiuć.pl. To jest ten adres.

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Podnoszenie ciężaru.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: W Radiu Łódź mamy 29 minut do 14. Nie wiem, jak u Państwa, proszę sprawdzić. Zapowiadałem, że będzie coś o serialach, to zanim o serialach, właściwie mogę powiedzieć, że trochę filmowej muzyki.

0: razie mogę podpowiedzieć studio@radiuć.pl. Seriale. Jeśli już, to oglądać seriale. Są dzisiaj bardzo popularne, ale chyba zawsze były. Mariusz Janik wraca do ciekawych seriali.
1: W następnym odcinku audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
2: Dzień dobry. Dziś historia, którą napisało życie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tę historię ubrano w szaty serialu animowanego. Louis był chłopakiem z Minnesoty. Miał liczne rodzeństwo, ogromną wyobraźnię, a świat dorosłych nie zawsze wydawał mu się łatwy do zrozumienia. Kiedy został komikiem, postanowił opowiedzieć o swoim dzieciństwie za pomocą animacji. Tak powstał Świat według Ludwiczka, serial, o którym chciałbym dziś Państwu opowiedzieć. Pod warstwą charakterystycznego humoru, Louis Anderson umieścił całkiem poważne tematy. Relacje z rodzicami, odrzucenie, stratę, śmierć czy dziecięce próby zrozumienia świata dorosłych. Bo jego prawdziwe dzieciństwo nie zawsze było zabawne. Ojciec Andersona zmagał się z alkoholizmem, a sam Louis jako dorosły otwarcie mówił o swoich doświadczeniach z pomocą psychologiczną. Łatwo byłoby więc potraktować Świat według Ludwiczka jako autobiograficzną opowieść o trudnym dzieciństwie. Nie chcę jednak diagnozować Ludwiczka przez biografię jego twórcy. Ciekawsze wydaje mi się inne pytanie. Ile psychologicznej prawdy jest w świecie, który stworzył Louis Anderson? I właśnie o tym rozmawiam z Anną Tomiczek, psychologiem dziecięcym. Kiedy patrzysz na Świat według Ludwiczka jako psycholog dziecięcy, co wydaje ci się w nim zaskakująco prawdziwe, a co jest już czystym kreskówkowym przerysowaniem?
3: Wiele tam widziałam takich reakcji, z którymi spotykam się, kiedy przychodzą do mnie pacjenci, klienci do gabinetu. Są to bardzo często rodzice, którzy przychodzą w sprawie swoich dzieci. Czasami trudno jest połączyć perspektywy dziecka i dorosłego, kiedy dziecko przeżywa emocje, kiedy ma jakąś trudną sytuację i szuka wyjaśnień, jak to było u Ludwiczka. I tam właśnie widzę, że czasami są takie pokazane przeszkody w tym, żeby połączyć ten świat dziecka i dorosłego. A to, co przerysowane, sporo takich rzeczy, które bardzo mocno eksponują typowe, stereotypowe wady, zachowania, na przykład tata Ludwiczka, który jest bardzo narzekający, bardzo taki podkreślający swoją przeszłość. Mocno przerysowane, takie wyeksponowane pewne cechy typowe społecznie.
2: Wspomniałaś o ojcu Ludwiczka, czyli Endym. On bez przerwy opowiada o wojnie, do tego stopnia, tak, że Ludwiczek żartuje, że ma 8 lat życia i 9,5 roku wspomnień ojca. Co się dzieje z dzieckiem, które dorasta również w opowieściach o doświadczeniach poprzedniego pokolenia?
3: Ponieważ my dorastamy w jakimś filtrze, to ten filtr potem trochę przejmujemy, czyli patrzymy trochę na świat jako dorośli przez ten filtr, w którym dorastaliśmy, poprzez różne zachowania, reakcje naszych rodziców, poprzez rodzinne opowieści. Ludwiczek mógłby mieć takie przekonanie być może, że świat jest zagrażający, że jest trudny, że dużo różnych ciężkich rzeczy trzeba przeżyć. Bardzo często jest tak, że rodzice, wychowując nas, sami przekazują nam taki świat, jakiego się nauczyli od swoich rodziców, więc to jest coś takiego, co tworzy takie nasze soczewki, przez które patrzymy na świat.
2: Co ciekawe, właśnie Ludwiczek ma te soczewki tak naprawdę dwie, bo z jednej strony Endym, który, tak jak już wspomnieliśmy, opowiada o wojnie, a z drugiej strony matka Ora, która jest spokojniejsza, bardziej cierpliwa, często tonuje swojego męża. Co dla dziecka oznacza dorastanie między dwojgiem rodziców, którzy zupełnie inaczej reagują na tę samą rzeczywistość?
3: Myślę, że to zależy od tego, czy reagują inaczej, czyli czy się uzupełniają, czy też są w sprzeczności. Jeśli jest tak, że jeden rodzic ma jakieś podejście, patrzenie na świat, jakieś zasady, jakąś formę stawiania granic, konsekwencji, pewne reguły społeczne, które chce przekazywać, a drugi rodzic w tym nie uczestniczy, jakby jest w opozycji albo nie wspiera tego, no to wtedy w takim konflikcie dziecko może być zagubione, może czuć się niestabilnie, może nie mieć takiego poczucia, takiego bezpieczeństwa i przewidywalności świata. I to może rodzić pewne trudne zachowania. Natomiast jeżeli różnią się, a tak trochę było u Ludwiczka, że tam nie było takiej sprzeczności, że jeden rodzic mówił to, drugi to, tylko różnili się reakcjami. Te reakcje ojca były takie bardzo surowe, bardzo ociosane, powiedziałabym. Natomiast mama była łagodniejsza, spokojniejsza i miała większą łatwość w dostrzeganiu emocji, w takiej empatii, w takim zrozumieniu tego, co tam ten Ludwiczek może potrzebować. Więc to, myślę, że takie dwa różne modele, które są spójne, to jest bardzo cenne. cenne, no bo dziecko może się uczyć od jednego i drugiego rodzica.
2: Właśnie, bo Andersonowie może nie są rodziną z obrazka, bo się kłócą,

0: są, bywają zazdrośni, wyciągają stare pretensje, czasami zachowują się gorzej niż dzieci. A co dziecko widzi, kiedy obserwuje konflikt między dorosłymi?
1: Powiedziałabym, że najważniejsze jest nie to, co widzi, ale też co odczuwa, ponieważ dziecko, będąc w sytuacji konfliktu, jego układ nerwowy dostraja się trochę do tego napięcia, bo konflikt zawsze oznacza napięcie. I oczywiście, jeżeli to jest coś, co się zdarza tak zdrowo, tak powiedziałabym bezpiecznie, czyli to, że są jakieś napięcia, ale one są rozwiązywane z szacunkiem, bez takiej pogardy do siebie, takiej agresji, przemocy, to jest coś, co uczy nas rozwiązywania konfliktów i to jest coś, co trochę jakby buduje naszą odporność. Może to być dla nas taka nauka pewnych umiejętności społecznych właśnie rozwiązywania konfliktów także. Konflikty są częścią życia. To jest jakby coś zupełnie normalnego, natomiast tutaj jest kwestia jakby skali. Jeżeli jest za dużo, za intensywnie, z przemocą, z agresją, to na pewno będzie wpływało na poczucie zagrożenia, na brak bezpieczeństwa, brak takiej stabilności i może negatywnie wpłynąć na rozwój.
0: Świat według Ludwiczka nie omija ważnych tematów, nawet śmierci. Co o śmierci rozumie dziecko, 8-letnie dziecko, tak jak Ludwiczek, a czego jeszcze rozumieć nie może?
1: Rozumie jakby stratę, że coś straciło. Natomiast ze względu na to, że nie ma jeszcze takiej wiedzy o pewnych zjawiskach, o procesach, to naturalne jest to, że może nie rozumieć, tak jak widzieliśmy w jednym z odcinków Ludwiczka, który pytał, co się stało z babcią, gdzie ona jest, gdzie jest niebo. Myślenie abstrakcyjne dziecka rozwija się stopniowo. I kiedy mózg już jest gotowy, kiedy włączają się pewne kolejne funkcje, dziecko zaczyna myśleć abstrakcyjnie. To się też wiąże potem z nauką matematyki na przykład, jakby to jest ten sam obszar. A początkowo dziecko myśli bardzo konkretnie. Odczuwa na pewno ból, smutek, tą stratę właśnie, która się zadziała, ale zrozumienie, takie pojęcie tego w sensie egzystencjalnym nie jest dla niego możliwe. Stąd też bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio dziecku wytłumaczyć takim językiem łatwym, przystępnym dla dziecka, pokazać mu tą zmianę, że to jest coś, co będzie nieodwracalne i to jest też taki bardzo naturalny mechanizm, który się dzieje, kiedy dzieci tracą zwierzątka i tam jakby uczą się tego.
0: W kontekście serialu Świat według Ludwiczka rozmawiamy o rzeczach trudnych. Można byłoby pomyśleć, że główny bohater dorastał w fatalnych warunkach. Tymczasem jest pogodnym, ciekawym świata dzieckiem, więc coś Andersonowi jednak robią dobrze. Co to jest?
1: Tam jest ciekawy ten wątek, na przykład ojciec jest mocno taki narzekający, surowy, unieważniający czasem emocje Ludwiczka i bagatelizując to, że on coś przeżywa. No, brakuje mu empatii w pewnych sytuacjach. To jednak w sytuacji trudnej potrafią się zjednoczyć, czyli to, że możemy się różnić, możemy się spinać, możemy nie potrafić ze sobą rozmawiać na jakiś temat, mieć odmienne zdanie albo pogubić się w jakiejś sytuacji, ale potem jakby kończy się, i to jest jakby taki schemat tego, co zauważyłam w każdym odcinku, że kończy się to tak, taki pozytywny sposób takiego dobrego przepracowania jakiegoś problemu, sytuacji, która w tym odcinku się pojawiła. To jest, myślę, taka rodzina dość przeciętna, powiedziałabym. Ma i swoje wady, i zalety, i blaski, i cienie.
0: Z perspektywy psychologa dziecięcego, czy poleciłabyś Świat według Ludwiczka do oglądania?
1: Tak, ale z komentarzem. Tak wiele jest różnych treści, które doświadczamy, że one też na szczęście jakoś bardzo nie zostają, czyli nie jest tak, że jak dziecko obejrzy jakiś odcinek, w którym tam tata Andy się jakoś niefajnie zachowuje, albo w którym kolega czy Lujego go tam próbuje, nie wiem, jakoś odrzucać, czy jest dla niego nieprzyjemny, czy negatywnie się zachowuje wobec niego, to nie jest tak, że dziecku to bardzo mocno zostanie, dlatego że nasza pamięć działa tak, że pewne rzeczy przelatują. Natomiast jeżeli oglądamy, to warto na przykład w takiej sytuacji z dzieckiem o tym pogadać. Także widzieliśmy taki odcinek, że tam tata coś takiego powiedział, tak się zachowywał i co ty o tym myślisz, czy na przykład to było w porządku, czy nie w porządku, to myślę, że warto wtedy o tym z dzieckiem pogadać.
0: I przy okazji spędzić z nim czas, a to też jest bardzo ważne.
1: Jak najbardziej.
2: Pełną rozmowę z moim gościem już teraz mogą Państwo odsłuchać w serwisie Spotify, a propozycje seriali, do których warto wrócić, jak zawsze można wysyłać do mnie na adres m.janik@radioloc.pl. A w następnym odcinku porozmawiamy o przyszłości, bardzo bliskiej, bo oddalonej zaledwie o 24 godziny. Co zrobiliby Państwo, gdyby wiedzieli, że wydarzy się coś złego? Ostrzegli innych? Próbowali temu zapobiec? A może uznali, że w przyszłość lepiej nie ingerować? Bohater naszego następnego serialu stawał przed takim dylematem każdego dnia. Wszystko za sprawą pewnej gazety i rudego kota. Do usłyszenia.
3: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
5: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie.
9: W Radiu Łódź mija 14. To czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
10: Hakerzy wykradli dane pasażerów korzystających z trzech brytyjskich lotnisk. Problem może dotyczyć także Polaków. Do 9000 uczniów czwartych klas podstawówek w województwie łódzkim trafią kaski rowerowe. W Sieradzu powstanie nowa ogrzewalnia dla osób bezdomnych. Nie wszystkim podoba się lokalizacja. Popołudnie i wieczór w regionie pogodne, nocą w zachodniej części województwa możliwe burze z deszczem i lokalnie gradem. Cyberatak na trzy brytyjskie lotniska. Wyciekły dane prawie 9 milionów klientów, możliwe, że również Polaków. Hakerzy zaatakowali systemy portów w Manchesterze, Londynie, Stansted i East Midlands. Dostali się do systemów z informacjami o osobach, które rezerwowały parkingi, korzystały ze stref wypoczynkowych albo wykupywały szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Przejęli także dane klientów korzystających z bezprzewodowego internetu w terminalach. Wśród przejętych informacji są adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe i numery rejestracyjne samochodów. Klienci, w tym Polacy, korzystający z tych lotnisk, powinni teraz uważać na podejrzane e-maile, SMS-y i telefony. Skradzione informacje mogą zostać wykorzystane do prób wyłudzenia haseł lub pieniędzy. Operator Manchester Airports Group, do którego należą lotniska, zapewnia, że w zaatakowanych systemach nie było numerów kart płatniczych ani danych kont bankowych. Firma kontaktuje się z osobami, których dane mogły wyciec. 9 tysięcy kasków rowerowych trafi do dzieci z województwa łódzkiego. Akcja ma poprawić bezpieczeństwo najmłodszych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To nie tylko ochrona podczas jazdy na rowerze, ale także sposób na wyrabianie u dzieci właściwych nawyków. Kaski będą przekazywane uczniom m.in. podczas egzaminów na kartę rowerową, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
11: Czwartoklasiści zdają egzaminy na kartę rowerową i każdy taki czwartoklasista zostanie właśnie wyposażony w kask rowerowy.
10: Przypomnijmy, że od czerwca obowiązują nowe przepisy. Zgodnie z nimi dzieci i młodzież przed ukończeniem 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasku podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: W Sieradzu powstanie nowa ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Pomysł wywołuje emocje wśród mieszkańców i radnych, a to przez planowaną lokalizację. Placówka ma stanąć w ścisłym centrum miasta w sąsiedztwie Urzędu Miasta, mówi radny sieradzki Krzysztof Pawłowski.
7: trzeba brać pod uwagę zarówno potrzeby osób w kryzysie bezdomności, ale i przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i osób, które korzystają z tej okolicy.
12: To ogrzewanie jakby z naszej perspektywy w tym miejscu jest dobrze zlokalizowane. Dlaczego? Bo ono znajduje się obok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogrzewanie dzieli granica 200 czy 300 metrów.
10: Wyjaśnia dyrektor sieradzkiego MOPS-u Grzegorz Delida. Obok MOPS-u i przyszłej ogrzewalni jest także budynek Straży Miejskiej. Jej bliskość ma ułatwić szybką reakcję służb, jeśli komuś będzie potrzebna pomoc w przypadku na przykład dużego mrozu lub innych sytuacji kryzysowych. Zbigniew Boniek uhonorowany w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii łódzkiej i polskiej piłki nożnej dzisiaj odsłonił tablicę ze swoim wizerunkiem na ścianie Atlas Areny. Zbigniew Boniek rozpoczął swoją wielką przygodę z futbolem w Widzewie. Grając w jego barwach zdobył m.in. dwa Mistrzostwa Polski. Bohater dzisiejszej uroczystości ze wzruszeniem wspominał łódzkie lata swojej kariery.
13: Jestem bydgoszczaninem, który czuje się absolutnie człowiekiem, który znalazł swoje drugie miasto w najpiękniejszym okresie swojego życia. Bycie piłkarzem, uprawianie dyscypliny sportu, o której marzyłeś w dzieciństwie, w klubie, w mieście, do którego przyjechałeś, było rzeczą fantastyczną.
10: Po zakończeniu gry w Widzewie Zbigniew Boniek kontynuował z sukcesami karierę we włoskich klubach. Jest także medalistą Mistrzostw Świata z 1982 roku. Norwegia ma nowego króla. Haakon VIII zastąpi na tronie królewskim swojego ojca, zmarłego nad ranem króla Haralda V. Nowy król Norwegii, zgodnie z obowiązującym prawem, objął tron w chwili śmierci ojca. Odbyło się to bez koronacji i zatwierdzenia przez parlament. Haakon VIII będzie musiał złożyć przysięgę przed rządem, a następnie przed norweskim parlamentem. 53-letni monarcha wybrał osobistą dewizę „Wszystko dla Norwegii”. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Kolejna godzina naszego programu minęła i o jeden stopień wyżej. Tak, niech będzie co godzina. To teraz od północy patrząc 23 stopnie, idąc do centrum 24-25 i nawet 26 już na południu. No i tak rzeczywiście mówiła prognoza pogody, że tak będzie, nawet do 28 ta temperatura może wzrosnąć i ma nie padać, co najważniejsze, i ma nie wiać się zbyt silnie, a jeśli już, to będzie wiaterek południowo-wschodni. Burze, i to naprawdę przeszkadzające nam, bo lokalnie również z gradem mają pojawić się w nocy i wtedy zacznie wiać do 60 km na godzinę. W nocy temperatura 15-17 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Tomasz Ferliński się pojawił i będzie realizował program. Piotr Bielawski, a w dalszym ciągu z Państwem. I tak będzie do 16:00.

Heaven for Everyone. To Queen oczywiście, czyli znowu klasykiem rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. To fajne zaczęcia, jak niektórzy mawiają. Jest 11 po 14 w Radiu Łódź. Nie tylko o muzyce będzie w tej godzinie, będzie również o książkach i czytelnictwie. Tak nawet mogę powiedzieć. I winien jestem informacji, bo pytałem o motyw muzyczny z filmu. No właśnie jakiego? Oczywiście, że z Dirty Dancing, a pierwszą osobą, która poprawnie odpowiedziała na to pytanie, był pan Mikołaj. I pan Mikołaj już zabrał jedną z książek Agnieszki Płoszaj, Białe Madonny. Gratuluję, panie Mikołaju. No ale wszyscy wiedzieli, ba, powiemy więcej, tych odpowiedzi troszeczkę było. Dirty Dancing, film znany, druga część też znana, dlatego tam dodawałem, że to niekoniecznie tak, że to jeden tylko film. Oczywiście w drugim filmie inna muzyka, ale to już jest inna kwestia. Ja zagrałem motyw z pierwszej serii, z pierwszej części Dirty Dancing i chyba motyw najbardziej znany, to prawda. Jest też druga książka i też już ją obiecałem słuchaczce, która bez pytania po prostu się zgłosiła, napisała coś o książce, która także odnosi się do naszego miasta, czyli Łodzi, bo Agnieszka Płoszaj do Łodzi się odnosi i z Łodzi jest rzeczywiście pisarką, więc jak najbardziej. No i obiecałem jej książkę i kto to i za jaką recenzję otrzyma właśnie drugi egzemplarz Agnieszki Płoszaj książki Białe Madonny, to się wyjaśni za chwilę.

Inside, to zajrzyjmy do pewnej książki. Pani Aneta napisała, rozpoczynając, że bardzo dawno nie brała udziału w jakichkolwiek dyskusjach, a tym bardziej konkursach, polecajkach, bo urlop, szpital i inne zawirowania. No to rzeczywiście współczuję oczywiście tych różnych wydarzeń, które miały miejsce, ale mam nadzieję, że już wszystko w porządku u pani Aneto. No ale miała czas nadrobić zaległości książkowe w tym czasie i chce się podzielić pewną książką, którą warto przeczytać, do której warto właśnie zajrzeć do jej wnętrza. I to mnie bardzo urzekło i bardzo mnie cieszy, że to nie jest tylko takie czytanie dla siebie, że jest, że trzeba się podzielić z innymi słuchaczami Radia Łódź. Któż z nas nie chciałby zamieszkać w słonecznej, urokliwej Italii? Pisze pani Aneta. Taki plan zrealizował autor książki Dolce Vita, pan Leszek Talko. Jest to historia wyboru domu, sprzedaży domu, notabene w Łodzi. Dlatego odnosiłem się, że coś łódzkiego, akcent łódzki tutaj jest, jeśli chodzi o książkę właśnie recenzowaną przez panią Anetę i decyzję o przeprowadzce do Włoch, kontynuując myśl o bohaterze tej książki. Nie jest to książka cukierkowa, prezentująca zalety mieszkania w tej części świata, ale pełna problemów, z jakimi musieli mierzyć się autor wraz z żoną i synkiem w Italii. Kłopotów związanych z zamieszkaniem w zupełnie obcym mieście, obcym kraju, jak się okazuje, zupełnie różnym od tego, jakiego możemy obserwując, wyjeżdżając tam na urlop. Na stronach książki znajdziemy mnóstwo anegdot, historii dotyczących życia codziennego i problemów z tym związanych, na przykład uzyskaniem rezydencji, naprawy samochodu czy wizyty u fryzjera. Pokazana jest niezwykle humorystycznie ta przemiana, ta konieczność zmiany myślenia i podejścia do życia z naszego polskiego na włoski luz i podejście, że cokolwiek by się nie działo, to i tak wszystko będzie dobrze. Książkę serdecznie polecam, bo pozwala spojrzeć na włoskie Dolce Vita z zupełnie innej perspektywy i pokazuje prawdziwość powiedzeniu wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Naprawdę cudowna przygoda, pisze pani Aneta. Książkę z kolei Białe Madonny Agnieszki Płoszaj dla pani mam i podzielę się tym z kolei tytułem i proszę sobie przeczytać teraz kryminał. Też się może przydać. A co? Czytajmy po prostu jak najwięcej i to różnej literatury.

0: autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
12: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radia Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe, znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
13: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak to jest równe.
11: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
15: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
16: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
11: Najdłuższa fala relaksu.
17: No to relaksujmy się. Można poczytać na przykład słuchając radia i relaksować się znakomicie. O czytelnictwie też mówiłem, że będzie. Nie tylko o książkach i nie tylko będę rozdawał książki. O tym czytelnictwie będzie. W ogóle w region teraz się wybierzemy. I nie tylko o czytelnictwie zresztą będę mówił za chwilę.

Robert Plant oczywiście, I Believe, jeden z jego solowych przebojów gdzieś poza Led Zeppelin, stworzył naprawdę też fantastyczne właśnie przeboje, nie tylko piosenki same w sobie, ale do piosenek bym się odniósł, też takich, które na singlach się nie pojawiały, nie były zbytnio lansowane, gdzieś tam na płytach są poukrywane właśnie Roberta Planta, gdzieś poza Led Zeppelin. Czasami proszę spojrzeć, bo fantastyczną muzykę sobie tworzyli. No, Page również, to już zupełnie inna sprawa i kolejny wątek, który mógłbym poruszać. Gdzieś poza muzyką, bo miało tak być, dzieją się inne rzeczy i to dzieją się w regionie. Do regionu miałem się zwrócić. No, pochwalmy region, dzieje się. Wakacje się kończą. Wrzesień może być ciekawy. Warto sobie planować. Na przykład 4 września można się udać do Pabijanic, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabijanicach. Co się dzieje 4 września? To ja przypomnę. To jest kolejny właściwie taki dzień, wieczór, bym powiedział. Kolejna edycja Narodowego Czytania. Ogólnopolska jest ta akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tak się dzieje co roku i w tym roku czytamy Dziady Adama Mickiewicza, a w Pabijanicach będziemy czytać te Dziady z Bogusławem Suszką z Teatru Stefana Jaracza w Łodzi. Będziemy czytać o 13 i o 17 4 września w piątek, więc tam należy się udać. No mówiłem, że nie tylko będzie o samych książkach, ale i czytelnictwie. W regionie to my jeszcze pozostaniemy, jeszcze o innym wydarzeniu, ale już nie związanym może z książkami, a inną formą sztuki będę opowiadał.

To chęć oczywiście. Skoro sztuce, kulturze i sztuce mówię, odnosząc się do regionu, to chciałbym odnieść się również do Łodzi i regionu. W ten sposób wrócę także do programu Radia Łódź w niedzielę o godzinie 15. Zapraszam na spotkanie i rozmowę z Anną Wrzesień, artystką z ASP w Łodzi, artystką multimedialną, artystką, która sprawia, że przeróżne przestrzenie, w których się poruszamy, wyglądają zupełnie inaczej, możemy je inaczej traktować, inaczej się w nich czuć, tylko nie wiemy, że to jej ręką dzieła stworzone. Nazywam to dziełami, bo to jest sztuka użytkowa, tak czy inaczej. Ale też Anna Wrzesień tworzy swoją sztukę, próbując opowiedzieć emocje przede wszystkim. No i to będzie rozmowa o bliskości i o niebliskości, tak bym nawet powiedział. Ponieważ to jest niedzielna audycja Bliskie Spotkania, to wydaje mi się, że bardzo będzie uzasadniała, czym jest taka rozmowa o bliskości, o bliskich spotkaniach i czym jest bliskie spotkanie z drugą, w ogóle nieznajomą osobą, czyli Anną Wrzesień. W tym uzasadnieniu będę szukał w różnym rozumieniu, czym jest ta bliskość, a że z bliskości wszystko wynika, to Anna Wrzesień to potwierdzi i to mogę już zdradzić w tej rozmowie. I cieszę się, że mogę z taką łódzką artystką o tym właśnie pogawędzić. No, to tak trochę inaczej, żeby nie było, że tylko z muzykami rozmawiam sobie między 15 a 16 w niedzielę. No, a Anna Wrzesień multimedialną artystką jest, więc jakaś grafika z jednej strony, a z drugiej strony malarstwo, a z trzeciej rzeźba. Jak najbardziej też ją dotyka i też się tego podejmuje. I tu przeskok znowu w region, w Zduńskiej Woli, 19 września otwarcie takiej wystawy właściwie rzeźb Wojciecha Siódmaka, artysty naprawdę znakomitego, który mieszka już od jakiegoś czasu we Francji i postanowił, że jego rzeźby staną w ratuszu w Zduńskiej Woli. Zduńska Wola bardzo to zabiegała i tak się rzeczywiście stanie. 19, jak powiedziałem, jest otwarcie tej wystawy. Ma pojawić się sam artysta. To będzie Odyseja Kosmiczna Katedr. Tak to się wszystko będzie nazywało. No i w Zduńskiej Woli w takim razie powstanie otchłań kosmosu, gdzie wszystko jest możliwe. W tym kosmosie będziemy mogli się zanurzać dzięki tym dziełom, rzeźbom tego artysty. No to 19 września warto tam spojrzeć. Zresztą to nie jest jedyne miejsce w naszym regionie, gdzie rzeźby można oglądać, zachwycać się prawdziwą sztuką rzeźbiarską. Jest trochę takich miejsc, muszę przyznać. No i sam artysta też jest moim zdaniem bardzo znany w naszym regionie. Wojciech Siódmak 19 będzie w Zduńskiej Woli. To chciałbym tutaj podkreślić, bo od 19 ta jego wystawa w ratuszu w Zduńskiej Woli. Wystawa, która nazywa się Odyseja Kosmicznych Katedr.

0: Reklama. W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: A to już 15 akurat w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. W studiu Beata Janowska.
11: We wiadomościach: siedmiolatek pogryziony przez psa. Zwierzę nie miało aktualnych szczepień. Policyjne kontrole stanu drugiej ulic w pobliżu placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego i oczekiwanie w łasku na przylot kolejnych samolotów F-35. Do wieczora będzie pogodnie i ciepło. Chwilami nadal może dość silnie wiać. Siedmioletni chłopiec został pogryziony przez amstafa. Dziecko przewieziono do szpitala. Sprawą zajmuje się policja. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Piotrkowie Trybunalskim, w bloku przy ulicy Modrzewskiego. Chłopiec został pogryziony w przedramię i nogi. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Po zdarzeniu okazało się, że amstaf nie miał aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Bliscy poszkodowanego twierdzą też, że nie był to pierwszy niebezpieczny incydent z udziałem tego psa. Zwierzę miało wcześniej atakować również inne osoby. Sprawą zajmuje się policja, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
13: Z uwagi na realne i znaczące zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz konieczność prowadzenia obserwacji zwierzęcia w kierunku wykluczenia wścieklizny, lekarz podjął decyzję o niezwłocznym odizolowaniu psa.
12: Pies został odebrany właścicielce i przewieziony do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim. Tam został objęty obserwacją weterynaryjną, mówi Grażyna Fałek z piotrkowskiego schroniska.
14: W tej chwili to on jest w dużym stresie, więc jest bardzo spokojny. Nie chce przyjmować pokarmów.
12: Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Prowadzone jest postępowanie w kierunku narażenia siedmiolatka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia. Przed rozpoczęciem roku szkolnego policja sprawdziła bezpieczeństwo dróg i ulic w pobliżu szkół. W województwie łódzkim skontrolowano ponad 900 miejsc, prawie co trzecie wymagało poprawek. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego policjanci sprawdzili okolice szkół i innych placówek oświatowych w całym regionie. W ponad 300 przypadkach zauważono problemy, które wymagały interwencji zarządców dróg. Znaczącą większość usunięto jeszcze w połowie sierpnia. To były okolice słabo widoczne i konieczne były poprawki, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: O co wnioskowaliśmy? Przede wszystkim o uzupełnienie oznakowania. Oznaki pionowe to jest przejście dla pieszych. A17, które ostrzega kierowców o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Również wnioskowaliśmy o odnowienie nieczytelnego oznakowania poziomego, czyli przejścia dla pieszych.
15: Kierowcy muszą wzmóc czujność, muszą mieć, jak to się mówi, oczy dookoła głowy, ale przede wszystkim muszą zdjąć nogę z gazu.
11: Apeluje łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Policja współpracuje z aplikacją Janosik, żeby dodatkowo ostrzegać kierowców o miejscach, w których powinni zwolnić. To część akcji Zwalniaj przy szkołach.
16: Więcej na radiowódź.pl.
11: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik dla szkół. Przepisy miały wprowadzić bezpłatny centralny system dokumentacji nauczania. Państwowa baza miała zastąpić prywatne serwery. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zwraca uwagę, że państwowa baza miały dane uczniów skutecznie zabezpieczyć i przypomina, że niedawno wyciekły dane z prywatnej firmy MyDoctor.
17: Pozostawienie wszystkich danych uczniów na prywatnych serwerach to jest zagrożenie tych danych. Po to robimy m.in. e-dziennik, żeby bezpieczniejsze były dane uczniów dotyczące ocen, nieobecności, bardzo wrażliwych danych.
11: W e-dzienniku przechowywane byłyby tylko dane dotyczące ocen zarządzane przez szkoły i zapisane na państwowych serwerach. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 ma za kilka godzin wylądować w Łasku. Ich przylot do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego planowany jest około 16.30. Myśliwce dołączą do 3 husarzy, które już stacjonują tu od maja. F-35 to wielozadaniowe samoloty 5. generacji zbudowane w technologii stealth, utrudniającej wykrycie ich przez radary. Na przylot maszyn czekają mieszkańcy Łasku, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na znaczenie nowych samolotów dla bezpieczeństwa.
18: Nie znam się na samolotach, no jeżeli mają być i przylecą, to znaczy, że są do czegoś potrzebne. No.
19: Samoloty są potrzebne, wiadomo, mamy takie czasy, a nie inne. Z taką możliwością techniczną, jakie one mają, no są niezbędne.
20: Dobrze, niech nas bronią. No kto nas ma bronić?
21: Tylko u mnie to one trochę hałasują i wiem, który kiedy leci. Jeżeli się chce mieć bezpieczeństwo, to i też trzeba coś od siebie dać.
22: Powinni nas bronić i do tego powinni być przystojni piloci.
20: Są przystojni.
11: Po dzisiejszym lądowaniu w bazie w Łasku będzie 8 F-35, czyli połowa jednej eskadry. Całe zamówienie obejmuje 32 maszyny, które dotrą do naszego kraju do 2029 roku. Kolejne wiadomości o 15.30.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: To będzie zaskakujące pytanie, co Państwo robią w nocy, dlatego że jeżeli nie będą w domu, to uwaga, mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Zrobi się niebezpiecznie, bo to burze z gradem również mogą się pojawić i to właściwie we wszystkich miejscach naszego regionu. Silny wiatr do 65 km na godzinę. Do wieczora i nocy temperatura nawet do 28 stopni. Już sprawdzam. No rzeczywiście 24,5 do 20, prawie 7 stopni w naszym regionie. Na południe zmierzając jest coraz cieplej. No i jeszcze dorzucę, że w nocy temperatura 15-17 stopni, a jeśli nie będzie tego porwistego wiatru i burz, to zrobi się spokojnie i właściwie bezwiecznie.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: To u nas 7 po 15. Proszę sprawdzić, czy u Państwa również. Piotr Wielawski, zapraszam. Obiecywałem, że będziemy razem do 16. Tak będzie.

I znowu klasyk na początek kolejnej godziny. O, tak co godzina. Tym razem David Gilmour, bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że z takich klasyków możemy korzystać i pojawiają się w naszych programach klasyków muzyki rockowej, czy też w ogóle szeroko rozumianej rozrywki. To prawda. Jeszcze wiele piosenek, w tym letnie przeboje i to tegoroczne. Takich przebojów szukam w soboty. Między 14 a 16 lubię po nie sięgnąć, więc proszę mi zaproponować kolejną taką dawkę przebojów letnich. p.bielawski@radiuj.pl. Jeszcze będę zapowiadał weekendowe programy. Teraz o tym, że mam zaproszenie do parku linowego Arturówek. Można się wybrać, ale z dzieckiem. Końcówka wakacji, niech dziecko zabawi się w parku linowym Arturówek, więc to jest zaproszenie, żeby zabrać po prostu swoje dziecko, żeby jeszcze troszeczkę się zrelaksowało, trochę energii straciło. Nie musi myśleć o szkole w takim razie. No i tutaj ciekawostka, bo chciałbym sprawdzić a propos tych dzieci, kto już wrócił z wakacji po pierwsze i czy ma jakieś ciekawe wspomnienie z wakacji. Jeśli jakieś dziecko szybko, w kilku zdaniach napisze, co najbardziej mu się podobało na wakacjach, otrzyma to zaproszenie. studio@radiuj.pl.

A propos konkursu, który ogłosiłem, pani tutaj pisze, nasze pociechy Franek i Emilka same jeszcze pisać nie potrafią, ale za to radość z wakacyjnych chwil do tej pory nam okazują. To dlatego, że pierwszy raz widziały góry. I to jakie? W Samiuszkim Zakopanem. Dzielnie przemieszały proste szlaki, zadawały mnóstwo pytań, nawet plac zabaw z panoramą Tatr codziennie odwiedzaliśmy. Łapmy te wspólne chwile oczami dziecka, są jeszcze piękniejsze. No, to nie mogę odmówić. To park linowy w Arturówku dla dzieciaków. Proszę dzieciaków, żeby się bawiły znakomicie. Dzieciaki pozdrawiam bardzo gorąco.

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
2: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak.
5: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
9: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
10: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
11: Let's do it!
10: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
11: Oh yeah!
10: Zamów 512 50 40 30.
12: Dobra cena gwarantowana.
11: Let's do it!
0: Po reklamie.
13: Jak się jeździ w tej chwili? Sebastian Dziuda opowiada.
14: Zaczynamy to od utrudnień na Krajowej 74. Tam uwaga na konary na ulicy, a poza tym popołudniowe utrudnienia w Łodzi też już dają o sobie we znaki, jak na przykład na Pawianickiej. Dużo się dzieje w okolicy wiaduktu przy skrzyżowaniu z Jana Pawła. Wydłuża się też dojazd do ronda lotników. Wolniej jedzie się też Paderewskiego wzdłuż szpitala Kopernika. Z kolei na Bałutach cierpliwość przyda się na Teofilowie, głównie u zbiegu Aleksandrowskiej ze Szczecińską, Szparagową i Rydzową. A na Nowych Sadach stoi odcinek Obywatelskiej między Maratońską a Pienistą. Coraz więcej aut pojawia się też na S14 w okolicach węzła Stryków. Korek zaczyna się od przecięcia z A2 aż do zjazdu na Krajową 71. A kolejny raport z dróg minutę przed 16.
13: A w Radiu Łódź już 15:30. czas na skrót wydarzeń, a w studiu Beata Janowska.
11: 7-letni chłopiec został pogryziony przez amstafa. Dziecko przewieziono do szpitala. Sprawą zajmuje się policja. Do zdarzenia doszła kilka dni temu w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Modrzewskiego. Według relacji rodziny dziecka zwierzę wybiegło z mieszkania i rzuciło się na 7-latka. Po zdarzeniu ustalono, że pies nie miał aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Policja prowadzi postępowanie dotyczące narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia. Przed rozpoczęciem roku szkolnego policja sprawdziła, czy ulice wokół placówek są bezpieczne. Skontrolowano okolice 900 szkół w województwie łódzkim. W 1/3 przypadków wykryto nieprawidłowości dotyczące m.in. złej widoczności przejść dla pieszych, czy zatartego lub wyblakłego oznakowania poziomego. Do zarządców dróg skierowano wnioski o usunięcie braków, większość już usunięto. W pierwszych dniach roku szkolnego funkcjonariuszy będzie można częściej spotykać w okolicach szkół i innych placówek oświatowych. Posłowie będą po raz trzeci próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę w czerwcu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Izba będzie głosowała w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Sprawa kryptowalut wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala, który w swoich zeznaniach obciąża polityków prawicy. Na przyszłotygodniowym posiedzeniu posłowie będą też głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o związkach partnerskich. Zbigniew Boniek uhonorowany w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii łódzkiej i polskiej piłki nożnej odsłonił tablicę ze swoim wizerunkiem na ścianie Atlas Areny w Łodzi. Zbigniew Boniek rozpoczął piłkarską karierę w łódzkim Widzewie. Grając w jego barwach zdobył m.in. 2 Mistrzostwa Polski, później grał we włoskich klubach. Jest również medalistą Mistrzostw Świata z 1982 roku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.00.
13: To teraz krótko, między 25 a 27 temperatura w naszym regionie, w zależności w którym miejscu. Na razie nie pada, ale przypomnę, że mają być burze w nocy i to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia, bo to burze z gradem również mogą się pojawić i z silnym wiatrem nawet do 60 km na godzinę.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: 27 minut do godziny 16. To za moment do kina będę zapraszał.

0: Delegacja Tołobowska nam zaśpiewała. Nigdzie proszę nie wyjeżdżać w tej chwili. Można się wybrać do kina. Więc proszę z nami pozostać.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Przez moment proszę nigdzie nie wyjeżdżać, z nami pozostać, wygrać zaproszenie można do kina, a później wybrać się do kina na dowolny seans. Do 7 września mają Państwo czas na skorzystanie właśnie z tego podwójnego zaproszenia. Może z dzieckiem, skoro dzisiaj już tak opowiadam, wakacje się kończą, można dziecko zabrać na Psi Patrol i Dinozaury na przykład. To ze dwóch bohaterów Psiego Patrolu, to proszę podać, kto pierwszy, ten lepszy. Studio Małpa Radio.pl. No podwójne zaproszenie do kina czeka.

0: Najpierw Luis Antonios, czyli znowu do klasyki się odwołaliśmy, a tu był Dawid Podsiadło ze swoją piosenką Na błysk, bardzo proszę. No to pani Iza wygrała konkurs filmowy, bo przypomnę, że pytałem o tych bohaterów Psiego Patrolu. Ja się nie znam na Psim Patrolu, nie jestem fachowcem. Sprawdziłem jedynie, czy to się zgadza i to się zgadza. Scape i Rubble? Mam nadzieję, że również tak się to czyta, ale to jest na pewno poprawna odpowiedź. I pani Izo, no, proszę zabrać dziecko do kina, bo najlepiej właśnie miło spędzić te ostatnie dni wakacji, jeśli tak jest. No, można skorzystać z tego zaproszenia do 7 września. No i ma pani czas przez tydzień, żeby odebrać to zaproszenie, a to oznacza, że no cóż, no przez tydzień, czyli do 4 z kolei. Zapraszamy do Radia Łódź Narutowicza 130.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
3: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie im się świetnie rozmawiało, w takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
2: To poradził młodym pielęgniarkom pacjent hospicjum. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
7: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra Dęta Gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
14: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
15: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Chyba zacznę inwestować w złoto.
17: Dlaczego akurat w złoto?
16: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
17: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
16: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
18: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
19: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
18: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
19: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
18: No w Brikomanie, a gdzie?
20: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
4: No to znowu sprawdzamy, jak się jeździ po łódzkich ulicach i drogach regionalnych. Sebastian Dziuda opowiada.
21: A zaczynamy od utrudnień w centrum Łodzi. W tym momencie stoi już cały odcinek Alei Piłsudskiego wzdłuż Parku Źródliska. Gęsto jest też przy Bałuckim Rynku. Sporo czasu stracimy na światłach u zbiegu zachodniej z Limanowskiego i podobnie na krzyżówce Limanowskiego z Piwną. Korkuje się też za Manufakturą, głównie na przecięciu Drewnowskiej z Karskiego. Jak zwykle spory zator o tej porze na i Włókniarzy, a najwięcej cierpliwości przyda się na wysokości Stadionu Orła. A jeśli chodzi o utrudnienia w innych miastach w województwie, to warto omijać centrum Radomska i okolice tamtejszego rynku. Obecnie największy zator tworzy się na Piastowskiej i Narutowicza. Za pół godziny ponownie sprawdzimy, co się dzieje na drogach.
4: i już 16 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
1: W wiadomościach masowe zatrucie dzieci w Świnoujściu. 12 trafiło do szpitala. Nowości w szkołach, z którymi uczniowie spotkają się od 1 września i uroczystości w 82. rocznicę likwidacji Litmanstadt Ghetto. Wieczór będzie pogodny, nocą może padać. Dla części regionu zapowiadane są burze. W Świnoujściu dzieciom przebywającym na turnusie rehabilitacyjnym do inhalacji zamiast leczniczej soli omyłkowo podano środek do dezynfekowania maseczek. 12 dzieci trafiło do szpitala. O szczegółach Joanna Maraszek.
3: Do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Na turnusie przebywało 96 dzieci. Tego dnia inhalacją poddanych było 12 w wieku od 12 do 15 lat, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
22: 4 zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do poszkodowanych w wyniku zatrucia. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
3: Substancję dezynfekującą maseczki, która omyłkowo została dodana do inhalacji zabezpieczył zespół medyczny. 7 dzieci przebywa w szpitalu w Świnoujściu. Pozostałych 5 przewieziono do Goleniowa. Sprawą zajmuje się policja i sanepid. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
1: Łódzkie szkoły przygotowują się na nowy rok szkolny. W czasie wakacji kilkadziesiąt placówek w mieście wyremontowano, a odświeżone budynki to nie jedyne zmiany, jakie czekają uczniów. Wraz z 1 września wchodzi w życie m.in. zakaz używania smartfonów. Z kolei przedmiot edukacja zdrowotna staje się obowiązkowy. Według łódzkiego posła Nowej Lewicy Tomasza Treli to ważny element programu nauczania.
23: Edukacja zdrowotna to tak naprawdę edukacja o człowieku, to edukacja o zdrowym stylu i trybie życia. Dobrowolność to będą zajęcia z edukacji seksualnej. My osobiście żałujemy, że to nie jest ten komponent obowiązkowy, ale dobrze, że jest.
24: Młodzież wraca do pięknych klas, do nowo wyremontowanych orlików i nowych hal przyszkolnych sportowych.
1: Dodaje łódzka radna miejska Kamila Ścibor. W czasie wakacji w remoncie było w sumie 46 łódzkich szkół. Modernizowanych jest obecnie także 9 łódzkich boisk przeszkolnych.
25: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
1: Z udziałem ocalałych i ich rodzin w Łodzi odbyły się główne uroczystości 82. rocznicy likwidacji Litmanstadt Ghetto. Rozpoczęły się przed południem uroczystością religijną na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej. Następnie uroczystość przeniosła się do miejsca pamięci, na stację Radegast, skąd Niemcy wywozili Żydów z getta do obozów zagłady. Dla dzieci i wnuków ocalałych, uczestniczących w dzisiejszych uroczystościach, pamięć zagłady jest nadal żywa.
26: Zostali perfidnie zamordowani w Chełmnie nad Nerem, w Auschwitz.
27: Musimy upamiętniać to, co się wydarzyło. Musimy pamiętać o historii, żeby budować przyszłość. Musimy wspierać tych ludzi, którzy są tutaj dzisiaj, którzy przeżyli.
1: Dzisiaj o 17:00 w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi odbędzie się spotkanie Ile warstw ma pamięć? Z drugim pokoleniem ocalałych, muzykiem Mikołajem Trzaską i pisarzem Mikołajem Grynbergiem. Będzie poświęcone dziedziczeniu traumy, międzypokoleniowemu bólowi i roli sztuki w przełamywaniu milczenia. Pierwszoligowcy z województwa łódzkiego rozegrają dzisiaj mecze 6. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. W minioną niedzielę wygrały obie drużyny, zarówno ŁKS, jak i Unia Skierniewice. Czy można spodziewać się powtórki? O tym Michał Malinowski.
28: Beniaminek ze Skierniewic zmierzy się na własnym stadionie z ostatnią w tabeli Stalą Rzeszów i będzie faworytem. Zespół z Podkarpacia jeszcze w tym sezonie nie wygrał, ale sztab Unii przestrzega przed dopisywaniem 3 punktów już przed meczem, podkreślając, że Stal to naprawdę dobry zespół. Inna sprawa, że styl gry gości powinien dać szansę Unitom na pokazanie pełni swoich możliwości. Rozpędzony łódzki klub sportowy rozpoczyna serię wyjazdowych meczów od wizyty w Opolu i też będzie faworytem w starciu z miejscową Odrą, która gra w kratkę. A przypomnę, że Łodzianie, choć nie ustrzegli się wpadek, zajmują w tabeli 3 miejsce z takim samym dorobkiem punktowym jak wicelider. Powtórka z niedzieli i 6 punktów dla drużyn z Łódzkiego to zatem scenariusz, który wydaje się bardzo możliwy do zrealizowania. Michał Malinowski, Radio Łódź.
1: Początek spotkania Unii Skierniewice ze Stalą Rzeszów o 18:00. Mecz Odry Opole z łódzkim klubem sportowym rozpocznie się o 20:45. Relacje tekstowe z obu meczów na radiołódź.pl. Na stadiony w Skierniewicach i Opolu będziemy też zaglądać w naszych serwisach informacyjnych. Kolejne wiadomości o 16:30.
29: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Na północy regionu powiedzmy 25 stopni, a na południu nawet prawie 28, ale burze są przewidywane w nocy i to burze z gradem i burze z silnym wiatrem do 60 km na godzinę. Na razie spokojnie, na razie błękitne niebo. Temperaturę Państwo znają w nocy, 15-17 stopni i wiatr skręcający na południowo-zachodni z południowo-wschodniego.
29: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: 6 minut po 16 to się zbieram w takim razie, bo to
2: tak
4: już późno. Późno się robi, wiesz.
2: Aha.
4: Nie będę zabierał czasu. Piotr Bielawski, pięknie
2: tak,
4: dziękuję. Marcin Benderbaum już powiedział, że jest.
2: Czeka. Co Kuba czeka.
4: Kuba czeka?
2: Tak.
4: Chcę jakąś sprawę. Ten.
2: Tak.
4: Wyjdę tylnym wyjściem.
2: Dobrze.
4: Dziękuję.
5: Słuchasz i wiesz.
2: Mały miszmasz zrobimy o tym, co dzisiaj w programie za kilka chwil, bo wcześniej jeszcze będziemy właśnie się łączyć z Kubą, czyli naszym reporterem, który obserwuje bardzo ważne wydarzenie dla regionu łódzkiego.

0: No i tak zaczęliśmy muzycznie. No to zanim powiemy, co jeszcze w programie, to bardzo ważna informacja z tego, co dzieje się tu i teraz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 ma dziś wylądować w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w województwie łódzkim. Maszyny lecą ze Stanów Zjednoczonych i mają pojawić się na miejscu już za chwilę, już za moment. Dołączą do 3 husarzy, które trafiły do Polski w maju. Na przylot nowych maszyn w Łasku czeka Jakub Jędrzejewski, z którym teraz się łączymy. Kubo, jesteś?
2: Tak, dzień dobry, jestem.
0: No to powiedz, co wiemy o przylocie tych maszyn, czyli husarzy?
2: Wiemy to, że dzielą nas tak naprawdę już minuty, około 10 minut i zobaczymy je tutaj w Łasku. Maszyny są od kilkudziesięciu godzin w drodze ze Stanów Zjednoczonych. Miały też przystanek na Azorach, ale wiemy, że według tych najnowszych informacji około godziny 16.20 one tutaj w Łasku wylądują. F-35 to są wielozadaniowe myśliwce piątej generacji, które w polskich siłach powietrznych otrzymały nazwę Husarz. Są zbudowane w technologii stealth, która utrudnia wykrycie ich przez radary. Jednocześnie wyposażono je w systemy pozwalające zbierać informacje z pola walki i przekazywać je innym jednostkom. Mogą też zwalczać cele zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Mówiąc krótko, F-35 to jest latający superkomputer. Na przylot tych maszyn czekają też sami mieszkańcy Łasku. Wojskowe samoloty są tutaj codziennością, bo przecież stacjonują tu F-16, no i te 3 F-30, F-35, które przyleciały w maju, ale pojawienie się tych kolejnych myśliwców piątej generacji wzbudza zainteresowanie dla większości mieszkańców. Obecność wojska i nowoczesnego sprzętu w okolicy oznacza przede wszystkim większe bezpieczeństwo. Posłuchajmy, co mówią mieszkańcy.
3: Nie znam się na samolotach, no jeżeli mają być i przylecą, to znaczy, że są do czegoś potrzebne, no.
4: Samoloty są potrzebne, wiadomo, mamy takie czasy, a nie inne. Z taką możliwością techniczną, jakie one mają, no są niezbędne.
5: Dobrze, niech nas bronią. No kto nas ma bronić?
6: Tylko u mnie to one trochę hałasują i wiem, który kiedy leci. Jeżeli się chce mieć bezpieczeństwo, to i też trzeba coś od siebie dać.
7: Powinni nas bronić i do tego powinni być przystojni piloci.
5: Są przystojni.
2: Ale przede wszystkim o tym hałasie, o którym ta jedna tutaj z pań mówiła, to mieszkańcy są już oswojeni, bo pytałem każdą osobę, którą spotkałem, jak to jest z tym hałasem, czy jest głośno. Mówią, że jest, no ale coś za coś jednak to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Te pierwsze 3 husarze przyleciały w maju, dzisiejsza dostawa nie będzie ostatnią. Po wylądowaniu kolejnych 5 maszyn w bazie będzie już 8 F-35, czyli połowa jednej eskadry. Jeśli chodzi o sam przylot, to wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych, że myśliwce jak najszybciej powinny zacząć służbę.
8: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. I tutaj nasz rząd może się poszczycić. Pozwólcie, że opowiem o ostatnich decyzjach. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
2: No właśnie, to tankowanie jest tutaj konieczne, tak jak wspomniał wicepremier, i te samoloty, które zmierzają do Łasku, które za chwilę tutaj wylądują, rzeczywiście miały takie tankowania w powietrzu, ale też to lądowanie na Azorach, międzylądowanie, o którym wspomniałem, tam również tankowanie się odbyło. Całe polskie zamówienie na F-35 obejmuje 32 samoloty, jest warte 4 600 000 000 zł. Do końca tego roku w kraju ma znaleźć się 14 maszyn, a wszystkie mają zostać dostarczone do 2029 roku. Utworzą 2 eskadry w Łasku, w Łódzkiem i w Świdwinie, w województwie zachodniopomorskim.
0: A z 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku relacjonował Jakub Jędrzejewski. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy przylot 5 maszyn do Łasku to też wymiar symboliczny, bowiem zbiega się ze świętem lotnictwa polskiego obchodzonym w rocznicę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach Challenge w 1932 roku. To teraz muzycznie. Organek, samoloty.

0: Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda samolot F-35, to zdjęcia oczywiście na stronie radio.pl. Ciekawe, czy już wylądowały w Łasku. Nowe maszyny, o których mówił Kuba. Ale to proszę już sprawdzać na stronie i słuchać w naszych wiadomościach. Tymczasem teraz...
1: Słuchasz i wiesz.
0: Jeszcze o tym, co do godziny 17. Pies pogryzł 7-latka. Zwierzę wybiegło z mieszkania i rzuciło się na dziecko. Tak relacjonują świadkowie. Chłopiec doznał obrażeń przedramienia i nóg. Pies nie miał szczepienia przeciw wściekliźnie.
2: Właśnie wracamy z przychodni od lekarza i te rany źle wyglądają, jak to po psie zazwyczaj. Nie chcą się goić.
3: Policjanci podczas interwencji ujawnili nieprawidłowości w postaci braku aktualnego szczepienia.
4: W tej chwili to on jest w dużym stresie, więc jest bardzo spokojny. Nie chce przyjmować pokarmów.
0: No, o tym gdzieś będziemy mówić. Przed nami także ostatni wakacyjny weekend. We wtorek dzieci i młodzież powrócą do szkół, a policja kontroluje okolice placówek i sprawdza, czy są jakieś nieprawidłowości w oznakowaniu.
5: Mój syn ma 11 lat, chodzi sam do szkoły. Ja czuję się bezpieczna.
6: Ujawniliśmy nieprawidłowości, na podstawie których skierowano 315 wniosków do zarządców dróg o pilną ich naprawę lub usunięcie.
7: Priorytetem dla szkoły jest zapewnienie warunków bezpiecznego powrotu do szkoły.
0: Czy są jakieś braki w oznakowaniu albo jakieś inne braki związane z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem szkoły? Jeśli ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoją opinią, to zapraszam. Można dzwonić 606-78-78-78. Można pisać studio@radiouć.pl, można nagrywać głosówki przez stronę radiouć.pl. Na zegarze 19 po 16, za chwilę o pogryzieniu przez psa.

0: To Malcolm Todd w Radiu 22 minuty po 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 7-letni chłopiec został pogryziony przez amstafa w Piotrkowie Trybunalskim. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z bloków przy ulicy Modrzewskiego. Dziecko zostało zabrane do szpitala w Łodzi, a pies trafił do piotrkowskiego schroniska na obserwację. Okazało się, że nie posiadał aktualnych szczepień na wściekliznę. Sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę 22 sierpnia. O sprawie została zawiadomiona piotrkowska policja, o czym informuje młodszy aspirant Edyta Daroch.
3: Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 7-latek wracając do mieszkania został zaatakowany na klatce schodowej przez psa rasy American Terrier.
4: Pies od razu złapał, nie wiem, za nogę chyba, po czym złapał za rękę.
2: Mówi ojciec poszkodowanego dziecka.
4: Te rany dosyć są obszerne, wielkie, po 5 cm.
2: Konieczna była pomoc medyczna.
4: Tak, dziecko musiało być przywiezione do szpitala. Do Łodzi, do matki Polki. Właśnie wracamy z przychodni od lekarza i te rany faktycznie źle wyglądają, jak to po psie zazwyczaj. Nie chcą się goić. To dłuższy czas leczenia na to wygląda.
3: Policjanci podczas interwencji ujawnili nieprawidłowości w postaci braku aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. 26 sierpnia 2026 roku lekarz weterynarii w asyście funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadził kontrolę w lokalu mieszkalnym, gdzie znajdował się pies rasy American Terrier. Z uwagi na realne i znaczące zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz konieczność prowadzenia obserwacji zwierzęcia w kierunku wykluczenia wściekliźni, lekarz podjął decyzję o niezwłocznym odizolowaniu psa.
2: Pies został przewieziony do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim. Tam został objęty obserwacją weterynaryjną, mówi Grażyna Fałek z piotrkowskiego schroniska.
5: Jak on się zachowuje? No w tej chwili to on jest w dużym stresie, więc jest bardzo spokojny. Nie chce przyjmować pokarmów. Wodę pije, więc to wskazuje, że nie jest zarażony wściekliznę. Jedyne, co dzisiaj przyjął od opiekunów, to dwu takie smaczki, nic więcej. No, martwimy się trochę o niego, mimo wszystko. Ja na tą chwilę nie powiem, jaki będzie jego dalszy los. Nam jako opiekunom zwierząt to zależy, żeby każde zwierzę miało swojego właściciela i nie myślimy o tym najgorszym. Opiekunka jego kontaktuje się z nami, pyta o jego zdrowie, no więc z tej strony odbieram to pozytywnie. Myślę, że troszkę przegapili opiekunowie fakt, że on powinien wychodzić na spacery w kagańcu, to jest raz, a poza tym z innej takiej wiadomości mam, że on umiał sobie otworzyć drzwi z klamki, więc jeśli te mieszkanie nie było zamknięte na zamek, on mógł sobie sam wyjść.
2: Czujecie się Państwo teraz bezpieczniej, gdy nie ma tego zwierzęcia w bloku?
4: Oczywiście, że tak. Jeśli teraz dwie otwieramy, to nie patrzymy najpierw przez wizjer, żeby wyjść z domu, tylko po prostu wychodzimy tak trochę pewniej. Schodzimy na dół, nie spotka tego psa ani na piętrze pierwszym, ani na parterze, bo możemy to spotkać go w drugą stronę, tak? Jak wchodzi do budynku. Więc wtedy się baliśmy bardzo. Teraz jest trochę lepsza sytuacja, tak?
2: Próbowałem rozmawiać z mieszkańcami. Niechętnie, praktycznie w ogóle nie chcą rozmawiać na ten temat. Chciałbym pana zapytać, czy wcześniej dochodziło do jakichś incydentów właśnie związanych z tym psem?
4: Tak. Moje dziecko jest trzecią ofiarą już. Były jeszcze kolejne dwie. Każdy z nas zastanawiał się, kto będzie następny. I zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało. Czy kalectwo, czy to może być śmierć? Bo nie wiadomo, gdzie pies może złapać.
2: Piotrkowska policja prowadzi postępowanie w kierunku narażenia 7-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
0: A w przypadku ataku agresywnego psa najważniejsze jest zachowanie spokoju. Choć pewnie trudno taki spokój zachować, nie należy uciekać, krzyczeć ani wykonywać gwałtownych ruchów. Warto osłonić się plecakiem, torbą lub kurtką, a jeśli dojdzie do przewrócenia, zwinąć się w kłębek i chronić twarz oraz szyję. Relację przygotował Paweł Kwiatkowski. Pan Maciek w sprawie samolotów F-35. Podniecamy się, że przyjadą do nas samoloty F-35 i będziemy uzbrojeni po zęby. Proszę nie wprowadzać w błąd ludzi. Na współczesnym polu walki, jakie obecnie jest na Ukrainie, liczą się rakiety i drony. Czołgi i samoloty to już przestarzałe narzędzia, których nikt nie używa. Po co żyć iluzją, że mamy samoloty F-35 i jesteśmy super bezpieczni? Rakieta przeleciała przez pół Lubelszczyzny i samoloty nawet nie zareagowały. Kpina śmiech z tej naszej broni. Tak podsumowuje to pan Maciek na studio@radiowodz.pl.

0: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach, Sebastian Dziuda.
1: A w Łodzi gęsto jest na Nowych Sadach. Zapełnia się szczególnie Jana Pawła w kierunku Obywatelskiej. Nie nikną utrudnienia na Alei Palki w stronę Ronda Solidarności. Uwaga też w okolicach cmentarza żydowskiego. Na światłach trochę czasu stracimy u zbiegu Inflackiej i Strykowskiej, a z kolei przy samej manufakturze dłużej pojedziemy zdecydowanie zachodnią. Wyjeżdżając z Łodzi lepiej nie przejeżdżać przez centrum Konstantynowa Łódzkiego, bo kilka minut można tam stracić na światłach na placu Kościuszki. Blokuje się cała ulica Jana Pawła aż do placu Wolności. A minutę przed 17 raz jeszcze sprawdzimy sytuację na drogach.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Beata Janowska.
2: Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd okręgowy w Warszawie umorzył na wniosek prokuratury postępowanie wobec Mieszka R. Na początku maja zeszłego roku 22-letni student Wydziału Prawa zamordował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. W ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ale nie stanie przed sądem. Według biegłych psychiatrów mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Umorzenie postępowania oznacza, że trafi do zakładu psychiatrycznego, być może na resztę życia. 5 kolejnych myśliwców F-35 ląduje właśnie w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dołączają do 3 husarzy, które stacjonują tu od maja. F-35 to wielozadaniowe samoloty 5. generacji, zbudowane w technologii utrudniającej wykrycie ich przez radary. Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 maszyny. Wszystkie mają być w Polsce do 2029 roku. Prezydent zawetował ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik dla szkół. Uzasadniając decyzję, Karol Nawrocki powiedział, że centralny system z danymi uczniów powinien być bardzo dobrze zabezpieczony, a w jego ocenie ustawa nie daje gwarancji wystarczającego zabezpieczenia tych danych. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji nie rozumieją decyzji prezydenta. Jak mówią, w przepisach chodziło właśnie o zwiększenie bezpieczeństwa danych dzieci. Obecnie elektroniczne dzienniki znajdują się na serwerach firm komercyjnych. Państwowa alternatywa miałaby być bezpieczniejsza. W e-dzienniku przechowywane byłyby tylko dane dotyczące ocen. W Łódzkiem będzie można jutro przećwiczyć właściwe reagowanie w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy zajęć nauczą się rozpoznawać sygnały alarmowe, sprawdzać wiarygodność komunikatów i przygotowywać plecak ewakuacyjny. To część ogólnopolskiego treningu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Główne wydarzenie w naszym regionie odbędzie się jutro podczas wojewódzkich dożynek w Czarnożyłach w powiecie wieluńskim, ale można znaleźć lokalizację bliżej swojego miejsca zamieszkania. Listę zamieszcza Łódzki Urząd Wojewódzki na swoich stronach. Kolejne wiadomości o 17:00.
0: No to pora przygotować się na zmianę w pogodzie, bo przyjdzie więcej chmur, pojawią się burze, pojawią się opady deszczu, lokalnie nawet z gradem, tak, tak. I te opady miejscami mogą być dość spore, szczególnie w nocy. Ciepła noc, bo od 15 do 17 stopni, tylko trzeba uważać na porywisty wiatr, który jutro także będzie też smagał różnego rodzaju konarami drzew, ale jutro już chłodniej niż dzisiaj, bo ma być od 23 do 24 stopni w województwie łódzkim.
3: Słuchasz i wiesz.
0: Wielkimi krokami rozpoczyna się ostatni wakacyjny weekend. Już we wtorek dzieciaki pójdą do szkół. No właśnie, i o tych przygotowaniach do powitania, a właściwie sprawdzenia bezpieczeństwa przed szkołami, będziemy mówić w Radiu Łódź za kilka chwil.

0: To Barbara Wrońska, piątek, jeszcze sierpniowy piątek, ale pierwszy dzień września, już we wtorek.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I we wtorek do szkół w województwie łódzkim wróci około 300 tysięcy uczniów. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem policja sprawdza okolice szkół pod względem bezpieczeństwa. Niemal co trzecia szkoła ma coś do poprawy. Żeby dziecko bezpiecznie dotarło do placówki, ważna jest dobra widoczność na drodze, ale też dobre nawyki wyniesione z domu, mówi mama Michała, pani Kasia.
2: Mój syn ma 11 lat, chodzi sam do szkoły. Ja czuję się bezpieczna ze względu na to, że w tamtym roku, pod koniec roku szkolnego, miał kurs z przepisów drogowych. Robił też egzamin na kartę rowerową, więc poznał wszystkie przepisy drogowe. Myślę, że my też uświadomiliśmy go dużo, dużo wcześniej o tym, żeby zwracał uwagę na to, jak przechodzi przez pasy. Dzięki temu ja się też czuję bezpieczniej.
3: Policjanci sprawdzili okolice szkół w całym województwie łódzkim. Skontrolowali 906 miejsc, a w 315 znaleźli problemy wymagające poprawy. Ponad 250 z nich usunięto do połowy sierpnia. Te nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim złego oznakowania dróg przy szkołach.
4: O co wnioskowaliśmy? Przede wszystkim o uzupełnienie oznakowania. Oznaki pionowe to jest przejście dla pieszych.
3: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: A17, które ostrzega kierowców o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Tak zwane tabliczki T27, znane jako tak zwana Agatka. Również wnioskowaliśmy o odnowienie nieczytelnego oznakowania poziomego, czyli przejścia dla pieszych, ale także takie rzeczy jak wyczyszczenie znaków pionowych, które były po prostu nieczytelne, czy przycięcie, czy usunięcie gałęzi, które przysłaniały znaki drogowe. Bo to jest najistotniejsze właśnie przy placówkach oświatowych, żeby kierowcy, którzy dojeżdżają w rejony placówki oświatowe, widzieli, że tam w dużej mierze uczęszczają dzieci, więc żeby to było widoczne z daleka.
3: Policja współpracuje też z aplikacją Janosi. Od 1 września kierowcy będą ostrzegani o wybranych miejscach w pobliżu szkół, gdzie powinni zwolnić. Informuje podkomisarz Aneta Błędniak-Kałka z Łódzkiego Wydziału Ruchu Drogowego.
5: Ta akcja ma na celu przede wszystkim informowanie kierowców i innych użytkowników dróg, żeby zwalniali właśnie przy tych placówkach oświatowych, bo tam mamy właśnie najmłodszych, którzy poruszają się czy to pieszo, czy to hulajnogą, rowerem, czy nawet są podwożeni przez rodziców do szkoły. Te punkty są zaznaczone w sposób szczególny. One są wysublimowane, przeanalizowane przez policjantów ruchu drogowego, ale również przez nasze statystyki, gdzie dochodzi do największej ilości zdarzeń, gdzie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, ale też infrastruktura drogowa wymaga tego, żebyśmy przy tych placówkach zwalniali.
3: Jak podkreśla łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski, za stan infrastruktury odpowiadają zarządcy dróg. Szkoły natomiast dbają o edukację dzieci i przypominają między innymi o zasadach ruchu drogowego.
6: Priorytetem dla szkoły jest zapewnienie warunków bezpiecznego powrotu do szkoły, ale odpowiedzialność nas dorosłych za bezpieczeństwo dzieci na drogach publicznych to przede wszystkim odpowiedzialność kierowców. Dzieci są tylko dziećmi, są nieobliczalne, nieprzewidywalne, dlatego kierowcy muszą wzmóc czujność, muszą mieć, jak to się mówi, oczy dookoła głowy, ale przede wszystkim muszą zdjąć nogę z gazu.
0: No to proszę sobie zajrzeć na stronę radio.łódź.pl, bo tam lista miejsc niebezpiecznych, gdzie warto zwolnić. To jest zestawienie przygotowane przez policję i w tym miejscu kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. To są miejsca z całego województwa łódzkiego. Zapraszam, można zobaczyć na stronie radio.łódź.pl. A relację przygotowała Joanna Karp. Tu Radio Łódź, popołudniowy program 606 78 78 78, studio @radiolódź.pl.

0: Charlie Puth, Kenny G w Radiu Łódź. Za 14 minut będzie godzina 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I teraz o tym, że przy Urzędzie Miasta w Sieradzu powstanie nowa ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Przez 8 lat ogrzewalnia działała poza centrum miasta, przy ulicy Nęckiego. Przeniesienie jej w okolice Urzędu Miasta skłania do pytań, czy spowoduje to większy ruch bezdomnych w tej ważnej, również wizerunkowo, części miasta. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
2: We wrześniu i październiku potrwają prace nad utworzeniem w budynku przy Urzędzie Miasta ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności. To ważne miejsce na schronienie w przypadku niskich temperatur, jednak wątpliwości budzi zaplanowana lokalizacja, a więc ścisłe centrum miasta, mówi radny sieradzki Krzysztof Pawłowski.
3: Plac Wojewódzki jest miejscem reprezentacyjnym, dlatego przed podjęciem takiej decyzji należałoby dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw. Trzeba brać pod uwagę zarówno potrzeby osób w kryzysie bezdomności, ale i przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i osób, które korzystają z tej okolicy. Nie chcę stygmatyzować osób bezdomnych. Uważam, że lokalizacja takiej placówki winna być przygotowana, odpowiednio zabezpieczona, aby pomagać osobom potrzebującym.
4: Ja wiem, że istnieją obawy, jeśli chodzi o kwestie osób bezdomnych i rozumiem te obawy mieszkańców, czy na przykład radnych, że to jest miejsce reprezentatywne dla miasta Sieradza.
2: Mówi Grzegorz Delida, dyrektor sieradzkiego MOPS-u, który z osobami w kryzysie bezdomności ma do czynienia na co dzień i jak zaznacza, bardzo rzadko zdarzają się osoby agresywne.
4: Musimy trochę odczarować właśnie to, że te osoby bezdomne w jakiś sposób są aż nadmiar może uciążliwe czy zagrażają, dlatego że te osoby od wielu lat już funkcjonują tutaj w naszej przestrzeni. Najczęściej są to osoby, które znamy.
2: Zdaniem dyrektora MOPS-u, budowa ogrzewalni przy Urzędzie Miasta to dobry wybór.
4: Ta ogrzewalnia jakby z naszej perspektywy w tym miejscu jest dobrze zlokalizowana. Dlaczego? Bo ona znajduje się obok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogrzewalnie dzieli granica 200 czy 300 metrów.
2: O powstającą przy Urzędzie Miasta ogrzewalnię dla osób w kryzysie bezdomności zapytaliśmy też mieszkańców Sieradza.
5: Czy to jest dobre miejsce, żeby tutaj taka ogrzewalnia, no dla bezdomnych, no w takim miejscu?
6: To jest dobre, bo tutaj takie, że każdy by trafił. Dobre przedsięwzięcie. Na pewno tutaj by była dobra lokalizacja.
7: To już powinni radni zdecydować. Okay. Uważam, tak mi się wydaje. Po to ich wybieramy każdego dzielnicy, żeby, wie pan, wypracowali konsensus.
2: Z ogrzewalni skorzystać będzie mogła każda osoba w kryzysie bezdomności, choć obowiązują pewne zasady.
4: Osoby, które tam przychodzą, muszą zaakceptować regulacje. Powinny być to osoby trzeźwe, zachować się w sposób poprawny, nie wnosić żadnych niebezpiecznych narzędzi, nie wnosić żadnego alkoholu, zresztą one są pod tym względem sprawdzane i muszą się na to zgodzić. Najczęściej osoby, o których nie znamy ich po prostu i mamy pewne obawy, są kontrolowane.

0: przez policję, sprawdzane przez policję, czy nie są to osoby poszukiwane, czy nie zagrażają tutaj bezpieczeństwu innym osobom, nawet tym osobom, z którym przebywają, bezdomnym czy opiekunom.
1: Sieradzki MOPS planuje otworzyć ogrzewalnię z początkiem października, jednak ze względu na jeszcze nie rozpoczęte prace dopuszcza opóźnienie otwarcia na listopad.
2: No to jeszcze ważna informacja, że w ogrzewalni zmieści się 20 osób. W przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej zera, w pomieszczeniu będzie mogło ich przebywać więcej. A relację przygotował Kacper Rafalski. Zapraszam na radio.łódź.pl, bo tam więcej relacji i informacji z tego, co dzieje się w Łodzi i w regionie.

Informacje ważne na naszej stronie radiouci.pl. Można m.in. przeczytać o tym, że Zbigniew Boniek w Galerii Sława Włoskiego Sportu to moje drugie miasto, tak popularny Zibi mówi. Zapraszam, można zobaczyć zdjęcia, można poczytać o tym wydarzeniu, które miało miejsce dzisiaj na naszej stronie radiouci.pl. Oczywiście są też relacje reporterów, których można było wysłuchać od godziny 16, ale jest też wywiad z Kubą Wielgusem, który jest, można powiedzieć, całe życie w Radiu Łódź. No to zapraszam na naszą stronę. A teraz jeszcze przed wiadomościami o 17 zagramy.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
7: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
0: Po reklamie.
8: W Radiu Łódź teraz pora o tym, co na drogach. Sebastian Dziuda.
9: A zaczynamy od utrudnień na drodze między Łodzią a Tuszynem. Trochę czasu stracimy jadąc w kierunku południa na Krajowej 91. Gęsto jest szczególnie na światłach przed wjazdem na S8. A teraz zaglądamy do Łodzi, konkretnie na Górną, gdzie korkuje się Pabianicka. Zator zaczyna się już od przecięcia z 3 maja i ciągnie się aż do okolic portu Łódź. Uwaga też na weekendowe utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej, to w związku z biegiem fabrykanta i Paradą Wolności. Po szczegóły odsyłamy na stronę internetową Radia Łódź, a ja tymczasem życzę dobrego weekendu i szerokości.
8: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Beata Janowska.
10: Sąd umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Podejrzany został uznany za niepoczytalnego. 7-latek z Piotrkowa pogryziony przez psa. Chłopiec wymagał pomocy medycznej. Zwierzę odebrano właścicielce. 5 husarzy, czyli samolotów F-35, wylądowało w Łasku. Przywitano je tradycyjnym salutem wodnym. W drugiej części nocy na zachodzie i w centrum regionu możliwe burze z deszczem i lokalnie gradem. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego morderstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd w Warszawie umorzył na wniosek prokuratury postępowanie wobec podejrzanego Mieszka R. Na początku maja zeszłego roku 22-letni student Wydziału Prawa zamordował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. W ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ale nie stanie przed sądem, mówił w TVP Info prokurator Maciej Młynarczyk.
11: W chwili popełnienia czynu podejrzany był całkowicie niepoczytalny. W takiej sytuacji jedynym możliwym rozstrzygnięciem w postępowaniu karnym jest umorzenie postępowania.
10: Prokurator Młynarczyk dodał, że jednocześnie biegli stwierdzili, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości mężczyzna może dopuścić się takiego samego czynu. Dlatego zdecydowano o skierowaniu go do zakładu psychiatrycznego. Czas pobytu nie jest z góry określony. Mieszko R. może pozostać w zakładzie do końca życia. Do Łasku dotarły już samoloty wielozadaniowe F-35 Husarz. 5 maszyn wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Zostały powitane tradycyjnie salutem wodnym, a teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Służba zacznie się jednak od audytu, mówił dowódca bazy w Łasku pułkownik Krzysztof Duda.
12: Pierwszym etapem po wylądowaniu jest tak zwany acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione w tych procesach zgodnie z umową, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
10: Resort Obrony Narodowej w wydanym komunikacie podkreśla, że husarze dzięki technologii utrudniającej wykrycie ich przez radary, zaawansowanym sensorom i zdolności do wymiany danych istotnie wzmacniają potencjał naszych sił powietrznych. Do tej pory do Polski trafiło 8 myśliwców F-35. Docelowo, zgodnie z kontraktem, do 2029 roku nasza armia ma mieć 32 takie samoloty. Do Łasku będziemy zaglądać w kolejnych serwisach informacyjnych Radia Łódź. 7-letni chłopiec pogryziony przez amstafa. Do niebezpiecznego incydentu doszło w bloku przy ulicy Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Okazało się, że pies nie miał aktualnych szczepień na wściekliznę. Chłopiec z obrażeniami rąk i nóg trafił do szpitala Matki Polki w Łodzi. Nasz reporter rozmawiał z ojcem poszkodowanego dziecka.
13: Właśnie wracamy z przychodni od lekarza i te rany źle wyglądają, jak to po psie zazwyczaj. Nie chcą się goić. Dłuższy czas leczenia na to wygląda.
10: Pies został odebrany właścicielce i trafił na obserwację weterynaryjną, mówi Grażyna Fałek z Piotrkowskiego Schroniska dla Zwierząt.
14: W tej chwili to on jest w dużym stresie, więc jest bardzo spokojny. Nie chce przyjmować pokarmów. Wodę pije, więc to już jest oznaka, że nie jest zarażony wścieklizną.
10: Sprawą zajmuje się policja. Prowadzone jest postępowanie w kierunku narażenia 7-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Łódź uhonorowała kolejną gwiazdę. Zbigniew Boniek odsłonił swoją tablicę w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Piłkarz podczas gry w Widzewie zdobył dwukrotnie z zespołem Mistrzostwo Polski. Z sukcesami grał w europejskich pucharach, a z reprezentacją Polski zdobył medal Mistrzostw Świata. Pomysłodawca Galerii Sław Łódzkiego Sportu Krzysztof Maciaszczyk przyznaje, że uhonorowanie Zbigniewa Bońka planowano od dawna.
15: Na samym początku z Galerii Sław wiedzieliśmy, że mamy duże grono wybitnych sportowców związanych z Łodzią. Od razu był to tak zwanej szerokiej liście. Przyszedł taki moment, kiedy pan Zbigniew pojawia się w Łodzi, no więc trudno było tej sytuacji nie wykorzystać.
16: Byłem człowiekiem, który za Widzew dałby się pokroić, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że z wielką sympatią przychodziłem też na ten stadion i nie tylko, bo byłem wielkim, zagorzałym kibicem łódzkiej drużyny w hokeju na lodzie.
10: Tak wspominał lata spędzone w Łodzi Zbigniew Boniek. Były piłkarz jest 10. postacią uhonorowaną w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Pogoda się zmieni, to dość drastycznie, bo ma pojawić się deszcz, burze, a lokalnie to nawet może pojawić się grad. W nocy na termometrach od 15 do 17 stopni, jutro od 23 do 24 i cały czas taka sama pogoda jak w nocy, czyli przelotny deszcz, burze, grad, no i porywy wiatru do 75 km na godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
18: I 6 minut po godzinie 17 na zegarach. Witamy serdecznie. Tomasz Ferliński realizuje program. Bartosz Florczyk przed mikrofonem do godziny 20. Jak zwykle w piątki przede wszystkim nowości, no ale też kilka ważnych, istotnych informacji muzycznych pojawi się. No ta, myślę, najważniejsza dzisiaj dla fanów rockowego grania jest taka, że zespół Fountains DC wystąpi w Łodzi.

Fountains DC przyjadą do Łodzi 31 października, więc dosyć późno ta trasa koncertowa ogłoszona i ten koncert. Natomiast zespół jest, wydaje mi się, bardzo popularny teraz wśród miłośników nie tylko alternatywnego grania, ale w ogóle rockowego i pewnie bez problemu zapełni Atlas Arenę. Widziałem ich koncert w ubiegłym roku na festiwalu, było fantastycznie. No, to jest ten zespół, który dzierży teraz pochodnie, jeżeli chodzi o nadzieję muzyki gitarowej, a zaczynali przecież grając w niewielkich klubach, także w Polsce, podróżując tym samym busem, chociażby z zespołem Easy and the Black Trees. Fountains DC, 31 października, koncert w Atlas Arenie, no i to będzie naprawdę fantastyczne wydarzenie. Pozostańmy jeszcze przy gitarowym graniu. Queens of the Stone Age mają dla nas nową piosenkę.

Tomek Ferliński powiedział, że gdyby Bond był Amerykaninem, to no, to jest taka idealna piosenka do amerykańskiego Jamesa Bonda. Queens of the Stone Age, coś w tym jest. Insignificant Other, wersja krótsza, bo ta dłuższa ma prawie 6 minut. Słuchaliśmy jej w środę po godzinie 21. A Josh Homme ostatnio trochę się zbuntował na scenie, zapalił na dużym stadionie w Stanach Zjednoczonych papierosa, za co groziło 10 tysięcy dolarów kary. Powiedział, że ma troszeczkę dosyć tych wszystkich obostrzeń koncertowych. Nie chodziło nawet o samopalenie, ale o różne inne sytuacje, gdzie różne korporacje mówią ludziom, jak się mają zachowywać na koncertach. No i to nie podobało się Joshowi. No to odrobinę lżejsze dźwięki teraz. Mrozu, a potem Lizzie McAlpine.

0: historia pewnej piosenki.
1: Taylor Swift od lat bije wszelkie rekordy sprzedaży i popularności w branży muzycznej. Kiedy w 2020 roku ukazała się płyta Folklore, dla wielu fanów i krytyków była jednak zaskoczeniem, głównie ze względu na odejście od stylistyki pop. Wpływ na nostalgiczny charakter piosenek miała pandemia i sposób nagrywania muzyki, głównie w wirtualny sposób. Na płycie znajduje się utwór August, czyli sierpień, który opowiada o letnim romansie. Wiadomo, że z końcem wakacji i sam romans dobiegnie końca. Jest to druga część z trzech utworów folklorystycznych o nastoletnim trójkącie miłosnym między Betty, Jamesem i dziewczyną, którą Taylor tytułuje jako Augusta albo Augustine. Tęskni ona za 17-letnim Jamesem, który porzuca ją po krótkim letnim romansie i godzi się ze swoją byłą dziewczyną Betty. W każdej z trzech piosenek na temat tych bohaterów poznajemy kolejne wątki miłosnych przygód z różnych perspektyw. Tytuł piosenki nawiązuje oczywiście do miesiąca, w którym dzieje się akcja, czyli sierpnia. August jest też ósmym utworem na płycie Folklore, podobnie jak sierpień, który jest ósmym miesiącem w kalendarzu. Przy albumie Taylor pracowała z producentem Jackiem Antonoffem, który powiedział, że to w ogóle jego ulubiona piosenka w całym dorobku Swift. To Jack napisał muzykę, a Taylor dorzuciła do tego opowieść o miłosnym trójkącie, który nie może skończyć się dla wszystkich dobrze. Chociaż August nie była przebojem numer jeden, to piosenka w różnych podsumowaniach 2020 roku była wyróżniana. Magazyn Rolling Stone umieścił ją na 5. miejscu najważniejszych kompozycji tamtego roku. Od tego czasu co roku w sierpniu August jest ponownie odkrywana przez kolejnych fanów, a liczba odtworzeń w serwisach streamingowych rośnie lawinowo. Posłuchajmy, oto Taylor Swift.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
9: Chyba zacznę inwestować w złoto.
10: Dlaczego akurat w złoto?
9: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
10: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
9: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
11: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 17.30. Pora na skrót wiadomości. Przed mikrofonem witamy Damiana Grosickiego.
14: Witam i zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla prezesa PKOL-u Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące. Informuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak poinformowała, że prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia, a wniosek rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Policjanci sprawdzili, jak wyglądają okolice szkół i innych placówek oświatowych w województwie łódzkim. Zwracali uwagę przede wszystkim na oznakowanie i bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci. W 315 skontrolowanych miejscach wykryto nieprawidłowości wymagające reakcji zarządców dróg. Chodzi m.in. o słabo widoczne lub nieczytelne oznakowanie. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły zależy nie tylko od oznakowania, ale także od zachowania kierowców. Zbigniew Boniek dołączył do Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego futbolu osobiście odsłonił dziś swoją pamiątkową tablicę na ścianie Atlas Areny. Boniek to ikona Widzewa Łódź. Z łódzkim zespołem dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski, co otworzyło mu drogi do największych europejskich potęg Juventusu i AS Romy. Zbigniew Boniek jest 10. postacią, która znalazła się w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. A na koniec przełom w medycynie. Brytyjscy lekarze przeprowadzili pierwszą na świecie operację mózgu przy użyciu sztucznej inteligencji. Neurochirurdzy z Londynu usunęli 11-milimetrowego guza przysadki mózgowej u 48-letniego pacjenta. W kluczowych momentach lekarzy wspierał zaawansowany algorytm. Sztuczna inteligencja nawigowała chirurgów i ostrzegała przed uszkodzeniem zdrowych tkanek. I tak pacjent w pełni wyzdrowiał i jest bezpieczny. Na pełne wydanie wiadomości zapraszam o 18.00.
13: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa w Łodzi i regionie. Teraz 25 stopni na termometrach w regionie, 994 hektopaskale na barometrach. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się też przelotnych opadów, a miejscami nawet burz z gradem. Temperatura w nocy od 15 do 17 stopni. W czasie burz silne porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę, a jeszcze silniej może powiać jutro. W czasie burz i też przelotnych opadów 75 km na godzinę, temperatura 23-24 stopnie.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
13: W Radiu Łódź do godziny 20. Dzisiaj, jak zwykle, przede wszystkim nowości. Oto nowa piosenka Leona Bridgesa.

Leon Bridges, który w bardzo zgrabny sposób łączy muzyczną przeszłość spod znaku muzyki soul lat 60., 70. z teraźniejszością. Talk It Over, myślę, że ten utwór będzie pojawiał się częściej w Radiu Łódź w najbliższych dniach. Dzisiaj będą też premiery, i to już niebawem pierwsza łódzkich grup, łódzkich składów. Będzie także gość, mniej więcej za godzinę się pojawi. No, długo go nie było, ale znają go Państwo znakomicie, także z Radia Łódź. Póki co, Olivia Rodrigo.

A to Olivia Rodrigo, Serena Joy. To jest też nowe nagranie tej artystki. 21 minut pozostało do godziny 18. Radio Łódź bez pośpiechu do 20. Ta piosenka już w tym tygodniu pojawiła się w naszym popołudniowym paśmie, ale przypomnimy ją sobie tym bardziej, że przecież fanów zespołu Depeche Mode w Polsce, w Łodzi, w regionie nie brakuje. Czekamy na nową płytę Depeche Mode. Póki co musimy cieszyć się z wszystkich pobocznych wydawnictw, a takim w pewnym stopniu jest nowa płyta zespołu Novel Vague, Date with Depeche Mode. To jest płyta z tak zwanymi coverami, po prostu z piosenkami Depeche Mode w innej wersji. I między innymi na warsztat Novel Vague i Melanie Payne wzięli utwór Only When I Lose Myself.

Nouvelle Vague, Melanie Payne z płyty pod tytułem Date with Depeche Mode. Do tego dodajmy koncert 30 stycznia o godzinie 19 w klubie Proxima w Warszawie wystąpi właśnie Nouvelle Vague, a supportować będzie ich zespół, który także dzisiaj ma premierę swojego nowego nagrania. Zespół z Łodzi, zespół Hedone.

Hedone, Macieja Werka z nowym nagraniem, Nie mogę ci nic powiedzieć, utworem, który jest w pewien sposób też hołdem dla muzyki punk rockowej. 50-lecie tej muzyki, takie nieoficjalne, w tym roku świętujemy w naszym kraju. No i właśnie, w tym nagraniu pojawiają się legendarne postaci związane także z tą sceną, chociażby Paweł Guma Gumula z zespołu Moskwa, jest też Ziemek Kosmowski i są Monika Rakieta i Marcin Pryt z łódzkich zespołów 19 Wiosen i Maszynowa. Hedone, będzie na pewno tych nagrań więcej, będzie koncert przed zespołem Novel Vague i pewnie jeszcze inne występy. Proszę śledzić media społecznościowe zespołu. No i słuchać Radia Łódź, na pewno te informacje będą się

pojawiały. A jeżeli chodzi o Maćka Werka, to po godzinie 20 Tutti Frutti Werk Show już teraz gorąco zapraszam. Jeżeli chodzi o premiery, które w tym tygodniu do nas dotarły, jest ich już coraz więcej, bo wakacje powolutku dobiegają końca i zawsze jest tak, że pod koniec sierpnia, na początku września następuje wysyp płyt. Potem jeszcze taki wysyp mamy w okolicach połowy listopada, żeby na święta wiedzieć, w co się zaopatrzyć albo o co poprosić Mikołaja. Z nowych płyt, które właśnie się ukazują, niewątpliwie bardzo interesująca pozycja to nowy album zespołu Alabama Shakes.

Minęło 11 lat od ostatniej płyty zespołu Alabama Shakes. Brzmieniowo niewiele się zmieniło. Nowy album I Must Be Dreaming i z niego dzisiaj utwór pod tytułem Friends. Ten debiut zespołu Alabama Shakes to naprawdę był swego rodzaju wstrząs. W 2012 roku płyta Boys and Girls, potem Sound and Color, 3 lata później, no i 11 lat przerwy. Coś mi się wydaje, że w przyszłym roku usłyszymy zespół Alabama Shakes gdzieś w naszym kraju na żywo. No właśnie, propos koncertów i propos występów na żywo przede wszystkim, to zapraszam Państwa także do oglądania YouTube'a Radia Łódź. Tam już o godzinie 16 premierę miała kolejna sesja, jaka odbyła się w naszym studiu. Tym razem zespół Potato Stonks zaprezentował się w 3 nagraniach. To wszystko oczywiście w ramach konkursu New Gens Music. Przypomnę, tylko 6 zespołów wybranych z kilkudziesięciu artystów z Łodzi regionu do konkursu finałowego. Ten konkurs odbędzie się 25 września w Ariadnie przy ulicy Niciarnianej w Łodzi, no a później zwycięzca wystąpi następnego dnia przed Mary z Polski, także w tym samym miejscu. Szczegóły oczywiście na naszej stronie radioloc.pl. No a Potato Stonks Państwo już poznali jakiś czas temu i także występowali tutaj w naszym studiu w ramach Sound Edit Spotlight. Utwór Gdyby też dosyć często prezentowany na naszej antenie. Na razie posłuchamy go właśnie z tej ostatniej sesji, live sesji. Obrazek na YouTubie Radia Łódź, a po godzinie 18 jeszcze artyści troszeczkę o tym wszystkim opowiedzą.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
7: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
8: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
0: Po reklamie.
9: Jest 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Czas na najnowsze wiadomości. Damian Grosicki.
11: Myśliwce F-35 już w Łasku. Za chwilę będziemy łączyć się z naszym reporterem. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. Wydano decyzję środowiskową dla S-12. Do wieczora będzie pogodniej ciepło, ale chwilami może też zawiać nieco mocniej. Pięć kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Maszyny przeleciały ze Stanów Zjednoczonych, dołączyły do trzech husarzy, które trafiły do Polski w maju. Lądowanie samolotów obserwował na miejscu Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy.
12: Tak, dzień dobry, halo, jestem.
11: Kubo, jak wyglądał przylot tych maszyn?
12: No najpierw było je słychać, a dopiero chwilę później można było je zobaczyć nad Łaskiem. Mniej więcej o 16:30 były już wszystkie pięć na płycie lotniska 32. bazy. Pierwszy z nich został powitany tradycyjnym salutem wodnym. Teraz samoloty czeka przygotowanie do działań operacyjnych. Dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda, mówił, że ich służba zacznie się od audytu. F-35 to wielozadaniowe myśliwce piątej generacji, wyposażone m.in. w technologię stealth, która utrudnia ich wykrycie przez radary. W Łasku jest już 8 takich maszyn, do końca roku w Polsce ma być ich 14, a całe zamówienie dla Polski obejmuje 32 husarze.
11: Z Łasku relacjonował Jakub Jędrzejewski. Dzisiejszy przylot pięciu maszyn ma też wymiar symboliczny, bo zbiega się ze świętem lotnictwa polskiego.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące, o czym informuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Tymczasem łódzki poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela uważa, że zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego może być początkiem kolejnych zatrzymań w sprawie zonda krypto. Wczoraj stojący na czele PKOL-u Radosław P. usłyszał zarzuty m.in. przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Według medialnych doniesień miał otrzymać od szefa giełdy kryptowalut Zonda Crypto Przemysława Trala zegarek wart 40 tysięcy euro. Zdaniem posła Tomasza Treli zatrzymanie Radosława P. pociągnie za sobą kolejne.
14: Będzie jeszcze kolejnych co najmniej 10 nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykali się z panem Kralem, chcieli od niego pieniędzy i oczekiwali, że te pieniądze szybko dostaną na ich polityczne interesy.
11: Zatrzymanie prezesa Pekolu to tylko jeden z wątków afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut. Klienci, którzy zainwestowali tam swoje oszczędności, stracili co najmniej ponad 350 milionów złotych.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Jest decyzja środowiskowa dla drogi ekspresowej S12 w regionie łódzkim. To kolejny ważny krok w kierunku budowy trasy, która ma połączyć Piotrków Trybunalski z rejonem Opoczna przez Włodzimierzów, Sulejów i Mniszków. Planowany odcinek będzie miał około 52 km długości. Nowa droga ma przejąć znaczną część ruchu tranzytowego, a tym samym poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania. To bardzo ważny dzień dla Sulejowa, przyznaje w rozmowie z Radiem Łódź burmistrz tego miasta Dorota Jankowska.
15: Decyzja środowiskowa dla bardzo wyczekiwanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S12 od Piotrkowa w stronę Opoczna, oczywiście będącej naturalną obwodnicą Sulejowa, staje się faktem.
11: Kolejnym etapem będą badania geologiczne. Droga ma być gotowa w 2031 roku. Równolegle przygotowywana jest droga S74, która połączy S12 z województwem świętokrzyskim. A piłkarze Unii Skierniewice walczą o kolejne punkty w pierwszej lidze. Tym razem ich rywalem jest zamykająca tabelę Stal Rzeszów. Mecz obserwuje Michał Malinowski, z którym się łączymy.
16: Dzień dobry. Michale, 5 minuta spotkania.
11: Chyba już tak? Dopiero co zabrzmiał pierwszy gwizdek.
16: Tak, wszystko się zgadza. 5 minuta spotkania. No, na razie niewiele ciekawego się działo. Stal Rzeszów, jak to było powiedziane, zamyka tabelę, ale w Unii wiedzą, że to naprawdę trudny rywal. Po prostu na razie mu nie szło, a Skierniewiczanie, no cóż, mają już zwycięstwo u siebie. Mają zwycięstwo na wyjeździe w historycznym sezonie na zapleczu pierwszej ligi. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Nastawienie na pewno pozytywne. Wszyscy w Skierniewicach liczą na zwycięstwo. Teraz akcja Unii prawą stroną, ale nic z tego nie wyszło od bramki. Stal dobiega końca. 5 minuta. Unia Skierniewice, Stal Rzeszów 0-0.
11: Dziękujemy za informację. Do Skierniewicy zajrzymy ponownie za godzinę. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na radio.pl, a kolejne wiadomości o 19:00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Temperatura delikatnie w dół, teraz 24 kreski na termometrach, ciśnienie 994 hektopaskale. Na razie jeszcze nie pada, ale w nocy możemy spodziewać się przelotnych opadów, a nawet burz. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach i silnie wiejącym wietrze, nawet do 60 km na godzinę. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i też mogą pojawić się przelotne opady, miejscami burze z gradem. Temperatura jutro 23-24 stopnie.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Popołudnie bez pośpiechu.
9: W Radiu Łódź do godziny 20. Tę drugą godzinę rozpoczniemy od nowego nagrania Johnego Mara. Na początku października nowa płyta byłego gitarzysty The Smiths. Bartosz Lorczak, witam w drugiej godzinie naszego popołudniowego muzycznego spotkania.

Johnny Marr w nagraniu It's Time. Bardzo przebojowe w stylu starych nagrań zespołu The Smiths, a cała płyta Age of Everything ukaże się 2 października. No i to będzie pretekst do tego, żeby Johnny Marr tym razem przyjechał już na taki pełny, dwugodzinny, klubowy koncert do Polski. Mam nadzieję, że tak się stanie. Wystąpił na festiwalu, no ale to była taka godzinka fantastyczna, ale pozostawiła pewien niedosyt. Wolf Alice teraz z płyty, która tak naprawdę ukazała się w ubiegłym roku, The Clearing, ale teraz w wersji z różnymi dodatkami. My sięgamy po nagranie Just Two Girls.

Just Girls, Wolf Alice. Im więcej słucham tej płyty, która wydana w tej podstawowej wersji w 2025 roku, tym więcej piosenek mi się z niej podoba i chętnie bym je Państwu grał. Pewnie będą pojawiać się jeszcze nie raz w najbliższych tygodniach. Już niebawem płyta tygodnia i kolejne spotkanie z albumem, który proponuje Państwu Marcin Tercja w tym tygodniu. Już mogę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu Piotr Bielawski sięgnie po absolutną klasykę, po album Back to Black, Amy Winehouse, który z okazji 20-lecia zostaje wydany z różnego rodzaju dodatkami, także taśmami demo. No i to będzie gratka, myślę, dla fanów nie tylko Amy, ale w ogóle przypomnimy sobie, jaka to fantastyczna płyta i jak ważną artystką była Amy Winehouse na początku XXI wieku. Na razie słuchamy nowego nagrania Ari Abdul.

Kobieta z Brooklynu, z Nowego Jorku, Arianna Abdul, ale używa pseudonimu artystycznego, no, Aria Abdul, po prostu zdrobniałego. Patrzę na jej zdjęcie i wygląda jak Nora Jones, bardzo podobna. No, śpiewa również znakomicie. No to jeszcze Jay Bernard teraz z nowym utworem pojawi się i za chwilkę już zapraszam w imieniu Marcina Tercjaka na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Debiutancki krążek zespołu Westside Cowboy to jest nasza płyta tygodnia, a dziś ostatnie z nią spotkanie. To jest krótki krążek, w całości płyta trwa 35 minut, ale myślę, że jest świetną wizytówką nowego manchesterskiego zespołu, który być może ma przed sobą naprawdę bardzo interesującą przyszłość, bo prezentuje interesujące brzmienie, bardzo ciekawą energię swojej muzyki, która pobrzmiewa w dosyć surowy sposób. Nie mamy tutaj do czynienia z czymś, co byłoby przeprodukowane, gdzie zaangażowano byłoby mnóstwo różnego rodzaju urządzeń, które powodują, że właśnie utwory brzmią w taki sposób, który właściwie już gdzieś chowa ich prawdziwy, naturalny charakter. Dla mnie to jest jeszcze jeden sygnał, który odbieram w ostatnich miesiącach, a może i latach, że pojawiają się coraz częściej grupy, którym zależy właśnie na tym, aby brzmienie było jak najbardziej naturalne, żeby powracać, na ile to jest możliwe, do technologii w ogóle analogowego nagrywania muzyki i jak najmniejszej obróbki, po to, żeby w świecie muzyki tworzonej w dużym stopniu też przez sztuczną inteligencję pokazać tę prawdziwą naturę muzyki tworzoną przez żywych ludzi, którzy po prostu grają ze sobą w studiu. Zatem jeszcze jedno nagranie z najnowszej płyty i debiutanckiej, o czym przypominam, zespołu Westside Cowboy, to kompozycja You Could Have Died on the Dance Floor.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykundy poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
13: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy.

0: Zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
6: Po reklamie.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Równiutko 30 minut po godzinie 18, tu Radio Łódź do godziny 20, jeszcze popołudnie bez pośpiechu z nowościami. Już za chwilkę w studiu pojawi się gość, ale póki co jeszcze Redbox.

0: No teraz sobie już nie przypomnę, ale to chyba był 2011 rok, kiedy zespół Redbox był w studiu imienia Henryka Debicha i zagrał 3 utwory. Mamy i oczywiście w swoim archiwum czasami prezentujemy. To nowe nagranie, Shine Like You, zespół wciąż ma sporą rzeszę fanów w kraju i gra tu sporo koncertów. 26 minut do godziny 19 pozostało. Radio Łódź gra w Państwa głośnikach. No i w studiu pojawia się gość. Witamy serdecznie. Na razie musi zrobić sobie zdjęcie, a za chwilkę...
1: A co? Dzień dobry.
0: A dopiero za chwilę porozmawiamy. Sławek Słoń-Macias. No myślę, że Państwo doskonale Sławka znają także z anteny Radia Łódź. Nawet dzisiaj liczyliśmy. Ile to? 18 lat?
1: 18 lat tak spędziłem w rozgłośni radiowej Polskiego Radia w Łodzi.
0: Słuchaj, powiem ci...
1: 99.2 FM i te wszystkie rzeczy.
0: Nie wiem, czy kiedyś ci to mówiłem, ale ty miałeś kiedyś taką serię audycji, puszczałeś po 3 utwory z płyt Rolling Stonesów po kolei.
1: Tak.
0: Słuchaj, ja to nagrywałem, wiesz, na kasety i sobie kompletowałem dyskografię w ten sposób.
1: O, cudownie. No. Proszę Państwa, bo ja podpowiem, że dzisiaj Bartek w koszulce Rolling Stonesów z najnowszą okładką, w każdym razie kolejną brzydką okładką Rolling Stonesów,
0: no tak, no
1: ale jest... za to z zawartością piękną.
0: To prawda, no, ale nie o Rolling Stonesach będzie dzisiaj, bo ty przychodzisz do studia po pierwsze z nową muzyką, Rambo Jet powracają. Różne perypetie po drodze się wydarzyły, ale
1: prawda.
0: W końcu mamy nową piosenkę. No to powiedz, co się dzieje, jaki jest teraz skład i jakie będą plany, co się wydarzy w najbliższym czasie.
1: To jest wszystko, proszę Państwa, bardzo zabawne, bo ta przygoda trwa już 20 lat z okładem. Od czasów fantastycznego, nieżyjącego już Jacka Januszewicza, którym zawsze wspominam z największą przyjemnością, bo to był wybitny młody człowiek. Natomiast po drodze były różne perypetie. Rzeczywiście sporo ludzi się przewijało przez zespół i tak trochę ten zespół to się tak, jak mawiają na wsi, ja ostałem, proszę pani. Natomiast na szczęście jest mnóstwo przyjaciół, którzy grali w zespole, którzy pomagają, którzy wspierają i to jest kapitalna sprawa. Chciałbym zacząć od Rafała Napieralskiego, Rafatu, który na co dzień rządzi na gitarze w zespole Brooklyn. Pozdrawiam zresztą kolegów z Brooklyna bardzo, bardzo mocno. My z Rafałem graliśmy przez dosyć długi czas w Rambo Jetcie, chociażby ten materiał tuwimowski i Rafał postanowił pomóc i przy komponowaniu, i przy gitarach, i jakimś takim trochę, no, uspokajaniu mnie troszkę, bo to jest święty człowiek. Natomiast Hubert Krześlak na basie, zawodowiec absolutny, niesamowity, który bardzo mocno pomógł. Do tego Darek Dudkiewicz klawisze, do tego przepiękna, fantastyczna młoda wokalistka Basia Wagner, którą gdzieś wyczaił Piotrek Szeligowski. I Szeligs, dziękuję ci za to serdecznie, która zaśpiewała chórki i będzie z nami w ogóle jako, no, stała członkini zespołu, śpiewać i w chórkach i też jako w niektórych piosenkach, mam nadzieję, w duecie z, uwaga, Marcinem Staszkiem. Super się cieszę, to jest tak niesamowita historia. Zawodowiec, człowiek, który we wszystkich możliwych konkursach telewizyjnych nie tylko brał udział, fantastyczny chłopak, zadzwonił sam, napisał, ja chcę śpiewać, na ogłoszenie takie po prostu. Spodobały mu się dwa utwory, które gdzieś tam puściłem w eter wstępnie, takie demóweczki. Kapitalny głos, bardzo fajny gościu, następny bardzo spokojny człowiek, który tak trochę próbuje to moje AC/DC, czyli ADHD poogarniać. Bardzo się cieszę, bo to naprawdę kapitalny głos. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało. On jest w Warszawie, chociaż pochodzi ze Śląska. Ja jestem łodziakiem i lodzermęszem na maksa, chociaż pochodzę z Gór Świętokrzyskich. Część kolegów dziś zrobiło się bardzo prawie międzynarodowo. Nie musi mieć do siebie wizy od czasu do czasu, żeby jeździć, szczególnie gdzieś tam za Skierniewice do tej miejscowości. Ale tak już bez żartów, naprawdę się cieszę, bo to jest bardzo fajna ekipa, przede wszystkim bardzo zawodowa. Ja nadal uważam siebie trochę za amatora, ale takiego amatora też trochę jak z Ziemi Obiecanej, który kocha po prostu to od słowa amor, muzykę. Strasznie dużo gadam, jestem podekscytowany, trochę się stresuję tą premierą, bo były perypetie bardzo, bardzo różne. Nagrywaliśmy tą piosenkę prawie pół roku z różnych tam powodów. Natomiast udało się w końcu i teraz systematycznie, mam nadzieję, co półtora miesiąca będę przynosił piosenkę. Taki jest plan, że będziemy mieli 5-6 takich, powiedzmy, singlowych utworów. W międzyczasie mamy zamiar ruszyć z patronajtami, różnymi rzeczami, bo marzę o tym, żeby mieć w końcu nie tylko swoje własne płyty na CD, ale na winylu. To jest takie moje marzenie, bo przecież wszyscy jesteśmy winylowcami. Co tu dużo ukrywać? Jak trzeszczy troszkę, to jest od,
0: no,
1: razu
0: tak,
1: podnieta w uchu.
0: No i duża okładka, wiesz, to jest
1: tak,
0: zupełnie inna
1: zabawa. I będę nawet w moich okularach takich -2,8 mógł coś zobaczyć w ogóle. Więc to jest też duży plus w tym wszystkim. No i proszę Państwa, historia w ogóle cała z tą płytą i z tym materiałem, który powstał, jest... Bardzo emocjonalne dla mnie, bo proszę Państwa, 2,5 roku temu umarł mój tata. Jakoś dostałem takiego kopa, jak popatrzyłem w PESEL i w CV, w to wszystko, co robiłem w swoim życiu i w różne stresy, kompleksy i paranoje absolutne, które gdzieś tam straszyły mnie i strachały w głowie i w sercu. Sięgałem po różne teksty, wiersze, po jakieś notatki, jakieś różne drobiazgi, które gdzieś tam muzyczne były ponagrywane, przez jakieś pomysły, lepsze, gorsze i po prostu w końcu przysiadłem na fałdach bardzo poważnie, najpierw sam, potem z pomocą jeszcze Marcina Moskala, o którym muszę powiedzieć, który co prawda z nami już w tej chwili nie gra, ale też niesamowity chłopak, który bardzo mocno mi pomógł i do tego Artur Pieszczochowicz, znany w Łodzi, bardzo basista, gdzieś tam Krzysiek Ciesielski po drodze, to wszystko były takie doświadczenia, różne dźwięki, które zbierałem i w końcu przede wszystkim powyciągałem te teksty, bo ja czasami pisałem jakieś piosenki, a to dla Rambodżeta,
0: Że ty pisałeś bardziej do szuflady, nie pamiętam jak rozmawialiśmy, nie wiem, no kilka miesięcy temu, kiedy tutaj wpadłeś po raz pierwszy w ogóle z wizją tego, co się dzieje i powiedziałeś mi, no to mówisz, że ty zawsze pisałeś do szuflad, że trochę się nawet wstydziłeś, mówiąc krótko.
1: No tak, no bo wiesz, ja mam zawsze taki, to jest głupie, no tak, proszę państwa, to jest głupie, no. Jak człowiek na zewnątrz takiego trochę zgrywa twardziela chojraka, i takiego chojraka, takiego gdzieś tam tutaj Góry Świętokrzyskie, scyzor, sam mieszkałem głównie Bazarowa Rybna, to sami wiecie jak jest i tam różne tego typu historie, albo Karolew, a tak naprawdę gdzieś człowiek jakąś tam wrażliwość ma jak każdy, mniejszą, większą. Mi akurat się tak złożyło, że trochę mi tam dorzucono tego talentu pisarskiego, gdzieś tam jakiejś wrażliwości muzycznej, bo też o muzyce za chwilę sobie jeszcze pogadamy, która będzie na tej płycie, mam nadzieję. No i po prostu gdzieś tam napisałem jakiś tekst, a to dla Miry Kubasińskiej jeszcze jak żyła, a to gdzieś tam coś tam dla Trubadurów, a to coś tam dla kogoś, a to komuś tam wysłałem. Coś tam napisałem na te materiały takie wcześniejsze, które ukazały się chociażby na składankach związanych tutaj z tymi sesjami takimi fajnymi, kiedyś w radiu Studio S1 Debichowskim. Więc coś tam się cały czas działo, natomiast mi tam rosła ta sterta wierszy, opowiadań, jakichś różnych historii. Jak zacząłem w tym grzebać, to okazało się, że to jest kopalnia pomysłów, tylko trzeba było część po prostu zwyczajnie poprzerabiać na piosenki. A jak powiedział mi kiedyś Łukasz Lach, ty to masz taki talent, że tam se tam porymujesz, to się wszystko jakoś tam klei. Może to nie są rzeczy takie dla mnie, ale z tym takim myśleniem trochę tuwimowskim masz bardzo dużo. Bo ja kocham Tuwima, jestem wielbicielem absolutnym. I jak państwo gdzieś w tych piosenkach na przyszłość znajdą jakieś troszkę, no może nie zrzynki, tak już mówiąc trochę nieładnie, ale wpływy, to oczywiście, że tak.
0: Odniesienia, możemy tak powiedzieć.
1: No tak, odniesienia, takie ładnie, tak delikatnie.
0: Słuchaj, ale też ta sytuacja trochę też rodzinna, to co powiedziałeś o śmierci taty, to trochę cię też jakby przełamało, prawda, że nie ma na co czekać. No,
1: no proszę państwa, za chwilę będę 60, będę mógł spokojnie donosić, więc to nie jest lekko i żarty żartami, ale przychodzi taki moment tak naprawdę takich głębokich przemyśleń metafizycznych po prostu do
0: głowy. Na co tu czekać,
1: co się wstydzić? No będzie jak będzie, najwyżej część ludzi powie, że to jest do kitu, gdzieś tam ktoś zhejtuje, ktoś powie, że jestem lewakiem, ktoś powie, że jestem prawakiem, a ktoś jeszcze coś innego wymyśli, bo dzisiaj jest takie życie, to internetowe, obrzydliwe w gruncie rzeczy tak naprawdę i absolutnie bezkarne, co mnie naprawdę wkurza po prostu, bo nie można brzydziej mówić na antenie. Natomiast tak naprawdę pomyślałem sobie, że tak, przeżyłem ileś tam miłości w życiu, mam wspaniałych synów, kapitalnych ludzi dookoła siebie, przeżyłem różne rzeczy, które jak każdy tragiczne, złe, sam narobiłem różnych głupot. I to jest jednak bagaż taki, kiedy gdzieś tam ten, powiedzmy, chociaż ta odrobina mikrotalentu się gdzieś skrywa w człowieku, że jeżeli się odważy, to zapisując najpierw do szuflady trochę trenuję, od czasu do czasu pokazując te różki na zewnątrz, pokazuję, że może nie jest tak źle. I przychodzi taki moment takiego kopa wewnętrznego. Naprawdę, bo ja sobie tak pomyślałem, kurczę, przy mnie mojego tatę w worku wynosili z naszego dużego pokoju. To jest coś takiego, co naprawdę strzela w łeb z młotka po prostu i och kurczę, że już

0: ludzi, muzyków, też trochę świrów artystycznych, którzy bardzo mi pomogli. Jestem im naprawdę dozgonnie wdzięczny, ale to nie jest tylko to, bo ileś tam osób, ja zabrałem się za Logic Pro, to jest taki program, nie chodzi o reklamowo, bo są inne też znakomite, ale który jest bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o tam różne rzeczy i siedziałem po prostu po nocach, moja partnerka doskonale wie, jak to jest, że ja przez 2,5 roku naprawdę słabo spałem i uczyłem się, ściągałem programy, kombinowałem, uczyłem się jakieś oprogramowanie. Teraz jest dużo łatwiej, bo jest mnóstwo różnych sampli, różnych rzeczy, różnych streamingowych historii, różnych takich gotowców, które można samplować, kleić. Jak masz pomysł, nie, o dobra, to ten kawałek...
1: Bo
0: jak
1: to chcesz mieć orkiestrę, to masz orkiestrę, mówiąc krótko.
0: No, tak. To też jest, wiecie, to, proszę państwa, to jest tak. Ja mam, no w związku z tym, że byłem radiowcem i dziennikarzem muzycznym przez lata, mam gdzieś tam tych płyt w domu kilkadziesiąt tysięcy, a w cyfrze to już nie wiem ile. Więc prawdę mówiąc, to trochę jak z tym cytatem, już nie pamiętam, Picassa, że genialni ludzie kradną, pożyczają ci tam słabi, a kradną ci genialni. Tak. Mhm. No więc ja pożyczałem i pomyślałem sobie, że tutaj kawałek skleję, tu skleję, potem gdzieś tam to się udawało obrabiać i takie powstawały takie trochę, takie szkieleciki, takie trochę trupiaszcze, no może, ale na szczęście byli ludzie, którzy pomagali mi to wszystko poobrabiać, poodsłuchiwać, jakoś pogładzić i poszło, no i wspólnymi siłami do tych moich wierszy tekstów, jak zwał, tak zwał, do piosenek po prostu powstało 26 utworów, więc właściwie jesteśmy przygotowani na dwie płyty do przodu. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Muzycznie to jest bardzo różnie. Od rock'n'rolla, rytm bluesa czy bluesa, przez jakieś elementy alt country, czy w ogóle country, i balladowe elementy są, i trochę elektroniki, ale to będzie jednakowoż mimo wszystko gitarowa muzyka. No to trochę jak ze Stonesami, których obaj kochamy, gdzie od czasu do czasu zapraszają, powiedzmy, producentów i im tam wrzucają trochę nowości, ale cały czas to są Stonesi. Więc ja bym chciał, żeby to był jednak mimo wszystko cały czas rock and roll, gitarowy, ale nie boję się, jak będzie tanecznie, jak będzie disco w tym wszystkim, jak będzie country, jak będzie trochę hard rocka, czy takiego czarnego bluesa gdzieś tam nawet z lat 50. z Chicago w brzmieniach. Ja to wszystko kocham, bardzo lubię. Czy z polskich rzeczy, nie wiem, jakieś breakoutowskie odniesienia. To jest wspaniałe. I proszę państwa, ja... Takie, też sobie takie zadanie dałem, które jest karkołomne absolutnie, żeby te teksty były przyzwoite, bo dzisiaj tutaj się trochę buntuję wobec tego, co się dzieje dookoła, szczególnie w takiej najbardziej miałkiej muzyce pop, bo tam jest słabo, natomiast są też geniusze tekstów, absolutnie, tak gdzieś Łona i Weber, na przykład jeśli chodzi o hip-hop polski, czy mistrzowie sprzed lat z Bogdanem Leblem na czele, którego miałem przyjemność kiedyś poznać, fantastycznym poetą, to jest ten pan, który napisał właśnie większość piosenek breakoutowskich, więc te korzenie, to odnoszenie się do różnych rzeczy, to Kaczmarek oczywiście, to gdzieś tam no, Grechuta, i to są rzeczy, do których się z radością odnoszę. Nie śmiem koło mistrzów stawać, ale śmiem po nich sięgać, żeby mówić sobie tylko w górę. I zobaczymy, jak będzie. No, teraz państwo ocenicie.
1: Za chwilkę posłuchamy nagrania pod tytułem Moje Miasto. To tak, umawiamy się w takim razie za półtora miesiąca, mam nadzieję. Przyjdziesz i zaprezentujesz nowe nagranie. Póki co, jeszcze dwa zdania na temat tego utworu.
0: To jest piosenka o miłości, bo jak ktoś kiedyś powiedział, wszystkie piosenki są o miłości. I w tym żarcie coś jest, bo względu na to, co tam, jeśli chodzi o zawartość w utworach, mamy, nawet jeżeli Dead Kennedys śpiewali zupełnie, że nienawidzą na przykład Nazi Punks, to jednakowoż to z miłości robili, żeby inni ludzie mieli dobrze. Tak mi się to wydaje w tym wszystkim. I żarty żartami, ale to jest fajna rzecz, że można się na tyle otworzyć, będą już takim troszkę podstarzałym rock'n'rollowcem, że człowiek odkrywa w sobie cały czas pasję do drugiego człowieka. I ta miłość to jest taka szeroka, bo to można myśleć o erotyce, można myśleć o czułości, można myśleć o przytulaniu przyjacielskim, można myśleć o seksie w tym wszystkim, można myśleć też o mieście wokół i ludziach, którzy cię jakoś tam kreują, otaczają, bo bardzo dużo jest akurat tej Łodzi w tej piosence, jeśli chodzi o takie obserwacje. Natomiast to jest po prostu utwór o miłości. Ja mam nadzieję, że jak sobie go wzajemnie będziecie od czasu do czasu puszczać, jak się spodoba, to odnajdziecie też swoje uczucia i liczę na to i trzymajcie się, bo świat jest tak dupny dzisiaj, że o miłości warto.
1: No, cieszę się, że przyszedłeś do studia, że o tym wszystkim opowiedziałeś właśnie z taką czystą radością i to mi się zawsze w tobie, Słoniu, podoba, że ty nie przez te wszystkie lata nie zatraciłeś po prostu miłości do muzyki.
0: To tak? Prawda.
1: I z tego to robisz, z tego prawda. Powodu, prawda?
0: I powiem ci jeszcze gorzej, ja cały czas szukam nowości, w ogóle to mnie tak rajcuje. No
1: wiem, ty zawsze przychodzisz z jakimiś nazwami, które są nawet przy tym, że ja się mam wrażenie orientuję,

co się ukazuje, to ty zawsze wyciągasz jakieś rzeczy, których ja nie znam i dobrze, no, wymieniamy się i mówimy sobie o różnych wartościowych rzeczach. Proszę państwa, Ram Budżet powracają. Na razie jeden utwór pod tytułem Moje Miasto, on będzie regularnie prezentowany na naszej antenie. Słuchamy, nowa piosenka, po raz pierwszy premiera radiowa.

miłości. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

moje miasto to twoje dłonie. Zawlecione oddechy, oczy,

skronie rosą błyszczą miłosną. Gdy splatamy się jak korzenie,

0: Moje miasto, zespół Rambo Jet, to jest nowa piosenka. Przyznam Państwu, że słyszałem taką wstępną wersję tego utworu w czerwcu i po raz pierwszy słuchałem jej w samochodzie, jadąc sobie w kierunku słońca, mówiąc tak wprost, i to był bardzo taki przyjemny moment początku wakacji. No, myślę, że ten utwór zostanie z nami na dłużej i nie tylko z tym wakacyjną porą będzie kojarzony. Sławek Słoń Macias powróci z nowym nagraniem już niebawem. Bardzo dziękujemy za to, że pojawił się dzisiaj, opowiedział o kulisach tworzenia nowej muzyki Rambo Jet. Pozostaniemy przy łódzkich klimatach muzycznych, bo jak Państwo wiedzą, New Gens Music, laureaci tego konkursu także występują w studiu Radia Łódź. Tu nagrywane są live sesje, które są także rejestrowane w formie wideo. Dzisiaj swoją premierę miała sesja zespołu Potato Stones, który już dobrze poznaliśmy. Jedno nagranie już też Państwu dzisiaj prezentowałem. No teraz czas na krótką rozmowę Natalii Barcikowskiej z muzykami Potato Stones, a potem jeszcze jedno nagranie i będzie godzina 19.
1: Ostatni singiel wydaliście w maju 2024 roku. Co się zmieniło od tego czasu?
2: Myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Nie tylko w składzie, ale też w nastawieniu i w intensywności pracy. No, ale z takim przedsmakiem płyty, która ukaże się niebawem. Więc tak, nie stopujemy.
1: Jak pracowało wam się w studiu podczas nagrywania live sesji?
2: Przede wszystkim atmosfera bardzo przyjemna, bardzo luźna, wspierająca. I myślę, że to jest też takie wymagające, żeby zagrać jeden take. To i tak nie było żadnego napięcia i wyszło to fajnie.
1: A jakie utwory zarejestrowaliście?
2: Zdecydowaliśmy się na Gdyby.
3: Pierwszy polski singiel.
2: Jest to piosenka o niegdybaniu, o niezastanawianiu się nad pewnymi rzeczami, na które może nie mamy wpływu. Kolejny utwór to jest Bumblebee. Jedyny utwór po angielsku na tym albumie. Natomiast zagraliśmy go, bo chyba stwierdziliśmy, że...
3: Kurde, będzie to spoko zaskoczenie, po prostu,
2: tak.
3: Uważam, że ta live sesja też jest
2: utwór,
3: tak skomponowana, tak. Że utwory nie przechodzą jeden w drugi, tylko one są właśnie, gdyby, to takie retrospektywne, siedzisz tutaj przy tej szybie samochodu, patrzysz właśnie, jak kropelki spływają, tak?
2: Tak, jesteś w teledysku, tak.
3: A tutaj trzmiel nagle wychodzi, tak? I bzyczy, i ta muzyka jest taka crazy, funkowa. Ten swing tak rusza tym bioderkiem i po prostu jest to zupełnie inny skok emocji.
2: I później wchodzi piosenka Brudas.
3: I też kontrast.
2: Chociaż trochę bardziej wpasowuje się już w klimat Bumblebee. Natomiast też jest inny bardzo. Jest, uważam, mocniejszy i taki właśnie brudniejszy.
1: A jak wygląda wasz proces twórczy?
2: Jest tak, że staramy się, żeby każdy z członków zespołu włożył coś od siebie i przyszedł z jakimś swoim pomysłem.
3: Tak, jakiś start.
2: Tak.
3: Od kogo? Od ktoś zaczyna utwór, a później reszta się dokłada ze swoją wrażliwością.
2: To też pokazuje, że każdy jest w stanie tworzyć z nas i nikt nie ma jakiejś blokady, tylko każdy ma jakieś swoje pomysły, swoją wizję i na to się tworzy Potato Stones.
1: Czyli co najbardziej cenicie w swoich utworach?
2: No, chyba cenię to, że ja to po prostu bardzo mocno czuję, to co gramy i chyba najbardziej widać to, jak gramy koncerty, że jest ta mocna koneksja między nami i tą muzyką się swoją wymieniamy i czujemy to wszyscy. No wiadomo, muzyka łączy, więc to jest najfajniejsze chyba.

0: Bałagan.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest 19. W Radiu Łódź czas na wiadomości, Damian Grosicki.
11: Kontrole przy szkołach w Łódzkiem wykazały setki nieprawidłowości. Donald Tusk z przesłaniem do młodzieży na kampusie Polska Przyszłości. Przystanek Radiość na finiszu. Radiowy tramwaj ostatni raz w te wakacje zabrał słuchaczy w podróż. Ciepła noc przed nami, w sobotę możliwe opady deszczu i burze. Policja sprawdziła okolice szkół. Setki nieprawidłowości w Łódzkiem. Policjanci skontrolowali ponad 900 miejsc przy szkołach przed zbliżającym się rokiem szkolnym. W 315 przypadkach wykryli poważne nieprawidłowości drogowe. Chodzi m.in. o złą widoczność przejść dla pieszych oraz zniszczone oznakowania. Łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski przypomina, że szkoły odpowiadają za edukację dzieci, ale stan dróg leży po stronie ich zarządców. Od 1 września rusza też nowa akcja policji i twórców aplikacji Nosik. Kierowcy będą otrzymywać ostrzeżenia o zbliżaniu się do placówek edukacyjnych, mówi Aneta Błędniak-Kałka z łódzkiej drogówki.
12: Priorytetem dla szkoły jest zapewnienie warunków bezpiecznego powrotu do szkoły oraz edukacji uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg publicznych, kształtowania właściwych postaw.
11: Szczegółową listę tych lokalizacji można znaleźć na naszym radiowym portalu.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Premier Donald Tusk apeluje do uczestników kampusu Polska Przyszłości, by nie poddawali się prawicowym trendom. Szef rządu ostrzegał zgromadzoną w Olsztynie młodzież przed brutalną polityką opartą na lęku i nienawiści.
13: Ludzie, którzy są nasyceni tą wiarą, że jak jestem silny, to wykorzystam siłę przeciwko każdemu, kto jest ode mnie słabszy. I będę używał tych najgłębszych lęków, żeby ludzie sobie pomyśleli, kradnie, bo kradnie. Brutalny, no trudno. Ham, ham. Ale myśli tak jak ja o moich lękach.
11: W swoim przemówieniu premier mówił też o konieczności odróżniania dobra od zła i odpowiedzialnego korzystania z siły. W wydarzeniu zorganizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Wyjątkowy finał letniej akcji Radia Łódź, przystanek Radiość. Radiowy tramwaj po raz ostatni wyjechał dziś na ulicę miasta. W ramach pożegnalnego kursu z cyklu Przystanek Radiość pasażerowie wyruszyli w podróż z przewodnikiem Krzysztofem Olkuszem. Tuż przed wyjazdem z radiostacji zapytaliśmy, co ich skusiło, by wziąć udział w akcji.
14: No jest to ciekawe, zawsze ktoś inny opowiada i coś od siebie ciekawego doda.
15: Pracujemy w Łodzi. Ja czasem widziałam właśnie, jak jeździł jakiś stary tramwaj, ewentualnie autobus i tak mówię, a czemu nie?
16: Mój dziadek pracował na tramwajach i mój tata pracował w MPK.
17: Łódź jest bardzo bogatym miastem. Mnóstwo jest rzeczy do poznania, do odkrycia.
11: Tramwaj Radia Łódź jeszcze jest w drodze, a pasażerowie mają okazję spojrzeć na dobrze znane miejsca w Łodzi z zupełnie nowej perspektywy. W wagonie pojawił się też niezwykły gość. To człowiek ze złotym uchem, czyli ożywiona statuetka festiwalu Sound Edit. Ci, którzy zrobili sobie z nim zdjęcie, wygrali karnety na to muzyczne wydarzenie.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: W Skierniewicach miejscowa Unia gra ze Stalą Rzeszów. To mecz 6 kolejki pierwszej ligi. Jak radzą sobie piłkarze Beniaminka? O tym więcej powie obecny na stadionie przy Pomologicznej Michał Malinowski, z którym łączymy się ponownie.
0: No na razie chyba słabiej niż wszyscy się spodziewali. 48 minuta, więc już gramy po przerwie. Po tych 48 minutach bez bramek, ale więcej z gry zdecydowanie mieli goście. Oni też kilka razy zatrudnili bramkarza Unii Stanisława Pruszkowskiego, a Unia no nieco można powiedzieć chyba bezzębna. Dużo strat, mało składnych akcji. Czasem właśnie brakowało dokładności w kluczowych momentach. Dopiero w końcówce jedna, dwie, trzy akcje, które mogły zakończyć się no dużo lepiej niż się zakończyły. Najlepszą miał chyba Bartłomiej Eisenhardt, który w niezłej sytuacji strzelał z bliska, ale trafił w rywala. Zatem po 48 minutach w Skierniewicach wciąż 0-0.
11: Unia Skierniewice bezzębna, miejmy nadzieję, że to były mleczaki i odrosną nowe. W kolejnym serwisie powinniśmy już znać wynik meczu. A niezależnie od tego, na kolejne wiadomości zapraszam o 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Cały czas ciepło w Łodzi, regionie 23 stopnie na termometrach, 994 hektopaskale pokazuje barometr. Powoli zaczyna nas już interesować to, co będzie działo się w nocy i jutro, a w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura minimalna od 15 stopni do 17, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. No właśnie, bo mogą pojawić się przelotne opady i burze. Wiatr wtedy będzie wiał nawet do 60 km na godzinę. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, 23-24 stopnie i także możliwe przelotne opady, a miejscami burze, lokalnie nawet z gradem.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Rozpoczynamy trzecią godzinę popołudniowego muzycznego spotkania. Bartosz Florczak przed mikrofonem. Teraz może odrobinę starszy utwór, bo dzisiaj przede wszystkim nowości, ale pożegnaliśmy w tym tygodniu Dolly Parton. Wybitną absolutnie postać nie tylko amerykańskiej piosenki. Piosenka Karka była wzorem, jest wzorem dla wielu młodszych od niej koleżanek, które w tym fachu też już zdobyły ogromną popularność. Bardzo wiele artystek powołuje się na Dolly Parton jako taką ikonę, osobę, która jest swego rodzaju odniesieniem, bo ona już w latach 60., 70. potrafiła postawić się temu światu, którym rządzili mężczyźni i fantastycznie sobie poradziła. Beyoncé teraz w nagraniu Joy Lynn.

Jolene, jeden z największych przebojów w karierze Dolly Parton oczywiście, bo to ona jest autorką tej piosenki. No I Will Always Love You to pewnie, licząc sprzedane egzemplarze, zwłaszcza tych kopii zaśpiewanych przez Whitney Houston, jest absolutnym numerem jeden w katalogu Dolly Parton. Zresztą opowiadałem Państwu historię I Will Always Love You w historii pewnej piosenki i między innymi o tym, że Elvis Presley bardzo chciał śpiewać ten utwór, no ale potrzebował do tego też własności, praw autorskich, na co Dolly Parton się nie zgodziła, no i jak się później okazało, miała rację. Zespół The Afghan Wings wydał nową płytę, Soft Control, tak zatytułowany jest ten album. Kilka naprawdę bardzo dobrych piosenek, które spokojnie mogą pojawić się o każdej porze dnia, prawie w każdym radiu.

BNTK, czyli Gabor Benedek i Jan Benedek w nowym nagraniu pod tytułem Klub. No, coraz więcej tych utworów spływa, ale na razie jeszcze nie czekamy na płytę. Ona też ukaże się jesienią, tak jak mówiłem, wrzesień, początek października to będzie wysyp absolutny nowych płyt. Ray teraz w nagraniu Summer Song.

Ray, nie mylić się z wokalistką Ray, bo to troszeczkę inaczej się pisze, tutaj R-H-Y-E. To jest kanadyjski wokalista Mike Milosz, jego nowa piosenka zatytułowana Summer Song. To jeszcze z lato, proszę Państwa, ja wiem, że jesteśmy w takim nastroju lekko schyłkowym, jeżeli chodzi o tę porę roku, no bo wakacje się kończą, ale to jeszcze chwilka, jeszcze lato trwa. Patrzę w kalendarz muzyczny, bo dzisiaj urodziny obchodzi m.in. Hugh Cornwell, a więc legendarny muzyk zespołu The Stranglers. No i co więcej, Hugh Cornwell odwiedził Łódź, wystąpi na festiwalu Sound Edit i na pewno sięgnie po repertuar zespołu The Stranglers. Chociażby z tego powodu warto ten koncert zobaczyć.

0: Hugh Cornwell, muzyk zespołu The Stranglers, niegdyś obchodzi dzisiaj urodziny. Stranglersi oczywiście zaczynali jeszcze pod koniec lat 70. jako zespół, który oczywiście nawiązywał do głównego nurtu wówczas w brytyjskim rock'n'rollowym graniu, czyli do punk rocka, no ale później fantastycznie odnaleźli się w nowej dekadzie i jako jeden z naprawdę niewielu zespołów zaoferowali coś nowego, atrakcyjnego i tak było w latach 80. Mieli oczywiście wielkie przeboje, chociażby Golden Brown, Strange Little Girl. No jeszcze kilka można by było wskazać. Także ten, European Female. Wszystkiego najlepszego dla Hugh Cornwella. Widzimy się na festiwalu Sound Edit. Na zegarze teraz 27 minut po godzinie 19, a to znaczy, że za chwilkę w studiu pojawi się Kamil Kijanka i ABC polskiego rapu.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężaru.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radia Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe, znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
6: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak to jest równe.
4: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś chciałbym zacząć nasze spotkanie od jednego słowa. Dziękuję. Miło mi ogłosić, że świętujemy okrągłą, setną audycję ABC polskiego rapu. Kiedy ponad 2 lata temu zaczynałem ten projekt, nawet mi się nie śniło, że dobijemy do tej liczby. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a przede wszystkim słuchaczom. Dzięki tej audycji mam okazję poznać wspaniałych ludzi z ogromną wiedzą. W końcu łączy nas hip-hop. Pozwólcie, że nasze spotkanie będzie nieco sentymentalne. Wrócimy do starszych nagrań, bez których nie byłoby mojej hip-hopowej zajawki i z pewnością nie byłoby ABC polskiego rapu. A kiedy myślę o początkach fascynacji tą kulturą, to mam przed oczami wakacje, polskie morze i Walkmana, a w nim kaseta, na której znajduje się kultowy album Leroya. Trudno uwierzyć, że rok temu świętowaliśmy 30-lecie tej płyty. Zresztą pamiętacie pewnie, że Leroy był naszym gościem i wracał do tamtych czasów właśnie w naszej audycji. Muzyka kieleckiego rapera bez wątpienia towarzyszyła mi na początku fascynacji hip-hopem. Nie tylko Scyzoryk czy Korba, ale i numery z kolejnych płyt, takie jak Skaczcie do góry czy bardzo emocjonalny Nie rozumiem dlaczego tak jest. Będziemy dziś trochę wędrować. Mogłoby się wydawać, że skoro rozmawiamy o początkach fascynacji rapem, to będziemy wracać przede wszystkim do składów i raperów ze stolicy. Tacy na pewno się pojawią, choć zanim to nastąpi, najpierw zajrzymy do Poznania.

Kiedy sięgam pamięcią do początków mojej przygody z tą kulturą, to w głowie pojawiają mi się na przykład obrazy z kasetami Pei i grupy Slums Attack. I choć trudno mi było się z tym wszystkim utożsamiać, to prawdziwość bijąca z tamtych tekstów robiła wrażenie. Pamiętacie może i moje miasto złą sławą owiane z albumu Na Legalu? Po tym, co wydarzyło się później, trudno uwierzyć, że wraz z Peją gościnnie wystąpili Acetoholics, Hans, Owal czy Mezo. To jednak temat na zupełnie inną okazję. Słuchałem tego wszystkiego raczej dyskretnie, używając Walkmana czy później Discmana. Z prostej przyczyny. Nie chciałem, by rodzice usłyszeli wulgaryzmy, których niestety nie brakowało. Myli się jednak ten, kto myśli, że w tej muzyce nie ma wartościowych treści. Rap bywał wyrazem buntu wypowiedzianym przez niekoniecznie grzecznych chłopców, co nie znaczy, że był pozbawiony przekazu. Dzięki wujkowi od najmłodszych lat uwielbiałem także twórczość katowickich legend Joki, Abradaba, Fokusa, Rahima czy Magika. A teraz wyobraźcie sobie, co dla młodego słuchacza rapu z Wałbrzycha znaczyło pojawienie się w jego rodzinnym mieście składu, o którym zaczęła mówić wkrótce cała Polska.

0: oczy i przesłonił to tylko oni.
1: To Trzeci Wymiar w utworze Skamieniali z ich pierwszej legalnej płyty Cztery Pory Rapu. O tym, że Szatnulo i Pork potrafili jak nikt rymowanym słowem opisywać rzeczywistość, mieliśmy szczęście wiedzieć już wcześniej, gdy Trzeci Wymiar nosił nazwę Poetic Anonim. Słuchacze w całej Polsce mogli się o tym przekonać właśnie w roku 2003, gdy telewizje muzyczne i stacje radiowe zaczęły grać Dla Mnie Masz Style'a, czy właśnie utwór Skamieniali. Dla młodego słuchacza rapu z Wałbrzycha pojawienie się Trzywu na scenie było niesamowitym przeżyciem. Zadziałał nie tylko lokalny patriotyzm, ale i jakość, która stała za tym projektem. Z czasem jednak to Łódź stała się moim domem. Niekiedy myślę, że nieprzypadkowo.

Gadam o Ostrym, to gorąco zachęcam do sprawdzenia zarówno mojego, jak i radiowego profilu w mediach społecznościowych. Dowiedzą się tam Państwo pewnych ciekawych rzeczy właśnie o płycie Masz to jak w banku, związanych bezpośrednio z Radiem Łódź. Dziękując raz jeszcze za to, że możemy tutaj po raz setny oddać hołd hip-hopowej kulturze, chciałbym życzyć sobie i Państwu kolejnych okrągłych rocznic. A na zakończenie naszego spotkania posłuchamy warszawskiego składu, który nie tylko nauczył nas tego, że brać się nie traci. Grupa Amor Voix zwróciła także uwagę na to, by cieszyć się z tego, co mamy, czego życzę sobie i Państwu. Kamil Kijanka, do usłyszenia.

Bardzo dziękujemy Kamilowi Kijance. Kolejne ABC Polskiego Rapu już za tydzień. Amy Winehouse na sam koniec dzisiejszej audycji. Demo piosenki Tears Dry. Mówiłem, że to będzie nasza płyta tygodnia. Jubileuszowe wydanie płyty Back to Black. No a potem jeszcze Rolling Stones z nowej płyty. Mam dzisiaj na sobie koszulkę z okładką Foreign Tongues, więc niech też zagrają właśnie w hołdzie Emmy. Bartosz Florczak, bardzo dziękuję za to popołudnie i wczesny wieczór. Po 20:00 przed mikrofonem usiądzie Maciej Werk.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Wiersicki, zapraszam na wiadomości. Myśliwce F-35, powitane w Łasku. Pogoda w weekend w kratkę, a szczegóły za chwilę. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Noc spokojna i ciepła, temperatura nie spadnie poniżej 15 stopni. A zaczynamy wiadomością piłkarską. Unia Skierniewice przegrała na własnym stadionie ze Stalą Rzeszów 0-1 w meczu 6. kolejki pierwszej ligi. Więcej szczegółów po wiadomościach w serwisie sportowym.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: 5 maszyn F-35 wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Pierwszy z nowo przybyłych myśliwców został powitany na płycie lotniska tradycyjnym salutem wodnym, mówi dowódca 2. skrzydła lotnictwa taktycznego generał Ireneusz Chojnacki.
9: Kolejne 5 samolotów zasiliło Polskie Siły Powietrzne, 2. skrzydło, 32. bazę lotnictwa taktycznego, a w tym 11. eskadrę. Cieszę się, bo jest to szczególny dzień dla lotnictwa, jako że dzisiaj obchodzimy święto lotnictwa.
7: Maszyny F-35 charakteryzują się technologią stealth, dzięki której są trudno wykrywalne dla radarów. Zanim piloci rozpoczną misję, samoloty przejdą procedurę odbioru, mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
10: Te samoloty niedługo po procesie acceptance wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie przede wszystkim szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej naszego kraju.
7: Do końca roku Polska ma dysponować 14 husarzami. Cały kontrakt opiewa na 32 sztuki. Do 2029 roku utworzą one 2 eskadry w Łasku i w Świdwinie.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: W ten weekend czekają nas zmiany pogodowe. Jutro przyjdzie ochłodzenie i opady deszczu, za to w niedzielę będzie ciepło i pogodnie. O warunkach pogodowych, jakich możemy się spodziewać w regionie, mówi Sebastian Dziuda.
11: Jutro będzie pochmurno i deszczowo, a pojutrze słonecznie i upalnie. Tak ma wyglądać weekend w regionie, a także w całej Polsce. I już dziś w nocy mogą pojawić się burze przemieszczające się z zachodu na wschód przez centrum kraju. To też sobota upłynie pod znakiem silnych ulew. Niewykluczone, że wystąpią tym lokalne podtopienia. Poza deszczem może też spaść grad. Jutro w regionie temperatura wyniesie maksymalnie 20 stopni. Za to w niedzielę sytuacja będzie wyglądać zupełnie inaczej. Z nieba znikną deszczowe chmury i wyjdzie słońce. Temperatura też wzrośnie, a w Łódzkiem nawet do 27 stopni. Będzie też bardzo spokojnie, jeśli chodzi o podmuchy wiatru. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: W przyszłym tygodniu temperatury powyżej 20 stopni będą utrzymywać się do środy. Wyraźne ochłodzenie w całej Polsce ma przyjść w czwartek. Kolejne 4 osoby zatrzymano w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań w Nowej Hucie, gdzie zatrzymano 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu. W prokuraturze w Krakowie usłyszał zarzuty. 2 dorosłych oraz 1 nieletniego zatrzymała dzisiaj policja słowacka, informuje małopolska policja. Wcześniej w sprawie zatrzymano 11 osób, jednak wszyscy już wyszli na wolność, bo materiał dowodowy nie pozwolił na postawienie im zarzutów. Do zdarzenia doszło w nocy tydzień temu na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Grupa 5 mężczyzn brutalnie pobiła lidera kibiców Hutnika Kraków, 36-letniego Jakuba C., pseudonim Jankes. Zajście nagrały kamery monitoringu, pomoc wezwał przypadkowy przechodzień, pobity mężczyzna zmarł w karetce. Policja utrzymuje, że winni pobicia są członkowie tzw. Młodej Ferajny, czyli bojówki związanej z klubem Wisłą Kraków. A w sobotę rozpoczynają się pierwsze zdożyny województwa łódzkiego, które w tym roku odbędą się w 4 miejscowościach: Czarnożyła, Chłowiczu, Zelowie i Brzezinach. To okazja, by każdy region mógł zaprezentować własne tradycje i regionalne smaki. A na wszystkie 4 wydarzenia mieszkańcy będą mogli dojechać łódzką koleją aglomeracyjną, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
12: Do każdej z 4 dożynkowych lokalizacji można dojechać łódzką koleją aglomeracyjną, która na te wydarzenia uruchomi dodatkowe połączenia.
7: Co równie ważne, z dożynek będzie można wrócić pociągiem bezpłatnie. Wystarczy kupić jednorazowy bilet ŁK w relacji do Sieradza, Łowicza, Łasku lub Bedonia i okazać go podczas kontroli w drodze powrotnej. Teraz to wszystko, przed nami serwis sportowy. A w studiu jest już Robert Zwoliński.
13: Dobry wieczór, a zaczynamy od piłki nożnej. Piłkarze Unii Skierniewice w meczu 6 kolejki Betclic pierwszej ligi podejmowali Stal Rzeszów. Mecz na stadionie miejskim w Skierniewicach oglądał Michał Malinowski.
14: Niestety nie ma 3 zwycięstwa w tym sezonie i również w historii występów Unii w pierwszej lidze. Jest za to 4 porażka. Wszyscy spodziewali się, że to może być łatwe spotkanie, bo Stal przed tą kolejką była ostatnia. Przestrzegali jednak przed hura optymizmem sztabowcy, gospodarzy, no i można powiedzieć, że mieli rację, bo Stal dzisiaj była po prostu zespołem lepszym, może nie dużo lepszym, ale lepszym. W pierwszej połowie bramek nie było, ale to Stanisław Pruszkowski był zdecydowanie częściej zatrudniany niż golkiper Stali, no a w drugiej połowie najpierw w 68 minucie Bartosz Bida miał kapitalną sytuację, ale z około 10 metrów strzelił wprost bramkarza. W odpowiedzi akcja Stali, Sean Goss strzałem z przedpola karnego pokonał Pruszkowskiego, chyba nieco zasłoniętego, ale też niezbyt dobrze interweniującego. Można jeszcze dyskutować o sytuacji z początku, z wcześniejszego etapu pierwszej połowy, kiedy Bida wychodził sam na sam, faulowany był, no ale tylko żółta kartka, a nie czerwona. Tak czy inaczej, Unia Skierniewice przegrała ze Stalą Rzeszów 0-1.
13: A już za niespełna 40 minut rozpocznie się kolejne spotkanie w pierwszej lidze. W Opolu miejscowa Odra podejmie UKS Łódź. Znamy skład łodzian na to spotkanie. Trener Grzegorz Szoka od pierwszej minuty stawia w bramce na Damiana Węglarza. W obronie trójka Sebastian Rudol, Artur Kraczyn i Krzysztof Nefałowski. Na wahadłach Soku i Kajblinger. W środku pola Wysokiński, Terlecki, Inokio. Na sprzodu Nowakowski i Kacper Podliński. I Karol Podliński. To jest 11 ŁKS Łódź na mecz z Odrą Opole w 6 kolejce. Relacja tekstowa z tego spotkania na radioloc.pl, a meldunki w serwisach Radia Łódź. Natomiast w Stambule siatkarki reprezentacji Polski grają w meczu 5 kolejki Mistrzostw Europy Grupy A z reprezentacją gospodyń z Turcją. No i na razie myślę, że całkiem dobre wieści. Po 4 setach remis 2-2. Czekamy na tiebreaka. Pierwszego seta Polki przegrały do 15, w drugim wygrały do 21, w trzecim wygrały do 22, a w zakończonym niedawno 4 secie przegrały 16-25, jednak w tiebreaku wszystko będzie możliwe za moment początek tego decydującego seta. I na koniec jeszcze wieści z kolarskiej Vuelta Espania. Norwek Andreas Lekensund wygrał 7 etap tego kolarskiego wyścigu. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, a cały wyścig potrwa do 13 września.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: 22-23 stopnie na naszych termometrach. To zależy, gdzie jesteśmy, bo cieplej jest oczywiście na południu naszego regionu. Przed nami spokojna noc i dosyć ciepła w porównaniu do poprzednich, bo temperatura minimalna wyniesie od 15 do 17 stopni Celsjusza. Możliwe będą przelotne opady deszczu, ale gdzieniegdzie też może zagrzmieć. Tak samo jutro. Nawet Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Ono będzie obowiązywało większość województwa łódzkiego i ostrzeżenie będzie ważne od jutra, od godziny 10. Jeśli chodzi o jutrzejszą temperaturę, no odczujemy w porównaniu do dzisiaj, bo ta wzrośnie podobno maksymalnie do 21 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
17: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
18: Hello, people, I'm Boyd. You're listening to
19: Different Minds. It's beautiful.
20: The terrestrial
19: world
20: is in the
19: dark.
20: You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
21: Hi there, I'm Tony Amos, and I'm listening to the
22: Hi, Smith Harvey, and you're listening to the Tutti Frutti Book Show.
23: We are live.
24: Hi there, this is Tony Amos, and you are listening to
25: Hi, I'm Mitch Ure. You're listening to Tutti Frutti Work Show.
26: Hi, I'm Andy.
27: And I'm Paul, and we're from Orchestral Maneuvers in the Dark.
28: You are listening to the Tutti Frutti Work Show on Radio Whoosh.

22:12 Tutti Frutti, Werkshow, Maciej Werk, Radio Łódź. Witam serdecznie po jakimś czasie niebytu tutaj, gdyż podróżowałem po świecie. Ale już jestem z powrotem, gdyż kończą się wakacje. Tomasz Ferliński wakacji podobno nie miał i dziś realizuje program. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś będziesz tam miał w tym sezonie. Czego ci życzę. Co nie znaczy, że nie lubię, kiedy realizujesz program. OMD nas przywitało. Made of Orleans. Kilka dni temu letnia scena progresji zapełniła się tłumem ludzi w różnym wieku. Wielopokoleniowo to już można by powiedzieć. Zespół OMD to przede wszystkim dla mnie fantastyczni goście. Tych dwóch znakomitych Anglików zawsze mnie rozbawia i zawsze spędzam z nimi bardzo miły czas. A nasza znajomość się zaczęła wtedy, kiedy wręczaliśmy na festiwalu Sound Edit nagrodę człowieka ze złotym muchem Karlowi Bartosowi z grupy Kraftwerk i wtedy napisałem jakiegoś maila, którego po prostu znalazłem w sieci i okazało się, że ten mail po prostu trafił do Endego Maklaskiego. No i nie ukrywam, że natychmiast odpowiedział. To było w ogóle niesamowite, że natychmiast odpowiedział, nie ma sprawy, będziemy grać w Łodzi wtedy na Night of the Proms. Spotkajmy się, nagramy pozdrowienia, bardzo lubimy Karla Bartosa. No i tak jakoś nasza znajomość się zaczęła, potem zagrali na Sound Edit. No i do dzisiaj są mi wdzięczni, że mieli okazję nagrać te pozdrowienia dla Karla Bartosa.

Człowiek-robot kiedyś, Karl Bartus, były członek grupy Kraftwerk. No a w tym roku przybywa na Sound Edit 24 października do klubu wytwórnia Wolfgang Fleur. Kolejny człowiek, który otarł się o grupę Kraftwerk. No i panowie razem brali udział w nagraniu najważniejszej chyba płyty w historii muzyki elektronicznej, czyli Man Machine. Zagra te utwory Kraftwerk też, bo miałem okazję widzieć jego koncert w Londynie kilka miesięcy temu, ale świetnie też radzi sobie z własnym repertuarem.

Piękny Wolfgang Fleo. Tak też będzie na koncercie na festiwalu. Sound Edit, no to jeszcze skoro goście i ludzie ze Złotym Muchem, człowiek ze Złotym Muchem, kolejny Midziur. Wspaniały, absolutnie cudowny, który zagrał u nas koncert tuż po pandemii, ten rok popandemiczny, 2021, to był koncert Midziura i Marka Almonda w klubie Wytwórnia. Obaj panowie płakali dosłownie na scenie i nie mogli ukryć wzruszenia, bo to były ich pierwsze koncerty dla prawdziwej publiczności po tych wielu, wielu miesiącach przerwy. Midziur wtedy odebrał nagrodę Człowieka ze Złotym Muchem, a jutro zagra na festiwalu InnoRock w Inowrocławiu. Także jeżeli ktoś z Państwa nie ma jeszcze pomysłu, co można zrobić jutro i chciałby na przykład się przejechać naprawdę na dobry koncert, to nie tylko Midziur, ale też Hedonę zagra.

Cóż za zaskoczenie, nowy utwór Yellow się dzisiaj pojawił, Breakout, właśnie przed chwilą do Państwa. Przypomnę, tylko jutro w Inowrocławiu Midziur zagra swój koncert. Myślę, że to jest znakomita okazja, żeby go zobaczyć na żywo, bo warto. Nie dość, że człowiek legenda, Ultravox to jeszcze przemiły zupełnie człowiek ze złotym uchem. Adam Kołaciński zagrał w ostatnim swoim programie, zupełnie żeśmy się na to nie umawiali, człowieka, który nazywa się Alex Henry Foster. Alex Henry Foster napisał do mnie na Instagramie. Po prostu zaczęliśmy sobie pisać. Ja nie wiedziałem, kim jest, nie znałem jego muzyki i nagle przysłał mi swój utwór i napisałem do niego, dobra, spoko, to zagram w piątek twój nowy utwór Springtime. No i okazało się, że Adam Kołaciński mnie uprzedził, ale ponieważ z Adamem znamy się tak długo, to nie będziemy ze sobą rywalizować moglibyśmy. Nie jedno, żeśmy razem realizowali, to fakt. I utwór Springtime jest na tyle dobry, że teraz go powtórzę dla Państwa. Alex Henry Foster.

Alex Henry Foster w utworze Springtime zagra w Polsce 5 grudnia w Blue Note w Poznaniu i 6 grudnia, czyli w Mikołajki w warszawskich Hybrydach. 5 grudnia Poznań Blue Note, 6 grudnia Hybrydy. Kto wie, może tam się pojawię, bo wydaje się być bardzo miłym gościem. To teraz będzie inna ekipa, którą bardzo lubię. Brzmieniowo w ogóle ta płyta, która się dzisiaj ukazała, z tego co słuchałem, to jest w ogóle jakiś majstersztyk. I z wielką przyjemnością teraz zapowiem dwa utwory z albumu I Must Be Dreaming. To jest trzeci album studyjny grupy Alabama Shakes, amerykańskiej, z Alabamy. Dokładnie. Trudno w to uwierzyć. Cóż za przewrotna nazwa. Brittany Howard i koledzy. To jest w ogóle niesamowita formacja, która szczególnie chyba pieczołowicie pracuje nad brzmieniem bębnów. Posłuchajmy dwóch kompozycji, Another Life i Tea Time.

piękna Alabama Shake z nowej płyty, która się dzisiaj ukazała, to teraz troszeczkę zmieniamy klimat. 50-lecie punk rocka, można by powiedzieć, choć to nie do końca punkowy zespół, ale płyta ukazała się w zeszłym tygodniu, a tak naprawdę to zaginiony album z roku 1977. Mowa o amerykańskiej grupie The Cramps, czyli rockabilly, rock and roll, garage rock czy punk rock. Płyta, nie wiem w jakich, szczerze mówiąc, okolicznościach się odnalazła. Natomiast zawiera utwory i wersje nagrane w Arden Studios w październiku roku 1977. Ja wybrałem dwie kompozycje, Weekend on Mars i Twist and Shout, ale to nie jest to Twist and Shout.

The Cramps, proszę Państwa, tak to brzmiało w 1967 roku. A teraz będzie Death by Love, czyli nasz Peter Gillard i Inga Habiba w nowym utworze po polsku, zaskakująco, Królowa Świata.

Death by Love, Królowa Świata, teraz z ogromną przyjemnością prezentuję nowy utwór Mai Laury Jaryczewskiej, którą uwielbiam i ten utwór też jest znakomity, Out of Body Experience z gościnnym udziałem naszego przyjaciela Jakuba Kozaka z Trójmiasta. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia na żywo, mam nadzieję.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Minęła 21. Tu Radio Łódź, Damian Wiersicki, zapraszam na wiadomości. Rozpoczęła się Parada Wolności. Utrudnienia na łódzkich ulicach w centrum. Jednocześnie odbędzie się sporo wydarzeń. Kolejne gwiazdy wystąpią w Atlas Arenie. O szczegółach za chwilę. Lokalnie w nocy może popadać, jutro już na znacznie większym obszarze. Parada Wolności w Łodzi wystartowała. Od popołudnia muzyka elektroniczna rozbrzmiewa w kilku punktach centrum miasta, m.in. na Piotrkowskiej i w pasażu Rubinsteina. To dopiero początek trzydniowej imprezy, bo oficjalna część parady rozpocznie się jutro o godzinie 15. Na Piotrkowskiej pojawi się 14 muzycznych platform, a scena główna już czeka na Placu Wolności. Dziś trwa balkonówka.
10: Przyjemnie, bardzo przyjemnie.
11: W zeszłym roku już byliśmy też i było super i bardzo fajnie.
10: Platformy, wszystko jest pięknie, także. A tą muzykę kochamy, no, od małego.
12: To nie jest nasza pierwsza parada, mówię, to jest naprawdę super, a najbardziej czekamy na jutrzejszy dzień na platformę. Naprawdę warto. Uważam, że zakończenie lata tutaj to jest pozycja obowiązkowa.
9: Jutro o 23.00 platformy wraz z uczestnikami ruszą ulicami Tuwima i Targową w stronę EC1, gdzie rozpocznie się oficjalne afterparty. Parada Wolności zakończy się w niedzielę, ostatniego dnia. Muzyka na Placu Wolności będzie grała od 14.00 do 20.00. I dlatego Łódź czeka w ten weekend sporo utrudnień w komunikacji. To za sprawą dwóch dużych wydarzeń, biegu fabrykanta i wspomnianej Parady Wolności. Niektóre odcinki dróg będą zamknięte, inaczej pojedzie też część autobusów. Z jakimi zmianami muszą się liczyć kierowcy i pasażerowie MPK? O tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Najwięcej zmian spowoduje sobotni 15 bieg fabrykanta. Jego trasa poprowadzi m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzalnianą i Piotrkowską. Między 15 a 20.30 będą obowiązywać odcinkowe zamknięcia ulic. Zmienionymi trasami pojadą linie tramwajowe 1, 5, 7 i autobusy linii 55 i 77. Późnym wieczorem utrudnienia spowoduje także Parada Wolności. Dla kierowców oznacza to tymczasowy brak przejazdu przez ulicę Tuwima od Targowej do Piotrkowskiej. Inaczej pojadą autobusy linii 80B, 83, N3B, N8, a zawieszona zostanie linia 101. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: A to nie wszystko, bo w sobotę od 15 większy ruch i trudności z zaparkowaniem pojawią się w okolicy Atlas Areny, gdzie rozegrany zostanie Superpuchar Polski w piłce ręcznej. W tym przypadku akurat komunikacja miejska będzie kursować bez zmian. Szczegółowa lista wszystkich weekendowych zmian jest na radiowym portalu.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: 31 października w Atlas Arenie wystąpi zespół Fontaines DC. Irlandczycy są jednym z najważniejszych współczesnych składów młodego pokolenia w muzyce alternatywnej. Zespół na jedynym polskim koncercie promować będzie nową płytę pod tytułem Dopamine Chamber, która ukaże się 2 tygodnie przed łódzkim występem. Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 3 września. 1 euro z każdego biletu zostanie przeznaczone na organizację charytatywną, która wspiera dzieci do dotknięte skutkami wojen. Jesienią w Atlazarenie planowanych jest jeszcze kilka koncertów gwiazd muzyki. Wystąpią m.in. Deep Purple i Jungle. A nie kończymy z pierwszoligowymi rozgrywkami. W szóstej kolejce ŁKS Łódź gra na wyjeździe z Odrą Opole, a więcej na ten temat wie na pewno Robert Zwoliński.
5: Tak jest, to już 19 minuta w tym meczu, cały czas bez goli, choć sytuacje szczególnie gospodarze już swoje mieli, ale raz górą wyszli obrońcy ŁKS-u, a w drugiej sytuacji kilka minut temu w 16 minucie Patryk Szysz wyszedł no niemal sam na same z bramkarzem ŁKS-u, jednak Damian Węglarz dobrze zostawił nogę, odbił piłkę, a później Artur Kraciun daleko wybił. Co ważne, ŁKS w tym meczu gra bez Leandro Arasy, Hiszpan, który ostatnio ustrzelił dublet, nie gra z powodu kontuzji, której doznał właśnie w meczu ze Stalą Mielec. Chodzi o uraz mięśniowy i Hiszpan będzie niedostępny przez kilkanaście dni. Na razie w 19 minucie Odra Opole ŁKS Łódź 0-0.
9: Relacja tekstowa z tego spotkania jest na radio.pl, a na kolejne wiadomości zapraszam o 22.00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Za wiele w pogodzie się nie zmieniło. Może jedno. W poprzedniej godzinie można było śmiało powiedzieć, że chmury zajmują 3/4 województwa łódzkiego, a teraz tylko 1/4 i to będą okolice Skierniewic. 21-22 stopnie, odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. To w tej chwili w nocy temperatura minimalna będzie wynosić od 15 do 17 stopni Celsjusza. Nieco możliwe większe porywy wiatru do 60 km na godzinę, ale to tylko w czasie burzy, które miejscami wraz z opadami deszczu mogą się pojawić. Jeśli chodzi o sobotę, no to odczujemy spadek temperatury, delikatny, ale jednak, bo ta wyniesie 21 stopni, a jeśli chodzi o cały dzień, no to tych chmur zarówno będzie przybywać, opady będą się pojawiać na większych obszarach, a także gdzieniegdzie zagrzmi.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
15: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
16: Hello, people, I'm Boyd George, and you are listening to
17: Two Different Birds.
18: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
19: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
20: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Workshop.

Tutti Frutti Workshop, godzina druga i niestety ostatnia programu, 21.12 właśnie wybiła, a mnie wbiło w fotel, taki wygodny, w multikinie, więc szczerze mówiąc nie miałem szans się ruszyć. I przez 3 godziny byłem porażony obrazem, ale też dźwiękiem. Nolan postawił bardzo wysoko poprzeczkę już wielokrotnie. Również we współpracy z Ludwikiem Göranssonem, który przed chwilą nam zagrał razem z Jamesem Blake'em i Travisem Scottem, oczywiście Odyseja, o której słyszałem bardzo różne opinie. Moja jest taka, że to jest rewelacyjny film i soundtrack do tego filmu jest równie genialny. Bardzo podobnie jak w przypadku Oppenheimera. Też Ludwig Göransson tam stanął na wysokości zadania, łącząc takie bardzo klasyczne soundtrackowe, orkiestrowe brzmienie z tym swoim szwedzkim chłodem, ale też elektroniką. W tym przypadku tutaj mamy naprawdę super dźwięki. Niesamowite kompozycje. Tak trochę mówię nieskładnie, bo szczerze mówiąc bardzo emocjonalnie mnie ta jakoś Odyseja trafiła. Nie wiem dlaczego. Oczywiście historia była mi znana od wielu lat. Ale nie spodziewałem się, że ten film będzie aż tak bardzo teatralny i taki zupełnie zwyczajny w tych czasach, kiedy właściwie wszyscy sięgają po jakieś niesamowite efekty, to ten film był taki zupełnie zwyczajny, a zarazem niezwyczajny. Gorąco Państwu polecam, bo te 3 godziny zlatują bardzo szybko. Teraz czekam, aż dotrze do mnie na podwójnym, winylu płyta z soundtrackiem Ludwika Göranssona. To posłuchajmy jeszcze utworu, który robi największe wrażenie i ta scena zresztą też jest świetna. Hades, a potem będą premiery obiecane na Instagramie.

0: Obiecana premiera dzisiaj w Tutti Frutti Workshop na koniec programu. No i to premiera, właściwie można by podwójna rzec, bo dzisiaj mamy, ty masz dzisiaj podwójną premierę. Nie dość, że nieskromnie mówiąc w hedonę się pojawiasz gościnnie i to w teledysku również, to jeszcze K2 wydaje trzeci?
1: Drugi,
0: przepraszam, drugi trzeci, bo trzeci utwór chciałem powiedzieć, bo pierwszy
1: single... Trzeci utwór, tak.
0: Trzeci utwór,
1: drugi bo single są dwustronicowe, AB.
0: Ziemek Kosmoski, bardzo się cieszę, że przybyłeś do studia.
1: Też mi bardzo miło.
0: Opowiedz teraz o tym trzecim utworze, ale drugim singlu. Bo wymyśliłeś sobie starą, dobrą zasadę, że singiel ma dwie strony, A i B, tak, i to jest równoznaczne, tak, równoległe, tak, równoważne.
1: Tak. Równoważne i w tym projekcie mam nadzieję, że będą takie single, jeśli będą, to będą A i B. Bez względu na to, czy one będą...
0: To może jeszcze wróćmy historycznie, bo mamy na to czas i warto przypomnieć te dwa utwory, które już państwo znają z anteny, ale no, szykują się koncerty, szykuje się... Nowe otwarcie, można by powiedzieć, nowy projekt. Pierwsze dwa utwory już trochę się rozhulały. Czy ty jesteś zadowolony z odbioru, czy jakie są opinie? Bo ja z tego, co czytam, no to raczej nie słyszałem, żeby komuś się nie podobało.
1: Też nie słyszałem. To są utwory Domity i Balon z Helem.
0: Posłuchajmy zatem tych dwóch i zaraz przejdziemy do nowego.
2: Tu był dom, tu płot, tu klomp, tu pień. Dalej staw na skos, pole traw był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach. Zniknął staw i pień, pole traw był cień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat.

trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Dzisiaj

jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych mas i liderów krzyk. Jestem ja, jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty.

0: Balans Helem Domity, czyli strona A i strona B, lub Domity i Balans Helem, w zależności od tego, czy przerzucimy płytę na lewą, czy na prawą stronę. Kiedyś było, były takie single strona A i strona A. Ja to uwielbiałem zawsze. To
1: kiedyś albo były też pocztówki.
0: Pocztówki dźwiękowe, ale ten miał tylko jedną stronę. Były też płyty wycinane na zdjęciach rentgenowskich w Związku Radzieckim.
1: No to nie wiedziałem.
0: Robili takie rzeczy. To jest w ogóle ciekawa historia, że można było chyba odtworzyć to tylko kilka razy, bo to się te rowki wycierały tam po jakimś czasie.
1: Poza tym słuchający umierał od napromieniowania.
0: Lub też umarł wcześniej po zrobieniu zdjęcia. Nowy singiel, strona A i strona B.
1: Strona A to jest kawałek, który się nazywa, i zapomniałem jak się nazywa.
0: Wielki But.
1: Sortuję. Strona A, Wielki But, strona B, Pióra w tyle. I Wielki But to jest polskojęzyczna wersja utworu, który poczyniłem 30-40 lat temu i przez tyle lat nie potrafiłem się zebrać do polskiego tekstu i udało się. I to utwór się nazywał Things albo Things Come Never Back. Grał go Rambo Jet na początku swojej drogi.
0: Ale został kiedyś wydany?
1: On jest chyba na płycie Rambo Jetta, tej pierwszej. Na płycie Rambo Jetta. I był wideoklip też, jest tak w sieci. A to jest Wielki But opowiadający o tym, co teraz.
0: No i bynajmniej nie chodzi tutaj o rozmiar koszykarskiego obuwia.
1: Nie, nie, nie. Tu chodzi o but jako coś
0: butę
1: agresywnego, coś, co włazi.
0: Włazi z butem.
1: Włazi z butem. Już niedawno powstała taka piosenka, która trochę Boots on the Ground.
0: No właśnie.
1: To
0: jest na oddzielną historię, jak bardzo nas poruszył ten utwór. Massive Attack i Toma Waitsa, zresztą wyskoczył on z zaskoczenia zupełnie, się pojawił. I szczerze mówiąc, ja nie, cały czas chyba podtrzymuję tą teorię, że w kontekście brzmieniowym nie wiem, czy słyszałem coś lepszego w tym roku. Bardzo im się to udało, natomiast no, pamiętam, że my żeśmy się też spotkali kilka miesięcy temu, tuż po tym, jak ta piosenka się pokazała i też byłeś zafascynowany tym brzmieniem, no i chyba konsekwentnie jednak jest to też jakiś kierunek, który w projekcie K2 się trochę pojawia. Minimal, maksimal.
1: Boots on the ground, a Wielki But to jest paralela, jakby tam jakiś rodzaj inspiracji z pewnością nastąpił.
0: To może posłuchajmy Wielkiego Buta, a potem rzeczonego Massive Attack i Toma Waitsa. Zaraz wracamy jeszcze do strony B.
1: Dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal. Noc jak ciemny kurz. A na głowy stal. Inne głowy gdzieś.

opętani znów. Wierzą w boski cud, rząd zakutych łbów.

Każdy z nich to cierń, każdy z nich to krach. Pod pokładem ster, na pokładzie strach.

dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal. Noc jak ciemny kurz.

toń na zawsze toń. Toń, głupoto, toń, demon siarki,

0: on the ground.
1: Boots on the ground, Tom Waits i Massive Attack, lub też Massive Attack i Tom Waits i oczywiście K2, czyli Kosmoski, Poręba, Kosmoski.
2: Tak. Bez przecinków, bez średników.
1: Jak to jest, jakbyś się w studio, to pamiętam, że chyba nie spytałem o to, może się wstydziłem, bo Agata była też w studio. Czy z małżonką się trudno pracuje artystycznie?
2: Nie. Wyśmienicie.
1: Polecasz. Polecam, proszę Państwa. Ale są przykłady, które pokazują, że się nie udało. Na szczęście Wam się udaje. Powiedz o drugiej stronie singla.
2: Pióra w tyle, żeby być grzecznym i brzydkim.
1: Można
2: słowa.
1: Powiedzieć inaczej, że niektórzy można mają pióra w tyłku.
2: A i można jeszcze inaczej.
1: Można okay, inaczej, ale jesteśmy kulturalni, chociaż.
2: Tak jest, pióra w tyle. To jest o wszędobylskim tandetnieniu. O wszędobylskim tandetnieniu, o tym, że...
1: Skąd biorą się ci, którym gustu brak? Skąd biorą się ci, którzy tracą smak? Kiedyś tak, taki fragment piosenki napisałem.
2: Tak?
1: Tak.
2: No właśnie, muzyczni cinkciarze.
1: Ładne słowo. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, dla młodszej publiczności

0: K2 już za chwileczkę, już za momencik będzie można zobaczyć was na festiwalu Sound Edit, gdzie odbierzesz nagrodę Człowieka ze Złotym Muchem. Nie mam pojęcia, kto ci ją wręczy, ale są pewne kandydatury już. Będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Punk rock 50 lat. Czy w Polsce oczywiście krócej. Czy ty teraz jeszcze wracasz do tych... Czy słuchasz sobie starych kawałków? Nie mówię, że swoich.
1: Moich? Nie.
0: Czy słuchasz swoich... na przykład Pistolsów?
1: Tak, tak. Zdarza mi się. Przynajmniej 2-3 razy w roku mam taki moment, w którym...
0: To jest dobra płyta w ogóle.
1: Stanglersów, Pistolsów.
0: No, będziesz miał okazję dzielić scenę poniekąd z Hugh Cornwellem.
1: To jest w ogóle cała historia, bo w 79 Boguś Michalonek Phantom zdobył płyty i wśród tych kilku płyt było Sex Pistols i było The Stranglers Black and White. Chyba tak się nazywa. Nie Black and White. Nie pamiętam.
0: Nie.
1: Czarno-biała płyta z singlem teraz Walk On By.
0: Teraz mi zadałeś, teraz mi zadałeś ta taką zagadkę nazywa. Na antenie, że nie wypada mi odpowiedzieć.
1: Nie pamiętam. I od tego się zaczęła cała moja przygoda z punk rockiem, czy nową falą, czy kontestacją, czy taką dezynwolturą muzyczną. Więc teraz w momencie, w którym ta sama scena jest gdzieś, jak rozumiem, gościem tej samej sceny będzie Hugh Cornwell, to tak jakbym po 40, prawie 50 lat, nie, po 40? 79?
0: Dawno
1: to
0: temu.
1: Prawie 50.
0: Właśnie to jest ciekawe, że to jest niby dawno, a z punktu widzenia, ja też myślę, że to było niedawno. Dla młodych ludzi to jest w ogóle kosmos, natomiast z drugiej strony, kiedy słucham tych nowych rzeczy, które wychodzą, wychodzą non-stop i wszyscy się nimi ekscytują i są nowe zespoły, tak naprawdę to wszystko jest cały czas na bazie tego, co 50 lat temu zostało stworzone. Ja teraz już nie mówię oczywiście głęboko aż tak bardzo, że to Beatles i Floydzi, tylko mówię w tej chwili o tej muzyce post-nowofalowej i podoba mi się, że oczywiście dzieciaki słuchają tego, co jest dla nich nowe. Całe nasze pokolenie musi mieć zawsze jakieś nowe zabawki.
1: Tak jest.
0: Ale nadal 4 struny i 6 strun i bębny dałem radę. K2 w singlu nowym, a potem do końca programu posłuchamy już rzeczonych Stranglersów. Zresztą przypomnę chyba przy okazji też Sound Edit moją rozmowę, którą odbyłem kiedyś z J.J. Bernelem. Spędziłem z nimi Sylwestra. Uroczy tak? Goście. Znaczy, no wiesz, no to jest ten nowy skład, który...
1: Mówisz o basisie.
0: Tak, tak, J.J. Bernel, tak, tym właśnie.
1: Jean-Jacques.
0: Czarny pas karate. Miłej nocy, mili państwo, Ziemek Kosmoski, nowy singiel dzisiaj i Hedone też, nieskromnie mówiąc, bardzo jestem dumny z tego, że pojawił się w tym singlu Hedone Ziemek i że gra w teledysku. W ogóle chciałem ci bardzo podziękować za to na antenie. Nie warto się promować, ale akurat w tym wypadku warto, bo świetnie zagrałeś też aktorsko. Wojtek Bryndel, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, mili państwo. Do usłyszenia za tydzień, już niestety w roku szkolnym.
1: Wszystkiego dobrego.

razy wysokie, wysoka muzyka i katastrofa, nikt tego nie tyka. Wysokie wyrazy, a muzyka niższa.

rytmem masz kłopot. W zeszycik zajrzysz i znajdziesz tam Sopot, bo zbierasz przez lata rym.

wieki. Nie będziesz zatem pisał o stanie, w który popadasz, jedząc śniadanie. Językiem wysokim, wyrafinowanym, pierskrobniesz wierszyk i dodasz pół gamy. Albo w necie ogłosisz, że nowa idzie moda nowa na słowa. Czesiek zwrotkę niech zatem pisze, a refren niech pisze, niech pisze Rysiek. Bo tylko dźwięki spod strzechy, tylko w tyle

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Biersicki, zapraszam na wiadomości. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Miała podtruwać koleżankę z łódzkiego szpitala, teraz usłyszała zarzuty. Sieradzka ogrzewalnia budzi kontrowersję, powodem ma być jej nowa lokalizacja. Nadal ciepło, ale trzeba być gotowym na opady deszczu i burze, szczególnie jutro. Ale najpierw zaglądamy do Opola, gdzie UKS Łódź gra z miejscową Odrą w ramach szóstej kolejki pierwszej ligi. Trwa druga połowa spotkania, w tej chwili mamy bezbramkowy remis. Więcej informacji o tym meczu, ale nie tylko. Zaraz po wiadomościach w serwisie sportowym. Prokuratura zawnioskowała o aresztowanie na 3 miesiące szefa PKOL Radosława P. Został zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełd kryptowalut. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak poinformowała, że jeden z zarzutów dotyczy zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w obliczu grożącej zonda krypto niewypłacalności.
11: Te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy zł, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro.
10: Szef PKOL usłyszał też zarzut płatnej protekcji. Radosław P. nie przyznał się do podstawionych mu zarzutów, złożył obszerne wyjaśnienia.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Do 3 lat więzienia grozi byłej pracownicy łódzkiego szpitala Pirogowa, która jest podejrzana o podtruwanie swojej koleżanki z pracy. Jak ustalili śledczy, kobieta dodawała do posiłków pokrzywdzonej silny lek, co uwieczniły kamery zakładowego monitoringu. Prokuratura okręgowa w Łodzi potwierdza, że celem podejrzanej było celowe pogorszenie stanu zdrowia współpracownicy. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, mówi Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
12: Był to lek propanolol. Prokurator ustalił jednocześnie w toku postępowania z udziałem biegłego lekarza, że obiektywnie ten lek nie mógł wyrządzić zamierzonego przez podejrzaną skutku, czyli w tej ilości nie stworzył dla pokrzywdzonej zagrożenia dla jej życia i zdrowia.
10: Oskarżona nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Dyrekcja placówki zwolniła ją już dyscyplinarnie z pracy.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: W Sieradzu powstanie nowa ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Pomysł budzi jednak emocje, bo ta ma się znajdować w budynku Urzędu Miasta. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych powstanie w budynku Urzędu Miasta, a tematem zajął się Kacper Rafalski.
13: Przez 8 lat ogrzewalnia działała poza centrum Sieradza przy ulicy Nęckiego. Miasto wynajmowało pomieszczenie od wojewódzkiego szpitala w Sieradzu. Od najbliższej zimy ogrzewalnia ma zostać przeniesiona do budynku Urzędu Miasta przy Placu Wojewódzkim. Wątpliwości co do wyboru lokalizacji ma radny sieradzki Krzysztof Pawłowski.
14: Z punktu widzenia finansowego to rozwiązanie wydaje się łatwiejsze, natomiast właśnie po to złożyłem interpelację, ponieważ chcę dokładnie poznać przesłanki, które zdecydowały o wyborze tej lokalizacji.
13: Radny w swojej interpelacji do prezydenta pytał m.in. czy przed wyborem lokalizacji miasto konsultowało się z mieszkańcami oraz właścicielami pobliskich lokali. Odpowiedzi jeszcze nie uzyskał. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
10: We wrześniu mają rozpocząć się prace związane z przygotowaniem i wyposażeniem ogrzewalni. Sieradzki MOPS planuje uruchomić ją najpóźniej w listopadzie. Mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli jutro przećwiczyć właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia. W regionie rusza ogólnopolski trening Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać sygnały alarmowe, weryfikować komunikaty i jak prawidłowo spakować plecak ewakuacyjny. W całym kraju powstanie około 1400 takich punktów. W Łódzkiem szkolenia odbędą się w ponad 70 miejscach, głównie przy remizach ochotniczych straży pożarnych, w bibliotekach i domach kultury. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Rogulska.
15: Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce. Prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby w sobotę odwiedzić najbliższy punkt Akademii Olioc i przećwiczyć 3 kroki do bezpieczeństwa.
10: Główne wydarzenie w naszym regionie zaplanowano podczas wojewódzkich dożynek w Czarnożyłach. Punkty treningowe będą otwarte jutro od godziny 14 do 18, a pełną listę lokalizacji można znaleźć na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o godzinie 6. A teraz jeszcze serwis sportowy. I niezmiennie Robert Zwoliński.
16: I niezmiennie piłkarze UKS-u Łódź w meczu 6 kolejki BetClick pierwszej ligi remisują z Odrą Opole 0-0. To już 64. minuta w tym spotkaniu. Do przerwy lepsze sytuacje zdecydowanie mieli zawodnicy Odry, no ale pudłował na potęgę Patryk Szysz, a w zasadzie też raz górą był bramkarz UKS-u Damian Węglarz. Natomiast UKS-iacy najlepszą akcję przeprowadzili w samej końcówce pierwszej połowy. No i Kacper Nowakowski uderzył mocno z 15 metra, ale refleksem popisał się bramkarz Opolan Haluch. W drugiej połowie na razie dość spokojnie. Niezła sytuacja UKS-iaków po akcji wprowadzonego w drugiej połowie Igora Strzałka. Karol Podliński uderzał na wślizgu, no ale górą ponownie bramkarz Opolan. 65. minuta, Odra Opole UKS 0-0. Relacja tekstowa na radioloc.pl. A wcześniej Unia Skierniewice przegrała 0-1 ze Stalą Rzeszów, też w 6. kolejce pierwszej ligi. Zwycięską bramkę zdobył w 68. minucie Sean Goss uderzeniem zza pola karnego. Mimo ambitnej walki do końca gospodarzom nie udało się doprowadzić do remisu, czego żałował ich trener Kamil Socha.
17: Myślę, że z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby mówić tutaj, że walczyliśmy o zwycięstwo, bo Stal naprawdę postawiła mocne warunki i było nam bardzo ciężko. Natomiast no, gdzieś tam ten jeden punkt był, myślę, mocno w naszym zasięgu i dlatego jesteśmy źli.
16: A dzięki pierwszej wygranej w sezonie Stal opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Unia Skierniewice jest cały czas 12. Tydzień przed rozpoczęciem sezonu w Lotto Superlidze kibicom zaprezentowały się drużyny piłki ręcznej Piotrkowi i Piotrkowianina. Prezentacja odbyła się w Rynku Trybunalskim, z czego cieszyła się kapitanka Piotrkowi Karolina Sarnecka.
18: Przychodzimy dosyć wcześniej przed prezentacją, żeby tu się obyć z kibicami, z dzieciakami, którzy są właśnie z tyłu na strefie handbalowej, żeby też tutaj z nimi pochodzić, gdzieś porozmawiać.
19: Przed sezonem to jest w sumie najlepszy czas, żeby się tak zintegrować z kibicami, wyjść do nich, porozmawiać, zaprosić na mecze przede wszystkim, bo tak naprawdę to jest nasz ósmy zawodnik.
16: Dodał skrzydłowy Piotrkowianina Patryk Mastalerz. Obie drużyny rozpoczną rozgrywki na wyjazdach. Piotrkowia zagra w Gnieźnie z miejscowym MKS-em, a Piotrkowianin we Wrocławiu ze Śląskiem. Polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w rozgrywanym w Stambule ostatnim meczu Grupy A Mistrzostw Europy. W tiebreaku Polki wygrały 15-10 i w tabeli Grupy A okazały się najlepsze. Drugie miejsce zajęła Turcja, trzecie Słowenia, a dzięki temu biało-czerwone w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią. Łodzianka Magdalena Zając z pilotem Błażejem Czekanem powalczą o kolejne punkty w Pucharze Europy rajdów cross country. Po dwóch odwołanych rundach czas na rajd Polski, czyli Baja Poland.
20: To jest specyficzny rajd, ponieważ jego baza i miejsce, gdzie jakby stacjonują rajdówki i serwisy, znajduje się teoretycznie w Szczecinie, bo tam zaczynamy i tam jest prolog. Natomiast potem cały ten rajd łącznie z serwisami przenosi się do Drawska, więc to jest taki trochę rajd cygański.
16: podkreśla Magdalena Zając. Łącznie załogi przejadą ponad 360 km, a w klasyfikacji kierowców Magdalena Zając zajmuje czwarte miejsce w generalce Pucharu Europy Baja Cup.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Niezmiennie w meczu LKS Łódź z Odrą Opole, niezmiennie również w pogodzie, bo nadal mamy około 20 stopni Celsjusza na naszych termometrach. W nocy gdzie może popadać, temperatura będzie wynosiła między od 15 do 17 stopni, a jeśli chodzi o jutro, no to też niezmiennie mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Te zaczną obowiązywać od godziny 10 i obejmują praktycznie całe województwo łódzkie. A jeśli chodzi o dzień, to będzie zmienna, bo podawałem, że będzie 21 stopni, ale może nawet w niektórych miejscach ta temperatura wzrosnąć do 23. Również możemy się spodziewać opadów deszczu i miejscami burz z lokalnym gradem.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.